0: Gdańska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. W gdyńskiej elektrowni oficjalnie uruchomiono 5 nowych agregatów gazowych, które produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną. I tę zmianę można właściwie zobaczyć z tym. Na elektrociepłowni nie unosi się teraz charakterystyczna para, bo przy obecnym zapotrzebowaniu zakład nie musi korzystać z bloków węglowych.
1: Zmienimy paliwo węglowe na paliwo gazowe, obniżymy emisję CO2 ponad 100 tysięcy ton rocznie.
2: To jest ta szybkość reakcji, znaczy, że możemy bardzo szybko reagować i uruchamiać kolejne silniki.
0: Mówiła Katarzyna Sowała, wcześniej Mariusz Michałek, wiceprezesi zarządu PGE Energia Ciepła. Rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Awansował do niego po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szalapowym 6-7, 6-3, 6-3. Hurkacz po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Teraz Polak ma szansę na kolejny trofeum. Finał turnieju dzisiaj, rywalem naszego tenisisty Hiszpan Alejandro Davidowicz-Fokina. Początek o godzinie 13 z czasu polskiego. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili do kraju. Polscy siatkarze w sobotę rozbili w finale Francuzów 3-1, a w niedzielę po wylądowaniu na warszawskim lotnisku Chopina zostali przywitani owacyjnie przez kibiców. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z Kamilem Semeniukiem. Nasz przyjmujący przyznaje, że podczas turnieju był czas nie tylko na siatkówkę.
4: Dobra, ale tak Kamil, o rzeczach poważnych. Podobno turniej w darta udało się rozegrać. To bardziej w Sofii czy w Mediolanie? Pewnie nie jeden.
5: No nie udało się. Właśnie, nie udało się, no nie udało się zabrać darty na nasze nieszczęście, ale daliśmy radę sobie jakoś w inny sposób gdzieś tam zagospodarować ten czas wolny między spotkaniami, bo naprawdę ten turniej był tak długi, a stosunkowo tych spotkań nie było aż tak wiele, także trzeba było się jakoś ratować w wolnym czasie, jakoś zabijać czas. Nie był to dart, ale było naprawdę sporo innych atrakcji, żeby właśnie ten czas miło spędzić.
4: Co na przykład?
5: Ja preferowałem w Sofii, bo była bardzo ładna pogoda, opalanie na dachu i to nie byłem tylko ja, było paru innych chętnych, także nabraliśmy też koloru, trochę witaminy złapaliśmy, graliśmy na konsoli, FIFA, nie FIFA i inne różne gry, była grupa liczna, która grała w planszówki, także do wyboru, do koloru, ale dzięki temu właśnie ta atmosfera była naprawdę bardzo, bardzo dobra, powiedziałbym nawet, że wyśmienita, bo daliśmy radę ze sobą żyć naprawdę przez długi, długi czas.
4: Śmiech się żartem, 3 tygodnie z turnieju, tak jak powiedziałeś, i przetrzymanie formy wysokiej przez cały ten czas, bez słabszych praktycznie momentów, to jest duża sztuka i to jest zasługa tego Zakopanego, o którym wspominałeś, wcześniejszego trudnego zgrupowania.
5: Tam bardziej ładowaliśmy akumulatory, żebyśmy faktycznie fizycznie byli przygotowani na ten turniej, bo już zaczynasz Mistrzostwa Europy, to tylko czasu, gdzie przysłowiowo przykręci śrubkę, już nie ma. Bardziej starasz się utrzymać gdzieś tam napięcie mięśniowe i po prostu tą siłę, którą gdzieś wypracowałeś we wcześniejszym okresie. Ale tak jak mówisz, no, trzymaliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom. Niezależnie z kim graliśmy, nawet ta porażka z Bułgarią, też zagraliśmy moim zdaniem bardzo fajne spotkanie. Także chwała nam za to, że właśnie przez taki długi okres czasu utrzymaliśmy wysoki poziom naszej siatkówki, ale to też myślę, że jest efekt tego, tak jak chłopaki wspominali, no, na treningach panuje naprawdę bardzo wysoki poziom, niejednokrotnie gdzieś wyższy niż były to spotkania rozgrywane właśnie chociażby w fazie grupowej. Także to jest też efekt tego, że my też zdrowo rywalizujemy gdzieś na treningach, aby każdy chciał właśnie wyjść w tym podstawowym składzie i dzięki temu ta nasza dyspozycja i poziom naszych kluczów jest taki wysoki.
4: Nie od dziś jesteś ważnym elementem tej kadry, ale trochę ogniw się zmieniało w czasie tego długiego sezonu reprezentacyjnego, 5 miesięcy, tak? Nikola Grbicz potrafi chyba to robić. Zresztą tak patrzę nawet po składzie środkowych, no to wiadomo, zmiany były trochę wymuszone. Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry wprowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
5: No tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu. Bo to jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa i to też z roku na rok potrafi ten naprawdę malutki procencik jeszcze z nas wycisnąć jak z takiej przysłowiowej cytryny. I to jest naprawdę coś wyjątkowego. On ma taką też motywację, żeby każdego roku, jak my przyjeżdżamy, cały czas nas pchać do przodu, abyśmy stali coraz lepszymi siatkarzami. Też nie ma łatwo, bo tak jak mówisz, z roku na rok są poszady, ktoś przychodzi, ktoś sobie robi pauzę, są niestety kontuzje, które gdzieś tam krzyżują plany trenera, a mimo wszystko dajemy sobie radę i cały czas na tych turniejach bijemy się o najwyższe cele i myślę, że to też jest tylko potwierdzenie, jak fantastyczną reprezentację.
4: Złoty medal Mistrzostw Europy jest, awans na Igrzyska jest odhaczone, to teraz urlop jest. Ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
5: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka 8 dni, także czas płynie. Oczywiście mamy tutaj jeszcze obowiązki reprezentantów, u sponsorów i tak dalej, także jeszcze troszeczkę tu spędzimy w swoim gronie. A później ja powolutku w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
4: To się już nie chce wyjeżdżać po takim długim jednym...
5: Tak. No jednak będę czasu poza domem, to jednak ja uwielbiam gdzieś tam w zaciszu swojego domu posiedzieć, odpocząć i to będzie dla mnie naprawdę przyjemne. Gdzieś na tarasie zaparzyć sobie kawę, położyć ten medal, złoty medal Ligi Narodów i sobie powiedzieć, fantastyczna robota z tego sezonu. Także tego czasu też nie ma jakoś specjalnie dużo, bo to 8 dni to tak naprawdę pstryknięcie palcem. A ja jeszcze gram jako jedyny za granicą, także też muszę się zaraz pakować z walizki na walizki i jechać do Włoch. No nie będzie to jakiś taki urlop, że pojadę na jakieś wakacje, tylko tak jak mówię, troszeczkę z rodziną, a później już jednak do kolejnej pracy. Myślę, że każdy z nas już jest też troszeczkę przyzwyczajony do tego kalendarza. Może być tak, że się ten kalendarz też zmieni w przyszłości i będą rozgrywane turnieje, rangi gdzieś tam kontynentalnej w środku sezonu klubowego, także to też będzie coś ciekawego i zobaczymy, czy to jest krok w dobrą stronę, czy muszę jednak zostać w tym starym systemie i jakoś zredukować, nie wiem, liczbę spotkań, czy właśnie tak jak mówisz, częstotliwość rozgrywania tych prestiżowych turniejów, bo myślę, że Mistrzostwa Świata co 4 lata jednak lepiej smakowały niż co 2. Tak mi się wydaje, troszeczkę ta ranga tego turnieju troszeczkę osłaba. No ale zobaczymy, jak to będzie. No faktycznie, no nie ma tego czasu jakoś specjalnie długo, zwłaszcza po okresie reprezentacyjnym, a przed okresem klubowym, bo jednak po okresie klubowym trenera, co niektórzy naprawdę nie mogą narzekać na ilość wolnego. Ja sam miałem miesiąc czasu, także naprawdę czułem po same uszy, także tutaj nie ma co zmieniać. Faktycznie po sezonie reprezentacyjnym przydałoby się troszeczkę więcej tego ruchu, ale tak jak mówię, no my za bardzo jako zawodnicy chyba tego nie możemy zmienić, to gdzieś tam na górze ci, co planują te kalendarze, jeżeli chodzi właśnie o turnieje, jakie rozgrywać, jaka częstotliwość, to oni muszą jednak usłyszeć też nasz głos i może się pochylić, no i coś z tym zrobić.
0: Z reprezentantem Polski w siatkówce Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. Rosja tej nocy kontynuuje ataki powietrzne na Kijów. Wczoraj w uderzeniach na cele w całym kraju zginęło 9 osób. W faktach także o kontrowersyjnym przemówieniu papieża Leona XIV podczas jego pielgrzymki we Francji. Zabierzemy też Was nad morze. Jeśli planujecie dzień na plaży, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Nocny rosyjski atak na Kijów. Jak informuje Reuters, w stolicy Ukrainy słychać silne eksplozje. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Rosja kontynuuje niemal codzienne ataki powietrzne na cele w Ukrainie. Tylko wczoraj zginęło w nich 9 osób, a ponad 80 zostało rannych. Jestem zaskoczony uwolnieniem podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A ja przypomnę, zatrzymani w nocy soboty na niedzielę zostali wypuszczeni za kaucją. Dziennikarze pytali Trumpa, czy ta sprawa może mieć związek z Iranem. O tym donosiły wcześniej Times, Sky News i Daily Telegraph. Być może, ja powiedziałbym, nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił. Odpowiada prezydent USA. Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy RAF Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Brytyjska policja zaznacza, że mężczyźni nadal są objęci śledztwem, jest ich 5 i muszą się stosować do surowych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktowaniu z innymi osobami.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją. Tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
1: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum NLMED i z oprogramowania Medic. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Te nowe standardy mają być zaostrzone, mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
5: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
4: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medic. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
1: Słonecznie i ciepło, nawet do 20 stopni. Tak będzie w tym miejscu dzisiaj. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na Cyplu w Rewie w pierwsze dni jesieni pogoda nie przestaje rozpieszczać wypoczywających.
6: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
7: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
8: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska. Tamtej trochę bardziej zafalowana.
7: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
9: Tam, czyli w stronę chałup, tak?
7: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
1: A z wypoczywającymi rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.
10: Jaka będzie pana pierwsza decyzja jako prezydenta? Poza audytem oczywiście, bo powiedział pan audyt. Jaka będzie pierwsza decyzja jako prezydenta?
11: Na północy Krakowa jest 150 hektarów pięknej zieleni. Chcę tam utworzyć park ISIL. To jest wokół tereny wokół tak zwanej Doliny Pronnika. No i to będzie pierwsza decyzja, żeby ten ochronić przed agresywną zabudową.
10: Czyli nie będzie dużych ułatwień dla deweloperów?
11: No nie. To była polityka poprzednich prezydentów. Ja jestem krytyczny. Ja zawsze w Radzie Miasta głosowałem tak, żeby stawałem po stronie mieszkańców, a nie deweloperów.
10: wybory w Krakowie, ponoć przynajmniej te wybory wygrywa się w Nowej Hucie. Co pan ma do zaproponowania mieszkańcom Nowej Huty?
11: To ten poprzedni prezydent, jeszcze profesor Majchrowski, rzeczywiście wygrał swoje pierwsze wybory w Nowej Hucie i stąd powstało takie przysłowie. Ale ono się nie sprawdziło już 2 lata temu, niestety, bo ja wygrałem w Nowej Hucie, a przegrałem z Aleksandrem Michalskim. Natomiast Nowa Huta jest bardzo ważną dzielnicą, to jest mniej więcej 1/4 ludności Krakowa, dzielnicą piękną, ale bardzo zaniedbaną, dlatego że przez lata inwestowano pieniądze głównie w centrum, w Kazimierz, tam gdzie jest dużo turystów, a ta Nowa Huta podupadała. Podupadały tam zakłady przemysłowe, między innymi dawna Huta Lenina, więc chcemy tam stworzyć dużą strefę innowacji. Chcemy tam stworzyć strefę przemysłową, lekkiego, innowacyjnego przemysłu, zapraszać krakowskie startupy oraz firmy zagraniczne z takich branż jak AI, jak life science, jak gaming.
10: I to jest, rozumiem, propozycja dla tych wyborców, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską. A co dla Lewicy? Jaką propozycję ma pan dla wyborców, którzy głosowali na Darię Gosek-Popiołek i Aleksandry Owce?
11: No, myślę, że ci wyborcy, bardzo często jak ja z nimi rozmawiałem, byli rozczarowani tą polityką partyjniactwa, zwłaszcza młodzi wyborcy partii Razem. Nie podobała mi się epidemia kolesiostwa, z którą mamy do czynienia w Krakowie. Ja im tłumaczyłem, że będzie 0 nominacji po linii partyjnej, a będą...
10: 0? A wiceprezydenci? To po jakiej linii będą mianowani?
11: Mogę panu rzeczywiście złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym. Nie będę...
10: A mecenas Hoffman? Będzie, no, czy nie będzie wiceprezydentem? Nie jest działaczem partyjnym, nie. Ale pytam się, czy
11: no
10: będzie...
11: No właśnie, więc on jest z innej paczki i nie wiem, czy będzie wiceprezydentem, ale powiem wprost, że ja go cenię i widziałbym go jako osobę, która będzie pracowała w magistracie.
10: Bo to trochę wygląda jak powtórka z rozrywki, to znaczy wtedy też, nie, znaczy w poprzednim prezydenckim rozdaniu pan wiceprezydent Mazur zrezygnował, oddał swoje głosy panu Michalskiemu i został wiceprezydentem.
11: No ja akurat tego nigdy nie krytykowałem, bo uważam, że profesor Mazur miał wiedzę, miał swoje zaplecze eksperckie.
10: I to był dobry ruch.
11: To był dobry ruch Aleksandra Michalskiego. Jak chodzi o mnie, to po wyborach ewentualnej wygranej będę podejmował decyzję, ale tak jak powiedziałem, ja pana mecenasa Hoffmana zaproszę. Nie wiem, na jakie stanowisko i w jakiej roli, ale będę chciał z nim współpracować.
10: A pana Drewnickiego? Michała Drewnickiego?
11: No powiedziałem panu, panie redaktorze, no nie.
10: Żadnych partyjnych nominacji?
11: Z każdym kandydatem się spotkam, z którym odpali w pierwszej turze i chętnie porozmawiam o realizacji ich programu, ale nie będzie żadnych propozycji personalnych wobec pana radnego Drewnickiego albo wobec innych kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
10: Czyli również radna Owca nie ma co liczyć, chociaż była z pana bliską współpracownicą w tym samym klubie radnych.
11: Tak, dokładnie tak, bo myśmy wtedy mieli koalicję 2 lata temu z partią Razem, oni startowali z moich list i przez długi czas Aleksandra Owca była w klubie Kraków dla mieszkańców.
10: No choćby dlatego mogłaby zostać wiceprezydentką.
11: Ja myślę, że ona ma inne ambicje. Sądzę, że chce zostać posłanką i trzymam za nią kciuki, bo jest młodą, inteligentną osobą i na pewno w tym Sejmie będzie na plus w stosunku do innych posłów.
10: No dobrze, a to przejdźmy do propozycji dla Lewicy. Będzie wyższa opłata turystyczna?
11: Tak.
10: O ile?
11: Ja
10: to jest pytanie ważne z perspektywy mieszkańców innych miast niż Kraków.
11: Wiem, nie zyskam popularności na antenie Ogólnopolskiego Radia, ale powiem wprost, że ja uważam, że 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale zarabiają firmy prywatne, właściciele tych firm, a miasto, budżet miasta, czyli my wszyscy do tego dokładamy.
10: Czyli to pan jako mieszkańcy Barcelony chciałby ograniczyć napływ turystów do Krakowa?
11: Ja jestem przeciwko nadmiernej turystyfikacji. I tak jak pan powiedział, Barcelona, ale też inne miasta Europy Zachodniej właśnie idą tą ścieżką. Moim zdaniem to jest ścieżka racjonalna.
10: To może trzeba ukrócić najem krótkoterminowy.
11: Zdecydowanie tak.
10: I w jaki sposób zakaże pan najmu krótkoterminowego w centrum? Bo centrum Krakowa jest już szczególnie... Rynek i okolice to są miejsca często, jeżeli chodzi o mieszkańców, wymarłe.
11: Niestety. Nie wiem, skąd pan wie, ale tak jest.
10: No, bywam w Krakowie, wie pan.
11: Jak się właśnie spaceruję po centrum, to można zauważyć. 0 mieszkańców, a to było kiedyś inaczej. Ja pamiętam, bo już mam trochę tych lat. Jeszcze
10: no dobrze,
11: ciągle czwórka
10: z przodu, ale... ich pan?
11: No uważam, że stopniowo można by to było odbudowywać, jakbyśmy zmniejszyli liczbę hoteli, tam zmniejszyli liczbę tych kamienic Airbnb, no to moim zdaniem to miasto mogłoby z powrotem odżyć, w sensie no normalni ludzie, normalne życie tam mogłoby
10: wrócić.
11: No dobrze,
10: ale stracą ci, którzy te mieszkania przerobili na Airbnb i oni na pana nie zagłosują.
11: Wiem. Miałem już takie przypadki, że pewne osoby podchodziły i powiedziały: panie Łukaszu, ja bym pana popierał, ale niestety mam mieszkania, wynajmuję na Airbnb i pan ma dla mnie zbyt mocne poglądy w tej kwestii. Ja to rozumiem, no ale dla mnie ważne jest po prostu, żebym realizował swoje cele, swoje idee, w co wierzę, a nie...
10: A pojawi się więcej mieszkań na tani wynajem? Bo to też jest istotne pytanie dla bardzo wielu mieszkańców.
11: Zdecydowanie tak.
10: A skąd pan je weźmie?
11: No rozmawiałem z minister Pełczyńską oraz radny z mojego klubu.
10: No,
11: rozmawiał.
10: Tutaj bez premiera się nic nie da zrobić.
11: Myśli pan, że nie da się go zbypassować?
10: No myślę, że nie. Myślę, że Katarzyna Pełczyńska, nawet przy całym szacunku dla pani minister... może być równie nielubiana jak prezydent potencjalny, jeżeli pan zostanie prezydentem Krakowa.
11: No tak, rzeczywiście, gdzieś chyba premier ma do niej jakieś ale, z tego co widziałem te relacje w mediach.
10: Dobrze, rozmawiał pan z nią i co?
11: I ona powiedziała, że są środki, a z kolei podległy jej szef Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że są też tereny w Krakowie, które można było przekazać na budownictwo komunalne pod tani wynajem.
10: Czyli kiedy? Kiedy te tanie mieszkania
11: no,
10: się
11: pojawią?
10: No
11: ja nie będę tutaj składał jakichś obietnic na wyrost. Nie będzie tak, że skończymy ten program w ciągu 2 lat. Chodzi o to, żeby zacząć budowę kilku tysięcy mieszkań w ciągu tych 2 lat. Pewnie realnie zostaną oddane w kolejnej kadencji.
10: Dobrze, to teraz pytanie o zadłużenie. Kraków jest w gigantycznych długach. No i są dwie opcje zawsze w takiej sytuacji. Albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, albo rozmaite opłaty. Skąd pan weźmie pieniądze?
11: Żeby słuchacze lepiej zrozumieli to, o czym pan powiedział, to ja jeszcze podam liczby. W Krakowie zadłużenie na mieszkańca to jest 11 tysięcy, a w Warszawie 4 tysiące, czyli 3 razy bardziej jest Kraków per capita zadłużony niż Warszawa. No i ja mam 3 propozycje. Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej, chcę, żeby była wysoka, i z ustawy metropolitarnej. Gdańsk taką niedawno dostał.
10: Po drugie, jeżeli pan dostanie, to tu wracamy do premiera.
11: Tak, no ale co premier powie, że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i Gdańsk może dostać ustawę metropolitarną, a Kraków nie. Jak on by mógł się obronić przed takim zarzutem ze strony prezydenta Krakowa, przyszłego być może prezydenta Krakowa, ze strony mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy? Dlaczego Katowice mają, dlaczego Gdańsk ma, a dlaczego Kraków miałby nie mieć?
10: Bo do tej pory nie ma.
11: No tak, ale to jest nie fair i ja myślę, że premierowi będzie zależało chyba na tych głosach Krakowian. To jest 600 tysięcy, panie rektorze, głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to no, wtedy...
10: Tylko, że dodajmy, krakowianie zazwyczaj i tak głosują na partie związane z Koalicją Obywatelską.
11: W końcu mogą się zbuntować, jak będą źle traktowani.
10: Wierzy pan, że się zbuntują? No, ostatecznie przetestował pan.
11: Prawda? No więc
10: zobaczymy,
11: wierzę,
10: co będzie dalej. Dobrze, druga to ustawa metropolitalna, trzecie źródło.
11: Dodatkowo zrobimy audyt, to pan sam o tym wspominał, więc widzę, że pan czytał mój program i moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie. Nie wiem, jaka będzie skala tych oszczędności, ale na przykład podam konkretny przypadek. 6 departamentów nowych stworzył Aleksander Miszalski, a je zlikwiduje. Wszystkie.
10: Wszystkie, tak. Ale nie wie pan, ile pan zyska na tym.
11: No to będzie kwota rzędu 10 milionów złotych, więc nie jest to jakaś wielka kwota, chociaż no nie jest też bagatelna. I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków, które są niepotrzebne?
10: Panie radny, no to jest trochę tak, że wszyscy mówią o audytach i wszyscy mówią, że się znajdą pieniądze, a potem się nie znajdują.
11: No nie odpowiadam za wszystkich. Nie, krakowianie dadzą mi szansę, to zobaczą, że ja to zrealizuję.
10: Będą lecieć głowy w magistracie?
11: Zdecydowanie tak. Na wysokich stanowiskach zrobimy, no nie chcę powiedzieć rewolucję, ale duże zmiany.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Kibałem, kandydata na prezydenta Krakowa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

to wszystko.

0: RMF FM, a teraz czas na fakty. Godzina czwarta, za chwilę na zegarze. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów. W studiu Mateusz Bożek.
1: To był niespokojny dzień dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Aż 4 razy otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z nalotami Rosji na Ukrainę. W faktach także Warszawa, w której nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Polacy jak dotąd niestety bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Pory mi się z Bośnią, teraz porażka ze Szwecją. Aż 4 razy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysyłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali je w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano krótko po północy. Na szczęście żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorzy z akcji zebrali 111 tysięcy podpisów, a więc poniżej wymaganej liczby. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów, zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie 2 miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
3: Głównych ruchów miejskich czy partii politycznych. Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów nawet w ramach własnych struktur.
2: Na konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
1: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczył rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
4: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone. Odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
1: Ewentualne zarzuty dla 2 ratowników i 2 opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klienta akwaparku.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Arm Dance sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. What's
6: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na 4 łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
1: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Po pierwszej połowie dobrej gry biało-czerwonych, w drugiej przewaga Szwedów. W 63. minucie wyszli na prowadzenie. Przy bramce na 3-1 świetne zachowanie Jokeresa. Uwolnił się spod opieki obrońców i niepilnowany wpakował piłkę do siatki. Mimo dobrych akcji Polaków strat nie udało się odrobić. Kolejny mecz naszych biało-czerwonych w Lidze Narodów w piątek z Rumunią.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A teraz właśnie zbliżamy się do godziny 5. Zaczynamy fakty, które na ten moment zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla Polaka zatrzymanego w związku z zabójstwem na Malcie. Miał brać udział w bójce, mężczyzna nie przyznaje się do winy. Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko kilkudziesięciokilometrowym odcinku polskiego wybrzeża. Według urzędników to substancja ropopochodna. A na koniec sport, Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
1: Rozliczenia poprzedników stają się motywem przewodnim rządowych przekazów. Premier Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tumiwa, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
3: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
1: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów, a nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
4: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
3: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
4: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmierowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknął w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości, premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
1: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w zachodniopomorskim. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednej z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczenia.
1: Do czasu usunięcia substancji ropopochodnej decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto ustęckie plaże. Pierwsi górnicy odchodzą z Polskiej Grupy Górniczej, zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą przekwalifikować się z górników na górników na kolejarzy. Tak wynika z mowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
6: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
7: Co to znaczy?
6: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
1: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
8: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP. Udało się wczoraj w Chengdu w Chinach. Nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
9: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
1: W dzisiejszym finale o 13:00 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokiną. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. Teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Flist, czyli numer 9 na świecie. Początek tego finału już za niecałe 30 minut. Hubert, Kamil, trzymamy za was kciuki. A na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: 5.30 na zegarze. Czas zacząć poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
1: Witam serdecznie i zapraszam. To znowu były niespokojne godziny dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Od wczorajszego popołudnia do północy otrzymali aż 5 alertów RCB. W rękach policjantów 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, który planował przeprowadzenie zamachu w swojej szkole. Szwedzi okazali się... Pokonali Polskę 3-1 w drugim meczu Ligi Narodów. Jest wtorek, 29 września. Zapraszam na poranną na poranne fakty w RMF FM. Aż 5 alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Do ruchu z kilku godzin. Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. Interpol zaalarmował polskie służby, że 13-latek z powiatu Wąbrzyskiego w Kujawsko-Pomorskim planuje dokonać zamachu w podstawówce, w której się uczył.
2: Policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
1: Powiedziała nam młodszy inspektor Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Biało-czerwoni przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów w Solej, niedaleko Sztokholmu, 1-3. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. W porannych faktach będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem do Szwecji. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
3: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
4: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
3: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Mówił wiceprezydent Męcina w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchacie porannych faktów RMF FM we wtorek, 29 września. Dziś u nas dużo piłki nożnej. Wczoraj, jak już mówiłam, nasza reprezentacja grała ze Szwecją w Lidze Narodów i niestety porażka 1-3. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Wrócimy też do wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie będzie natomiast zamieszania z prezydentem Warszawy, bo w stolicy nie będzie referendum. Zapraszam również na nasze rozmowy publicystyczne. Po 7 w radiu RMF 24 gościem Piotra Selaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Pawłem Ślizem z Polski 2050. W porannych faktach RMF FM sprawdzimy też, jak długo utrzyma się piękna, słoneczna pogoda. Koniecznie zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A przed nami?
1: A przed nami fakty, bo to już prawie szósta. Skoro zaś fakty, to oczywiście Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranku.
1: Oboje w studiu, a zatem zaczynajmy.
3: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców z krajowej 74 w Świętokrzyskiem.
2: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Ilu zabrakło podpisów? Posłuchajcie dziennikarza RMF FM.
2: Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu Mundialu.
3: W meczu Ligi Narodów w Solnej przegrana 1-3.
4: Nie myślę o żadnej rezygnacji.
2: Mówił po meczu trener Jan Urban.
3: Jest szósta, to fakty RMF FM. Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Kostomłoty II w Świętokrzyskiem. Ogień pojawił się nad ranem, na poddaszu, usłyszeliśmy przed chwilą od strażaków. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu cały czas pracują służby.
2: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 74 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tam wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
3: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
2: Niespokojne popołudnie. Pierwszy z alarmów przed 17:00, ostatni przed północą.
3: Podczas pierwszego z tych rosyjskich ataków rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia do Rochuskia godzin po ukraińskiej stronie granicy.
2: Po 17:00 wznowiono odprawy graniczne na przejściach granicznych do Rochusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację.
3: Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, był to rosyjski dron odrzutowy. Uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy.
2: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego.
2: O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
5: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
6: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
5: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Donald Trump zaprzecza, by podczas spotkania z Xi Jinpingiem proponował Chinom zakup amerykańskiej broni.
3: Taką wersję rozmów przedstawił ambasador Stanów Zjednoczonych w Pekinie, David Perdue. Według niego prezydent USA miał zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny nie chciałyby kupować amerykańskiego uzbrojenia.
2: O szczegółach za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Sprawa wzbudza w USA ogromne zamieszanie. Eksperci mówią o tym, że prezydent nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa takich transakcji. Nigdy o tym nie słyszałem, odpowiedział z kolei prezydent. Dodał, że Chińczycy prawdopodobnie chcieliby kupować amerykańską broń, bo jak stwierdził, Stany Zjednoczone produkują lepszy sprzęt, ale zapewnił, że takiej rozmowy nie było. Sprawa wywołała zaskoczenie, bo Waszyngton i Pekin rywalizują także w dziedzinie technologii wojskowych. Dodatkowo tuż przed wizytą Xi amerykańskie media informowały, że chińskie służby weszły w posiadanie części myśliwca F-35 zawierających zaawansowane technologie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Nasi piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu o Mundial. Na tym samym stadionie, w Solnej, biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3.
2: Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik. W drugiej jednak pojawiły się błędy, co podkreślali kibice wychodzący ze stadionu.
8: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
9: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
10: Ale druga połowa też jest.
9: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
3: Usłyszał pod stadionem w Solnej nasz wysłannik Wojciech Marczyk. Selekcjoner kadry Jan Urban przyznaje, wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. Dodaje, robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
4: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
2: Mówił Jan Urban. Kadrowicze w nocy wrócili do kraju, a w piątek kolejny mecz Ligi Narodów.
3: Na Narodowym zagramy z Rumunią.
2: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.
12: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Jak zawsze kilka minut po godzinie 6 zapraszam na przegląd najważniejszych faktów z ostatniej doby.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
12: Nadal nie udało się ustalić przyczyny zgonu kobiety, której zwłoki znaleziono w jednym z apartamentów we wrocławskim Sky Tower. Przypomnijmy, ciało 36-latki znalazł w jacuzzi jej mąż. W momencie policyjnych oględzin woda miała 44 stopnie. O szczegółach rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
13: Sekcja zwłok na razie nie wykazała nic, w sensie biegli nie stwierdzili jednoznacznej przyczyny zgonu. Kompleksowa opinia prawdopodobnie za kilkanaście tygodni będzie dostępna w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrano materiał do badań toksykologicznych i do wszystkich innych, które są niezbędne do wydania kompleksowej opinii. Świadkowie, ci, którzy byli wtedy na miejscu zdarzenia, zostali już przesłuchani, tylko że co do szczegółów ich zeznań, na tę chwilę prokuratura nie udziela informacji.
12: Dodajmy, że nie stwierdzono śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że do śmierci kobiety doszło w wyniku użycia przemocy. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Legnickiej, Wejherowskiej i Kwiskiej. W planach jest budowa wspólnych peronów dla tramwajów i autobusów na ulicy Legnickiej, budowa buspasa na Wejherowskiej, a także powstanie dwukierunkowych dróg rowerowych, szerszych chodników oraz nowych przejść i przejazdów przez ulicę Legnicką. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej. Koszt zadania wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Po wyborze koncepcji ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na nowoczesne i ekologiczne zadaszenie peronów. Największa rozbudowa w historii wrocławskiego lotniska zakończona ponad 2 miesiące przed terminem. Inwestycja pochłonęła ponad 464 miliony złotych i dwukrotnie powiększyła operacyjną przestrzeń portu. W poniedziałek m.in. na ten temat rozmawialiśmy z rzecznikiem lotniska Bartoszem Wiśniewskim.
14: Ta rozbudowa, jeżeli się wejdzie w szczegóły, robi naprawdę wrażenie, bo tak, z samych kabli energetycznych i teleinformacyjnych zostało położonych ponad 265 kilometrów. 1600 świateł nawigacyjnych zostało również zainstalowanych w tej nowej infrastrukturze. Powstała absolutnie nowa droga kołowania o długości 2,5 km. Ona jest równoległa do drogi startowej. Powstała droga szybkiego zjazdu, która umożliwi samolotom szybsze opuszczanie drogi startowej po wylądowaniu we Wrocławiu. Jest nowa płyta do odladzania. Jest także remont tych wszystkich dróg kołowania, które do tej pory były wykorzystywane i najważniejsze z tego wszystkiego, płyta postojowa na 14 samolotów. To umożliwi dalszy rozwój siatki połączeń we Wrocławiu, no a także sprawniejsze obsługiwanie połączeń lotniczych, sprawniejsza obsługa pasażerów i samolotów przy równoczesnym pogodzeniu też operacji wojskowych z tym ruchem cywilnym, które także odbywają się na lotnisku we Wrocławiu.
15: Przypomnijmy, kiedy rozpoczęła się ta cała inwestycja.
14: Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2024 roku i miała trwać do 10 grudnia 2026 roku, no więc to jest ponad 2 miesiące przed zakładanym terminem. To są wielkie ukłony, które się należą wszystkim zaangażowanym w te inwestycje, zarówno po stronie portu lotniczego Wrocław, jak i wykonawcy.
15: Powiedzmy, co w praktyce oznacza to dla pasażerów? Co tutaj dla nich się zmieniło?
14: Przede wszystkim jest więcej miejsca na nowe samoloty, na nowe połączenia. Oczywiście sytuacja aktualnie na rynku lotniczym jest wymagająca ze względu na ceny paliwa lotniczego. To odczuwamy też przecież na stacjach benzynowych, tankując niekoniecznie paliwo lotnicze. Natomiast perspektywa rozwoju portu lotniczego Wrocław jest zabezpieczona na co najmniej kilkanaście lat w przód, bo ta inwestycja właściwie podwoiła nasze możliwości operacyjne, bo już powoli też dochodziliśmy do ściany, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń i ściąganie nowych przewoźników. To przewoźnik ponosi ryzyko biznesowe wynikające z uruchomienia nowego połączenia. Myślę, że jak czasy staną się nieco spokojniejsze, nieco bardziej przewidywalne, tych połączeń będziemy mieli dużo więcej, biorąc pod uwagę rozwój tych dalekosiężnych czy dalekodystansowych połączeń, będzie przyspieszał w najbliższych latach też ze względu względu na inwestycje, które są realizowane na Dolnym Śląsku, czy są planowane w realizacji. Mowa tutaj o kierunku azjatyckim, bo duża azjatycka inwestycja przecież już jest potwierdzona w niedalekiej odległości od Wrocławia. Również obecność wojsk amerykańskich sprzyja rozmowom na temat połączeń transatlantyckich. Zobaczymy, jak będzie. Na razie cieszymy się z zakończenia tego etapu. No i też równolegle przystępujemy, czy właściwie już od jakiegoś czasu pracujemy nad tym, żeby tę przestrzeń w terminalu, w którym się aktualnie znajdujemy, rozbudować i udostępnić jej jeszcze więcej pasażerom. No ale także pracujemy intensywnie z projektantem nad przygotowaniem projektu rozbudowy terminalu. Przypomnę, o 75 metrów obie strony, więc łącznie 150 metrów terminalowej przestrzeni plus pirs odlotowy po stronie zachodniej, czyli dodatkowa przestrzeń, z której będziemy mogli wylatywać z Wrocławia. To jest perspektywa kilku najbliższych lat. Szczegółów jeszcze nie podamy, bo czekamy też na projekt. Będzie też ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. To wszystko będzie determinowało ten kalendarz. Natomiast najbliższe lata to też będzie intensywny okres rozbudowy lotniska.
15: Cofnęłabym się jeszcze do samego tematu tej przebudowy, bo powiedzieliśmy o tym, że jest nowe stanowisko do odladzania samolotów. Co to oznacza? Bo w poprzednich sezonach mieliśmy z powodu braku dodatkowych stanowisk spore utrudnienia.
14: Te pojedyncze utrudnienia, które w zeszłym sezonie zimowym się pojawiały, one wynikały głównie ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że glikolu, który jest wykorzystywany do odladzania samolotu, który musi być podgrzany do odpowiedniej temperatury, po odlodzeniu większości samolotów podczas porannej fali zwyczajnie zabrakło i trzeba było go znowu napełnić i ogrzać. Natomiast tak, jakby teraz port lotniczy Wrocław dysponuje dwiema płytami do odladzania. Od strony zachodniej tam są stanowiska dla trzech samolotów, od strony wschodniej dla dwóch, więc w zależności od tego, z której strony samoloty będą wjeżdżać na drogę startową, tam mogą być odladzane. To zdecydowanie ułatwi ten proces, jeżeli chodzi o obsługę samolotów na lotnisku we Wrocławiu, zwłaszcza w sezonie zimowym, no bo jakby to jest też kwestia bezpieczeństwa. Samolot nie może wystartować oblodzony, bo to wpływa negatywnie zarówno na ciężar samej maszyny, jak i siłę nośną.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
12: Początek tygodnia przyniósł złe wiadomości dla kierowców. Ceny paliwa znów poleciały w górę. Na stacji przy Karkonoskiej była Martyna Czerwińska, która pytała kierowców o ich nastrój w związku z podwyżką.
16: Czuć w kieszeni?
17: I to bardzo. No jest tragedia po prostu. Siłą rzeczy muszę. Jest rodzina, to muszę przyjechać na stację, zatankować i jechać dalej. Tak, co zrobią?
16: Można się na przykład przesiąść na tramwaj?
17: Nie, no dziękuję. Przyzwyczaję się do auta i będę jeździł autem. Chyba, że już tak przyciśnie, że to będę jeździł rowerem.
16: Coraz droższe ceny paliw. Co pani na to?
18: Tak jak cała Polska, czekamy na te obietnice. Nie ukrywam, to są w przeciągu może tygodnia, dwóch, to są grosze, tak złotówka do złotówki, ale w budżecie miesięcznym tak.
16: Oszczędza pani to paliwo?
18: Jeżdżę tak, żeby oszczędzać silniki i paliwo również. Ja 6 lat jeżdżę rowerem, samochodem ruszam się kiedy muszę, czyli
16: to jest jakiś spinny deszcz.
19: Znaczy, no ceny rosną, na to nie mamy za bardzo wpływu. Rządzących mamy, jakich mamy niestety, i to moim zdaniem duża też kwestia ceny przez ich głupie rządy, że tak powiem. Kwestia dogadania się między sobą i spojrzenie po prostu ludzko na świat, a nie po prostu patrzeć na swoje wpływy, na swoje gdzieś tam słupki sondażowe. To jest
16: Co oznacza dla pana taka podwyżka? Oszczędzamy paliwo? To zmienia jakoś życie? Czy płacimy i płaczemy?
19: No raczej po prostu większe koszty życiowe dla przeciętnego Kowalskiego w kraju.
16: Czy boli ta podwyżka kolejna już w tym roku?
20: Bardzo boli. Dosłownie płacimy i płaczemy. W moim przypadku nie mam możliwości zaoszczędzenia na kosztach paliwa. Koszty dojazdu do pracy są teraz dwukrotnie wyższe.
16: Daleko pani dojeżdża do pracy?
20: Około 35 km w jedną stronę.
16: Liczyła pani, jaki to koszt w budżecie domowym?
20: Jeszcze nie przeliczałam dokładnie.
16: Strach liczyć?
20: Strach liczyć, dokładnie.
12: Dodajmy, że eksperci przewidują już kolejne podwyżki. O dieslu za mniej niż 9 zł za litr możemy już spokojnie zapomnieć. Zobaczył policjantów i próbował uciec. Przy ulicy Więckowskiego we Wrocławiu patrol zatrzymał bardzo nerwowego 39-latka. Mężczyzna chciał zgubić mundurowych, był agresywny i nie reagował na polecenia. A co miał na sumieniu? O tym opowiedział RMF 24 Wrocław w poniedziałek Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
1: Wrocławscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali na przedmieściu Oławskim 39-letniego mieszkańca Wrocławia. Przy zatrzymanym oraz w piwnicy, do której posiadał klucze, funkcjonariusze znaleźli ponad 7,5 kg narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę, haszysz, kokainę. Zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy złotych oraz dokumenty, które figurowały jako utracone. 39-latek usłyszał zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Aktualnie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy.
0: Fakty istotne dla Wrocławia.
12: W poniedziałek miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy i symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod nową inwestycję mieszkaniową TBS Wrocław przy ulicy Mościckiego. W ramach projektu wartego ponad 91 milionów złotych brutto, generalny wykonawca, firma POR SA, wybuduje nowoczesny budynek wielorodzinny oferujący 200 mieszkań na tani wynajem, 5-oddziałowe przedszkole miejskie, filię miejskiej biblioteki publicznej oraz bogatą infrastrukturę zieloną. To największa inwestycja TBS Wrocław w planie do 2028 roku, który zakłada wybudowanie ponad 700 mieszkań na bezpieczny i tani wynajem. System kaucyjny się sprawdza, ale potrzebujemy dalszych zmian, mówi wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski, inicjator akcji Czysta Odra. Według niego system kaucyjny znacząco wpłynął na czystość naszych rzek, ale trzeba iść za ciosem i do odpowiedzialności pociągnąć również firmy.
21: System kaucyjny działa i to jest bardzo dobry efekt, dlatego że porównując to do krajów, które również wprowadziły system kaucyjny, Polska osiągnęła o wiele szybciej te efekty w postaci zmniejszenia zaśmiecenia środowiska. Przykładowo Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Austria, Węgry, które przed Polską wprowadziły system kaucyjny, dochodziły do tego poziomu redukcji zaśmiecenia o ponad 90% do 2 lat. W Polsce uzyskaliśmy ten efekt po roku, więc brawa dla Polaków. Natomiast powinniśmy iść za ciosem i rozszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane, bo one nadal zaśmiecają środowisko.
15: No właśnie, jakie są tutaj rekomendacje, co powinno się zmienić, żeby było jeszcze lepiej?
21: No, z mojego punktu widzenia są takie 3 najważniejsze rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, rozszerzyć system kaucyjny o wszystkie jednorazowe opakowania szklane. Mówimy tutaj o tych przeklętych małpkach, ale również o jednorazowych opakowaniach po piwie. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, wprowadzić jak najszybciej rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli taki system, w ramach którego ci, którzy zalewają Polskę odpadami, również ponoszą odpowiedzialność za rozwój selektywnej zbiórki. Trzecia sprawa, ekoprojektowanie. To jest w ogóle fundament, czyli na rynku powinny się pojawić takie opakowania, które można recyklingować, które ekonomicznie do tego recyklingu jakby pasują. Nie, trzeba eliminować takie opakowania, które są trudne w recyklingu, kosztowne, dlatego że przypominam, że ostatecznie za ten recykling, za zbiórkę komunalną my płacimy w swoich podatkach, więc jak producenci będą wprowadzać takie proste opakowania, które nadają się do recyklingu, jednorodne, no to wtedy będzie to bardzo korzystne i dla nas, i dla środowiska, i dla polskiej gospodarki.
12: Wrocławscy ekolodzy w poniedziałek podsumowali pierwszy rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. W tym czasie Polacy oddali ponad 3 miliardy zużytych opakowań. Początki nie były łatwe, ale system działa, podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomia.
22: System kaucyjny naszym zdaniem zdał egzamin. Mimo tych licznych mankamentów, trudności, szczególnie technicznych, które były zgłaszane kolejek do butelkomatów, widzimy, że system kaucyjny działa. I to nas cieszy i to pokazują liczby. Ponad 3 miliardy opakowań już trafiło z powrotem do systemu kaucyjnego i z miesiąca na miesiąc ten bilans jest coraz bardziej korzystny. Na pewno wakacje zrobiły też tu swoje, ponieważ wakacje znacznie więcej konsumujemy napojów różnego typu, no i też to napędziło ten system kaucyjny i dobrze, bo to był taki duży test, czy ten system zda egzamin. Dla nas zdał. Jednak mamy tutaj szereg takich rekomendacji, które należy zmienić i główną taką bolączką systemu kaucyjnego jest to, że nie ma w nim szkła jednorazowego. Butelki po piwie, po sokach, ale też te słynne już małpki po mocniejszych alkoholach wciąż zaśmiecają przestrzeń publiczną, wciąż widzimy je w parkach, w lasach, nad rzekami. Lasy państwowe zgłaszają, że za to, ile wydają na sprzątanie lasów każdego roku, no to mogliby kupić kilka karetek pogotowia. Także mówimy tu o olbrzymich kosztach, które ponosimy my wszyscy w związku najczęściej ze sprzątaniem lub z wyższymi opłatami na przykład za gospodarkę komunalną, za odbiór śmieci. Widzimy, że system działa tam, gdzie ten bodziec ekonomiczny zadziałał, tak? Jeżeli mamy butelki plastikowe, puszki aluminiowe, ta zachęta w postaci tej drobnej na dzisiejsze czasy i standardy ekonomiczne kaucji już wystarczy, żeby te opakowania w zasadzie w całości zniknęły z przestrzeni publicznej.
12: I ode mnie to tyle o poranku, a już o 6.30 w RMF24 Wrocław najnowsze fakty z kraju i ze świata. Kilka minut później Rafał Jędraszek powie o tym, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. My słyszymy się później. Dobrego dnia.
0: RMF24 Wrocław.

0: reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji.

0: biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
2: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM i to w tym momencie.
3: 134 tysiące e-papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z Dolnego Śląska.
4: Zatrzymano 3 osoby. Krzysztof Zasada z nami teraz w porannych faktach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
5: To dwaj Nepalczycy i jeden obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych w jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Ten towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby aż 25 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu.
4: Rząd, jak mówiliśmy dziś w faktach ekonomicznych, ma zająć się dziś przyszłorocznym budżetem.
3: A wcześniej w faktach minister finansów w rozmowie z Bloombergiem. Polska nie ma możliwości zwiększania wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, tak mówi Andrzej Domański i dodaje, nie widzę miejsca na żadne prezenty.
4: Za rok planowane wybory parlamentarne.
3: To zobaczymy, co z publicznymi wydatkami.
4: Rakieta Starship firmy Ilona Muska SpaceX, określana jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
3: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami. Wylądował. Amerykańska agencja kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Znowu przegrywamy ze Szwecją, tym razem w piłkarskiej Lidze Narodów. Wynik 1-3.
4: Ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM i witamy Patryka Sermańskiego.
8: Dzień dobry. No jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański. To był dobry okres gry w końcówce pierwszej połowy, ale takich momentów mieliśmy jednak zbyt mało. U Szwedów więcej jakości. Wyróżnił się w tym spotkaniu na przykład piłkarz Lecha, Patryk Wolemark. Mankamenty, które trzeba w naszej grze poprawić, wyliczał po meczu obrońca Jan Bednarek.
9: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę Karaś miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
8: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B mamy jeden punkt na koncie. Emocje w najmocniejszej dywizji A. Włosi wygrali z Turkami 4-1. Francja skromnie pokonała Belgię. Jedynego gola strzelił w końcówce Michael Olise. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Denisem Szapowałowym. Pierwszego seta Polak przegrał.
10: 10-8 w tie-breaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
8: No, tłumaczył nasz tenisista. Dziś w finale o 13 zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majszak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w trzech setach. Dziewiąty zawodnik rankingu ATP. W kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
11: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
8: Opowiadał Majszak. Bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, zmęczony sławą. Popularność piłkarz zawdzięcza swojej grze na mundialu. Na Instagramie przed turniejem śledziło go 50 tysięcy osób, obecnie ponad 28 milionów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Observer przyznał, że tęskni za dawnym, spokojnym życiem.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A propos wczorajszego łomotu.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24, informacje z Rosji, bo Putin się nie zatrzymuje. Prezydent Rosji właśnie podpisał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych do 1 550 000 żołnierzy. To jest nieduży, może się wydawać, wzrost, ale kolejny wzrost. Wzrost o 15 tysięcy etatów. Jak pisze The Moscow Times, rosyjska armia ma teraz łącznie liczyć niemal 2,5 miliona etatów, w tym właśnie w mundurach ma być 1,5 miliona żołnierzy. Putin cały czas mocno też inwestuje w propagandę, w wojnę informacyjną. Tylko w tym roku wydał na to 1 800 000 000 dolarów. Tak mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, Pawłem Żuchowskim, Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
1: Zdecydowanie jest to bezpośredni wpływ na nasze społeczeństwa. I sposób, w jaki Rosja prowadzi swoje akcje dezinformacyjne, jest różny w zależności od tego, w jakim kraju się posługuje właśnie tymi różnymi narzędziami. Tak? Znaczy, na przykład, co Rosja robi w Polsce? Rosja nie budzi za bardzo takich prorosyjskich narracji. Nie stara się tam wrzucać swoich botów i swoich akcji propagandowych, bo wie, że generalnie w Polsce jest konsensus, że jesteśmy państwem antyrosyjskim. Walczymy z Rosją od 500 lat. Doskonale wiemy, co to znaczy, kiedy Rosjanie...
2: Znamy Rosję.
1: Znamy Rosję, ale działają w zupełnie inny sposób. To znaczy, wszystkie takie działania anty, tak bym je nazwała, antyszczepionkowe, antyunijne, takie polaryzujące, które nie do końca dotyczą polityki per se, właśnie są takimi dobrymi działaniami, znaczy dobrymi, tak? Skutecznymi działaniami rosyjskimi.
0: Tak mówiła nam Agnieszka Chomańska, nam, naszemu korespondentowi w Stanach Zjednoczonych, Pawłowi Żuchowskiemu. Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Za 11 minut będzie 9, poranny program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy was do Hiszpanii. Hiszpanii, przez którą przetacza się fala cała antyrządowych demonstracji. Od ubiegłego tygodnia Hiszpanie wychodzą na ulicę. Przeciwko czemu protestują? Przeciwko kryzysowi na rynku mieszkaniowym. Tą iskrą, która rozpaliła tłumy, była historia 87-letniej Marii Carmen Abascal. To jest starsza pani, która została zmuszona do eksmisji z mieszkania w prestiżowej dzielnicy Madrytu, z mieszkania, które wynajmowała od 70 lat. A wszystko dlatego, że fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł jej czynsz z 500 do 1650 euro miesięcznie. Jak się domyślacie, kobieta nie była w stanie tego pokryć z własnej emerytury. No i wczoraj demonstracje odbyły się między innymi w Barcelonie, bo tam w Barcelonie wizytę składał premier Pedro Sánchez.
1: A Marii Carmen, ja agradecerle.
0: Musimy być wdzięczni Marii Carmen za jej odwagę i publiczne zabranie głosu. To jej historia przelała czarę garyczy. Rząd zmieni się tylko wtedy, gdy ludzie na ulicach go do tego zmuszą. To ulica tutaj rządzi. Tak mówiła jedna z protestujących. Ta presja ulicy, jak się okazało, przyniosła pierwsze efekty, bo premier Sánchez zapowiedział zmiany w prawie lepiej chroniące prawa lokatorów, a pani Marii Carmen Abascal będzie mogła wrócić do swojego mieszkania.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas najwyższy na fakty. Jest już 9. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski razem z nami.
3: Zapraszamy. Czy Polska 2050 poprze w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską?
4: Posłuchajcie, co na ten temat mówił Paweł Ślis w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Jest efekt interwencji RMF FM w sprawie obecności rodziców wcześniaków na szpitalnych oddziałach.
4: Stanowisko w tej sprawie zajął krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.
5: Nie powinniśmy absolutnie rodziców z tych oddziałów wyganiać.
3: W faktach pytamy też studentów, czy są gotowi do nowego roku akademickiego.
4: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
3: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ta partia jest gotowa do wsparcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
6: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
7: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
6: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
7: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
6: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
7: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne. Więc
8: ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
7: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
8: Czyli może Łukasz Gibała.
7: Może Łukasz Gibała.
6: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
3: Cała rozmowa do obejrzenia na rmf24.pl. Jest reakcja na informacje RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
4: W faktach mówiliśmy o sygnale od was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
9: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
3: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii. Michale, i co ustaliłeś?
10: Dzień dobry, jest jednoznaczna informacja. Dla rodziców wcześniaków mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa, i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
5: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
10: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
11: Mówimy o faktach.
4: Samolot amerykańskich linii pasażerskich Delta Airlines zmierzający do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby.
3: W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu Delty z Barcelony do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w portugalskim Porto. Na pokładzie maszyny pojawił się dym.
4: W Wielkiej Brytanii głośno o Sir Ranulphie Finesie.
3: Rodzina i przyjaciele tego brytyjskiego odkrywcy twierdzą, że od miesięcy nie mogli go odwiedzić ani się z nim skontaktować.
4: Nie pojawiał się publicznie od 2 lat, mówi Gordon Reiner z Telegrafa. Była szwagierka w BBC, mówi, że nie wie, gdzie Fiennes przebywa. Pojawiły się oskarżenia, że 82-latek został przyjęty do kilku domów opieki pod przybranymi nazwiskami z powodu konfliktu rodzinnego z udziałem jego drugiej żony, Louise Millington Coates.
3: Ona nie odpowiedziała na zarzuty ani na prośby BBC o komentarz.
4: Fiennes został pierwszą osobą, która dotarła na biegun północny i biegun południowy drogą lądową i morską, a także pierwszym, który przemierzył całą Antarktydę piechotą. Jak wspominał, 5 odmrożonych palców nie zatrzymało go w drodze po kolejne rekordy. W maju 2009 roku w wieku 65 lat zdobył Mount Everest. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest największym z żyjących odkrywców. Nie pojawiał się publicznie od prawie 2 lat po tym, jak przyznał się do diagnozy choroby Parkinsona.
3: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach przeprowadzki.
1: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
12: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
13: Moim zdaniem można.
14: Zależy za czym.
13: Za sesją już nie tęsknimy.
14: Nie, ale za ludźmi na pewno.
4: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Fakty w RMF FM wracają o 10:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A za oknem piękna pogoda. A dzisiaj 29 września. Trzeba korzystać, prawda? Trzeba korzystać. Jak długo z nami zostanie to piękne jesienne słońce, powiemy wam w tej godzinie naszego porannego spotkania w radiu RMF 24. Ale wrócimy także do tego, co wydarzyło się w Sztokholmie. Oj, boli ta porażka polskiej reprezentacji 1-3. Mnóstwo słów krytyki wylało się i na naszych piłkarzy, i na naszego trenera. Czy ta krytyka usprawiedliwiona? Za chwilę powiem nam nasz gość, Rafał Sak z Eurosportu.

0: 12 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No, żebyśmy w takim tempie grali razem ze Szwedami wczoraj wieczorem, to kto wie, jakby się ten mecz skończył. A tak to się skończyło, wszyscy już wiecie doskonale. 1-3, bardzo boleśnie, niestety. Kolejna bolesna porażka kadry Jana Urbana. Mnóstwo krytyki wylało się i na piłkarzy, i na trenera, i wylewa się cały czas. Ciekaw jestem, czy nasz gość do tego grona krytyków się dołączy. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami. Dzień dobry, Rafał.
1: Dzień dobry.
0: Też jesteś zniesmaczony tym, co widziałeś wczoraj?
1: I tak, i nie. Jestem zniesmaczony, bo Liga Narodów, bo to, co teraz robi Jan Urban, oceniamy pod kątem progresu reprezentacji, pod kątem tego, w którą stronę idzie reprezentacja i czy faktycznie w poszczególnych formacjach, jak i cały zespół jest lepszy niż był wcześniej. A my porównujemy, no co oczywiste, samo się nasuwa, to spotkanie ze Szwedami do tego sprzed pół roku, z marca, kiedy przegraliśmy w barażach. No i tego kroku do przodu nie widać. Błędy są dokładnie takie same, a tutaj również są takie same. A więc całkiem nieźle gramy do przodu, fatalnie gramy w obronie. Nie wyciągnęliśmy wniosków, nie naprawiliśmy tego, co było złe. Fatalnie gramy, bronimy stałe fragmenty gry. No i tym Szwedzi nas rozpracowali. Pierwsza i druga bramka to są stałe fragmenty gry i w ten sposób podcinali nam skrzydła. Za pierwszym razem jeszcze się podnieśliśmy, bardzo fajnie zareagowaliśmy. To jest ten pozytyw, o którym mówiłem. Pół godziny pierwszej części spotkania graliśmy bardzo dobrze, bardzo fajnie, składnie rozgrywaliśmy ataki, stwarzaliśmy sobie sytuację. No i ten gol, bo naprawdę akcji, po której można bić brawo. No i ten jeszcze jeden plusik, o którym chciałbym powiedzieć, no to jest wprowadzenie jednak i znalezienie nowych zawodników. Oni się sprawdzili. Mateusz Żukowski jako zastępca Roberta Lewandowskiego, przynajmniej w pierwszych 45 minutach. No i przede wszystkim oczywiście Wiktor Nowak, to jest ta jasna postać tego dwumeczu, bo mówię też o Bośni i Hercegowinie.
0: Jasne, ale na pewno, Rafał, słyszałeś te wszystkie głosy, które również domagają się, a może dopytują, może w ten sposób, bo może jeszcze domagania takiego otwartego nie ma, jeśli chodzi o głowę Jana Urbana. Uważasz, że przedwcześnie?
1: Tak, uważam, że przedwcześnie możemy zmieniać tych selekcjonerów, możemy szukać, możemy wymieniać, ale też pamiętajmy, że Liga Narodów, no to jednak jest poligon doświadczalny. Tu wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Rotuje Jan Urban formacjami, najpierw z czterema obrońcami, potem z trzema, szuka nowych zawodników, wprowadza nowych zawodników z Robertem Lewandowskim, bez Roberta Lewandowskiego, szuka opcji także w środku pola. No więc no, pytanie, czy mamy kogoś lepszego, kto mógłby zastąpić Jana Urbana i kto by gwarantował natychmiastowy postęp, a idę o zakład, że nie mamy takiego człowieka, który by tam to zagwarantował. Więc no, są pozytywy. Jest druga połowa z Bośnią i Hercegowiną, jest te kilkadziesiąt minut ze Szwecją, natomiast no, absolutnie obrona to jest ten wielki, wielki minus, nad którym bezwzględnie trzeba pracować i dajmy Janowi Urbanowi jeszcze popracować, jeszcze poszukać, jeszcze uformować tą reprezentację, no przynajmniej do końca Ligi Narodów, i wówczas osądźmy, co się wydarzyło.
0: Rafał, może to już tak jest, że po prostu musimy się troszkę przyzwyczaić, że ta nasza reprezentacja nie będzie grała tak jak w ćwierćfinale chociażby Mistrzostw Europy za Adama Nawałki, tylko trochę będziemy grali już na innym poziomie i być może ta Dywizja B Ligi Narodów to jest nasze miejsce, albo nawet pogranicze Dywizji B i Dywizji C, bo wygląda na to, że będziemy walczyli o utrzymanie w tej Dywizji B.
1: No tak, tak. Tutaj się absolutnie zgadzam. To, co było w pierwszych latach rozgrywania Ligi Narodów, kiedy byliśmy w Dywizji A, no to było zdecydowanie ponad stan. Mierzyliśmy się z ekipami z absolutnego topu. Tam była Belgia, tam była Portugalia, tam były inne naprawdę znakomite zespoły. No Dywizja B to jest nasze miejsce i tak jakbym powiedział, że jeszcze kilka lat temu to była poziom średni z jakimś tam dodatkiem, z bonusem nasza reprezentacja. Robert Lewandowski w absolutnie najwyższej formie. Jeden z najlepszych zawodników wówczas, napastników świata, kilku innych zawodników w najwyższej formie i grających w najlepszych klubach europejskich. Tak teraz, no niestety jesteśmy absolutnym średniakiem, a być może nawet średniakiem z minusem. Może po tej zmianie kadry, może przy formatowaniu kadry, może po znalezieniu zawodników, którzy mogą grać, młodych zawodników, którzy wejdą na wyższy poziom, może ustabilizujemy się na poziomie dywizji B, ale faktycznie zgadzam się, że chyba będziemy bić się o to, aby nie spaść z tej dywizji B, a nie o to, by awansować wyżej.
0: Robert Lewandowski nie zaczyna meczu w pierwszym składzie. Robert Lewandowski wchodzi dopiero w końcówce. Myślisz, że powinniśmy się już do tego przyzwyczajać? Czy to było tylko takie ryzykowne zagranie ze strony selekcjonera?
1: Myślę, że to było poszukiwanie opcji w miejsce Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że wciąż to Robert jest tym pierwszym napastnikiem reprezentacji. Myślę, że Jan Urban jednak na niego by chciał stawiać w pierwszej kolejności. Natomiast musimy się przyzwyczaić, że albo Robert będzie jednak schodził około 60-70 minuty, albo od czasu do czasu też wejdzie na boisko w drugiej części spotkania. I to też ze względu na grę reprezentacji, bo musimy szukać opcji w zamian za Roberta Lewandowskiego, ale też ze względu na jego, no nie oszukujmy się, wiek i zdrowie, no bo nie będzie w stanie po 90 minut zasuwać na boisku, a też w niektórych spotkaniach po prostu gra Roberta Lewandowskiego nie będzie na odpowiednim poziomie, na odpowiedniej intensywności przede wszystkim, aby coś dać więcej reprezentacji. Wciąż to jest napastnik absolutnie wybitny w polu karnym, ale już niekoniecznie z tym tempem i szybkością rozgrywania akcji.
0: Z Rumunią na Narodowym trzeba będzie wygrać. Liczymy na to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Lidze Narodów. Na razie remis i porażka ze Szwecją. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, Rafał, za spotkanie.

22 minuty po godzinie 9. Zostajemy jeszcze w świecie piłkarskim, w świecie sławnych piłkarzy zostajemy, może tak. To nie jest wcale takie łatwe życie, jak się okazuje. Gdybym miał wybierać między życiem, jakie prowadzę dzisiaj, a tym sprzed czasów sławy, to wybrałbym to wcześniejsze. Kto tak mówi? Piłkarz. Wozinia. Tak, to jest ten 40-letni bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Pamiętacie go na pewno, bo zyskał ogromną popularność tymi znakomitymi, udanymi występami na niedawnym mundialu. Udzielił też wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi Observer i mówi, że straciłem spokój i ciszę. Nie mam już żadnej prywatności. Idę do restauracji i zawsze znajdzie się ktoś, kto chce sobie zrobić ze mną zdjęcie, albo prosi autograf, albo co gorsza, jeszcze ktoś mnie filmuje. Tak mówi bramkarz brytyjskiemu tygodnikowi i dodaje, że podobnie przedstawia się też sytuacja jego rodziny. Przed domem matki na Wyspach Zielonego Przylądka codziennie pojawiają się fani. No cóż. A Republika Zielonego Przylądka, przypomnę, była jednym z objawień mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W grupie trzykrotnie zremisowała, między innymi z późniejszym triumfatorem turnieju, czyli z Hiszpanią. W 1/16 dopiero po dogrywce przegrała z Argentyną, broniącą tytułu. Co by się działo, gdyby losy tej dogrywki ułożyły się inaczej, prawda? Sam Vozinha swoją postawą na boisku zaskarbił sobie sympatię kibiców. Do tego stopnia, że został wybrany, przypomnę, do najlepszej jedenastki tego turnieju. 24 minuty po godzinie 9, tu Radio RMF 24. Za chwilę fakty.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres,

0: a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 9.30 w radiu RMF24 Wrocław. Czas na fakty. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy od informacji dla kierowców o możliwych utrudnieniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na odcinku między węzłami Wrocław Południe a Wrocław Zachód w kierunku Warszawy prowadzone są roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Przejechać można środkowym oraz lewym. Jak podał dyżurny ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają maksymalnie do godziny 13. W samym Wrocławiu natomiast miejscami korki, wjazd do miasta od strony Bielan. Tam postoicie dłużej na Karkonoskiej do Świateł ze Zwycięską. Jadąc dalej w kierunku centrum, korkuje się Powstańców Śląskich od wysokości mniej więcej Kutnowskiej do krzyżówki z Halera. Grabiszyńska przy parku. Jadąc w kierunku Fatu również tam spowalnia ruch. Do tego w centrum wolniej pojedziemy Piłsudskiego czy Puławskiego.
3: Odsłaniamy nowe fakty.
2: Nawet 22,5 roku więzienia grozi Rozenowi H., który brutalnie zaatakował mężczyznę na wrocławskim rynku. Jest akt oskarżenia w tej sprawie, a szczegóły zna reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, przypomnij najpierw proszę, kiedy i w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
4: Do napadu doszło w lipcu w jednym z restauracyjnych ogródków. Jak ustalili śledczy, oskarżony zaatakował przypadkowego mężczyznę, uderzył go pięścią w twarz i ukradł mu portfel. Napastnik został szybko ujęty dzięki nagraniom z monitoringu. Obywatel Bułgarii był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dlatego za ten rozbój odpowie w warunkach recydywy. Częściowo przyznał się już do winy. Od lipca przebywa w areszcie, a teraz jego sprawą zajmie się sąd.
2: Paulinie, dziękujemy za te relacje, a teraz zmieniamy temat i wracamy do sprawy, o której zrobiło się głośno w ubiegłym tygodniu, kiedy obywatel Tunezji miał sforsować ogrodzenie wrocławskiego lotniska i dostać się do samolotu lecącego do Włoch bez biletu. Teraz wynikła inna sprawa, ale władze wrocławskiego portu lotniczego stanowczo zaprzeczają doniesieniom o naruszeniu procedur bezpieczeństwa. Według anonimowego listu przesłanego do jednej z wrocławskich redakcji, brama do strefy zastrzeżonej portu miała pozostawać otwarta przez kilka dni. Rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski stanowczo dementuje te doniesienia.
5: Jedyny incydent związany z bramą wjazdową na teren lotniska miał miejsce w maju i trwał przez kilkadziesiąt minut. Był wynikiem intensywnej burzy, która w tym momencie przechodziła nad lotniskiem. Sytuacja została zgłoszona przez załogę jednego z samolotów, a także została zauważona przez Służbę Ochrony Lotniska, więc z całą stanowczością stwierdzam, że opisana sytuacja, jeżeli chodzi o bramę, wyglądała zdecydowanie inaczej.
2: Dodał w rozmowie z RMF24 Wrocław rzecznik portu lotniczego Bartosz Wiśniewski.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Za 18 minut godzina 10. Pięknie, panie redaktorze, prawda?
1: Bardzo ładnie.
0: Ja mówiłem. A jak wstawałeś rano, tak koło 4, to ile było na termometrze? Patrzyłeś? Brześko chyba.
1: 10,
0: to?
1: 11, no. Tak.
0: U mnie było 8.
1: Osiem, tak.
0: Więc tak wiesz, powiem ci szczerze, nie na krótki rękaw, ale rozumiem, już teraz będzie pięknie, bo 13-22 stopnie, tak? Mają, tak się zaczynał dzisiejszy dzień, a mają być aż ponad 22 stopnie. Jakub Rybski razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: W studiu Radia RMF 24. Pogadamy sobie o pogodzie. Przyjemny temat.
1: Przyjemny temat, chociaż powiedziałeś o tym poranku. U mnie niestety jeszcze kaloryfery nie grzeją, więc nocą jest naprawdę...
0: A, to rzeczywiście tak, musisz szybko wstawać i tak się szybko zbierać raczej do prasy, prawda? Tutaj u nas jest ciepło i przyjemnie bardzo w studiu.
1: Cieplutko, za oknem słońce.
0: To jak długo to ciepło z nami zostanie, powiedz, Kuba?
1: No wszystko wskazuje na to, że nawet do przyszłej środy.
0: Pięknie.
1: Będzie ciepło, tak, będzie pogodnie. Przynajmniej tak długi okres ciepłych temperatur, ponieważ dzisiaj na zachodzie nawet 24 stopnie, w Warszawie 20, 22 nawet momentami, ale do przyszłej środy w ciągu dnia ta temperatura powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie. W wielu miejscach kraju będzie powyżej 20. Najchłodniej jak zwykle na północy i na północnym wschodzie.
0: Wiadomo.
1: Szczególnie na południu Polski tutaj możemy się spodziewać wyjątkowo ciepłych temperatur. W górach 18 stopni nawet, no to jest przepiękna pogoda cały czas, żeby pójść w górski szlak, żeby pochodzić sobie po Tatrach.
0: Ludzi już trochę mniej, a piękna złota jesień.
1: Tak, piękna złota jesień, no bo nie zapominajmy, że to przecież jest jesień. No, pogoda jest iście letnia, ale właśnie przez te poranki, przez te noce, no czuć tutaj, że już zmienia się ta pogoda bardzo gwałtownie. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że no, to będzie pogodnie. Cały tydzień przez najbliższe 6-7 dni będzie bardzo pogodnie, będzie bardzo słonecznie.
0: Czyli weekend, rozumiem, rowerowy.
1: Górne niebo. Weekend rowerowy. Można pojechać na działkę, jak ktoś ma działkę. Można pojechać nad jezioro, można pojechać nad morze. Możliwości jest bardzo dużo. No i trzeba korzystać. Trzeba korzystać z tej pogody, bo to mogą być już ostatnie tak ciepłe dni. Październik już za chwilę. Raczej będzie... standardowo w październiku, tak jak co roku, ta temperatura będzie od 7 października mniej więcej, kiedy dojdzie do tego pierwszego załamania pogodowego, w okolicach 14-15 stopni, noce już nawet w okolicach 4 stopni, no więc na te noce przede wszystkim musimy się przygotować. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: W godzinach nocnych, szczególnie w dolinach rzek czy w obniżeniach terenu, podczas tych no już jednak bardzo długich nocy, tworzą nam się silne zamglenie i mgły. To takie lokalne utrudnienia komunikacyjne z tym zjawiskiem są możliwe. Natomiast kolejne dni przyniosą nam bardzo podobny typ pogody. Utrwalił nam się taki schemat, że najchłodniej jest na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie i na południu. I tak też będzie w tych kolejnych dniach. Te temperatury maksymalne w zachodniej i w południowej części kraju będą okresami wzrastały do 22-23 i tak jak dzisiaj lokalnie nawet do 24 stopni.
1: Dobra informacja jest taka, że listopad może być cieplejszy niż zwykle. To jest ten moment przełomowy, kiedy już ta złota polska jesień zaczyna przeobrażać się w tą niestety szarą polską rzeczywistość.
0: Bolesny. Bolesny. Listopad zawsze jest bolesny. Tak.
1: Niestety. Ja mam wtedy urodziny, więc nienawidzę tego miesiąca.
0: A grzyby zbierasz, czy nie?
1: Grzybów nie zbieram, chociaż zdarzyło mi się parę razy. Pamiętam,
0: bo to znakomita pogoda na grzyby. Trochę popadało, a teraz pięknie można pojechać do lasu i zebrać cały kosz, prawda?
1: Kilka lat temu zebrałem kosz takich pięknych prawdziwków. Zrobiłem z nich risotto właśnie z kozim serem. To było coś niesamowitego. Jednak te grzyby leśne mają swój taki aromat i smak. A powiedz mi, panie redaktorze, z czym kojarzy się panu jesień w ogóle?
0: Wiesz, to właśnie z takim ciepłym i z takimi kolorami, które się pojawiają, kiedy piękne słońce świeci. Z tym. Natomiast ja nie jestem jakimś fanem jesieni.
1: Jesieniarą.
0: Nie jestem jesieniarzem. Nie.
1: A mi od wielu lat jesień kojarzy się z pieczonymi kasztanami.
0: O!
1: Wyobraź sobie, tak. Polubiłem pieczone kasztany, więc zawsze czekam tylko na ten moment, kiedy na Starym Mieście w Warszawie pojawią się te pierwsze stoiska.
0: A ja myślałem, że na placu Pigalle.
1: Zuzanna lubi je szczególnie jesienią.
0: Jak Jakub Rybski, tak brzmi hasło oczywiście. Piękna pogoda do przyszłej środy razem z nami, Radio RMF 24 i poranek razem z wami do godziny 10. Do faktów zostało nam 14 minut.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

7 minut będzie 10. I jeszcze na moment o najnowszych doniesieniach z Ukrainy, bo to już 1679 dni. Pełnoskalowa agresja Rosji, tyle już trwa, jeśli chodzi o naszego wschodniego sąsiada. No i niestety przekazujemy każdego dnia niedobre informacje o ofiarach, o poszkodowanych w tej wojnie. Tylko minionej nocy w rosyjskich atakach na Ukrainę obrażenia odniosło co najmniej 15 osób. Takie informacje właśnie podały ukraińskie władze. Armia Putina uderzyła m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, w Sumy na północnym wschodzie kraju i oczywiście w stolicę, czyli w Kijów. Fakty u nas o godzinie 10, po godzinie 10 w radiu RMF24, jak zwykle Tomasz Terlikowski. I w naszym przedpołudniowym programie na początek przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam dalszy ciąg informacji i sprawy związanej z niedoszłym atakiem na bazę RAF. Bazę RAF wykorzystywaną przez amerykańskie siły do ataków na Iran, przypomnę. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro rano o 7:00.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski są już razem z nami. Jest godzina 10:00. Możemy ruszać.
15: Prezydent od rządu dla lepiej zarabiających Polaków.
16: Dostać mogą 3600 zł rocznie. Zaczynamy od proponowanych zmian stawek podatkowych.
15: A potem w faktach ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu.
16: Tam doszło do eksplozji w szafce należącej do 15-latka.
15: Korek przed południem na obwodnicy Krakowa, ponad 10-kilometrowy na pasach w stronę Katowic.
16: Ostrzegamy, ale będzie też w faktach hojność a la Gianni Infantino.
15: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym. On zawiera zmiany stawek PIT i wprowadzenie nowego progu.
16: Zatem koncentrujemy się na stawkach podatkowych. Krzysztof Berenda otwiera fakty dziesiąte. Krzysztofie, co praktycznie zmienia ta ustawa?
17: Zmieni dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, czyli 12 i 32, w 3 stawki PIT. No i tak, za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% podatku PIT. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24%, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych będziemy musieli odprowadzać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zysk będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi, bo o jeden punkt zostanie podniesiony podatek dochodowy dla milionerów. Oczywiście, podkreślamy, wejście w życie tego wszystkiego zależy od akceptacji Sejmu, a potem od podpisu prezydenta, a z tym bywa ostatnio różnie.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
16: Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. W jednym z pomieszczeń doszło tam do eksplozji.
15: Z nami w Faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
13: Według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
15: Koniec utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nie koniec korka.
16: Między węzłami Kraków-Balice, Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna, zablokowany był pas jezdni w kierunku Katowic, no i teraz zator aut trzeba rozładować, korek zaczyna się jeszcze przed Łagiewnikami, ostrzegamy.
15: Czy dziennie Infantino podzieli się pieniędzmi?
16: Szef FIFA w liście do 6 kontynentalnych federacji, do którego treści dotarło BBC Sport, potwierdza, poprze największy poziom dodatkowego finansowania, jaki można przekazać w sposób odpowiedzialny, z szacowanych na ponad 6 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Infantino, przypominamy, jest pod presją w związku z porzuconym planem FIFA Forward Enterprise, który zakładał sprzedaż udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach piłkarskich prywatnym inwestorom.
15: List Infantino wysłany został po tym, jak UEFA i CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
16: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef CONCACAF Victor Monteliani proponują, by każdy z 211 związków członkowskich FIFA otrzymał w cyklu 2027-2030 co najmniej 10 milionów dolarów na rozwój. Propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Radę FIFA 15 października, a w przyszłym roku Gianni Infantino po raz czwarty kandydować będzie w wyborach na szefa piłkarskiej centrali.
15: Wybory w marcu. Przeciwnicy Infantino mają czas do 18 listopada na znalezienie alternatywnego kandydata. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie.
16: Turyści chętnie z tej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze nawet poopalać.
18: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
19: Podoba się pani nad morzem?
20: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
18: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne. Idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
16: No i tak zlatuje dzień na plaży w Międzyzdrojach. Z wypoczywającymi tam rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
15: To my już dziękujemy za uwagę. O 11:00 nowe fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Przed południem we Wrocławiu będzie pogodnie, a termometry wskażą okolice 10 kreski. Ciśnienie atmosferyczne będzie naprawdę wysokie. Po południu jeszcze przyjemniej. Niebo pozostanie słoneczne, a temperatura podskoczy do maksymalnie 24 stopni Celsjusza. Po pracy czy szkole warto wybrać się na przykład do parku.
22: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 2 godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od decyzji brytyjskiego sądu w sprawie zatrzymanych przed bazą wojskową brytyjską, ale będziemy mówić także o Izraelu.

0: To jest radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. 5 osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej używanej przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych zostało zwolnionych za kaucją. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Marco Rubio publicznie podkreśla, że za przygotowaniem zamachu stało wrogie państwo, w domyśle Iran. Na łączach jest nasz korespondent londyński Bogdan Fremorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, dlaczego w zasadzie brytyjska policja zdecydowała się na wypuszczenie tych mężczyzn?
1: Policja oficjalnie nie podała powodów, ale brytyjskie media są znacznie mniej powściągliwe. Otóż w 3 furgonetkach należących do zatrzymanych nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych, ani sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do działań dywersyjnych. Zatrzymani to Brytyjczycy mieszkający na co dzień w Londynie. Zapewne ich domy, komórki, komputery także zostały sprawdzone. Policja oczywiście nadal prowadzi śledztwo i nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym również tego, że mężczyźni mogli świadomie lub nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Niemniej wyraźnie wyczuwalny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją tych zdarzeń. Amerykanie są przekonani, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu, Brytyjczycy nieco mniej.
0: No właśnie, a w tej sprawie wypowiedział się już Donald Trump?
1: Oczywiście, owszem, amerykański prezydent nie kryje rozczarowania postawą strony brytyjskiej. To właśnie Trump ujawnił, że sprawę od początku rzekomo zaangażowane były amerykańskie służby, sugerując, że prowadziły obserwacje siatki zamachowców i czekały tylko na właściwy moment, by ich ująć. Niektórzy komentatorzy zauważają jednak, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł po prostu powiedzieć za dużo, ujawnić zbyt wiele faktów, albo była to po prostu jedna z tych rzuconych pochopnie uwag, z których amerykański prezydent słynie. Podejrzanych, warto podkreślić, zatrzymano po zgłoszeniu otrzymanym od przypadkowej osoby, lokalnego farmera, a nie w wyniku zorganizowanej akcji policji. Nic dziwnego, że ludzie mieszkający w pobliżu bazy Fairford, skąd startują amerykańskie bombowce, są zaniepokojeni sposobem prowadzenia dochodzenia. Warto pamiętać, że po zatrzymaniu podejrzanych z pobliskiej wioski ewakuowano blisko 80 domów.
0: Co w takim razie mogło się tam tak naprawdę wydarzyć? Jakie hipotezy, bo rozumiem, że pewnie media są pełne takich hipotez, brane są pod uwagę?
1: Wachlarz jest szeroki i tych scenariuszy naprawdę jest bardzo dużo. Po pierwsze, zatrzymani mężczyźni mogą być niewinni, albo znaleźli się tam na przykład w celach typowo kryminalnych, przygotowując się na przykład do zwykłego włamania. Po drugie, mogli działać z inspiracji lub na bezpośrednie zlecenie obcego państwa. No i tutaj najczęściej wymienia się Iran, ale także i Rosję. Po trzecie, mogła to być próba ze strony dżihadystów, którzy zawsze prowadzą jakieś działania wymierzone przeciwko Zachodowi bez względu na to, co dzieje się na świecie. Sprawa pozostaje otwarta. Warto przypomnieć, że to właśnie z pasa startowego w Fairford z bazy brytyjskiej startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, co czyni z tej bazy taki naturalny cel odwetowy. W międzyczasie, i to też trzeba odnotować, głos zabrał również Teheran, kategorycznie odrzucając wszelkie insynuacje łączące Iran z wydarzeniami w Wielkiej Brytanii.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Fremorgan z najnowszymi informacjami o tej sprawie, która rozpala emocje chyba głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz zajmiemy się Rosją. Rosją, która sieje śmierć nie tylko w Europie i Azji, ale również na innych kontynentach. Amnesty International opublikowało dziś raport, w którym zarzuca rosyjskim najemnikom zbrodnie wojenne popełnione w Mali, w Afryce Zachodniej. Według ustaleń organizacji w latach 2023-2025 podczas wspólnej operacji żołnierze malijskich sił zbrojnych oraz okryta złą sławą paramilitarna rosyjska grupa Wagnera dopuściły się szeregu zbrodni na cywilach, w tym zabójstw i tortur. Pretekstem była walka z dżihadystami. W swoim raporcie Amnesty International udokumentowała śmierć co najmniej 34 cywilów. Żadna z tych ofiar nie uczestniczyła bezpośrednio w działaniach zbrojnych.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Mamy 11.30 w radiu RMF24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców od naszego słuchacza. Jak napisał do nas pan Maciej, przy Świdnickiej i Piłsudskiego nie działa sygnalizacja świetlna, tworzą się korki, także jeżeli możecie, omijajcie te okolice centrum Wrocławia. O tym, co dzieje się na drogach w mieście, możecie do nas pisać na adres wroclaw@rmf24.pl lub dzwonić pod numer 717 506 506.
5: RMF24 Wrocław. Znamy fakty.
4: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli w jednym z wrocławskich magazynów nielegalne e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Jak przekazał nam Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, produkty pochodziły m.in. z Chin i miały trafić na polski rynek.
6: Zabezpieczono prawie 4000 litrów likwidów i ponad 134 tysiące e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć 25 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT.
4: W tej sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 obywateli Nepalu i obywatela Chin. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Wobec jednego z podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, wobec pozostałych środki wolnościowe. Sprawę nadzoruje wrocławska prokuratura.
5: Tym żyje Wrocław.
4: Co robić, gdy zawyją syreny? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Jak udzielić pierwszej pomocy? Tego wszystkiego dowiedzą się młodzi wrocławianie. Szkolenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław wchodzą do szkół podstawowych i po raz pierwszy obejmą uczniów 7 i 8 klas. Pilotażowe zajęcia odbędą się na razie w 15 placówkach.
7: Uważam, że jest to bardzo potrzebne, żeby uczyć młodych ludzi, jak mają się zachowywać w sytuacjach kryzysowych i właśnie, żeby wiedzieli, jak pomagać innym.
8: No jest to potrzebne, no. Myślę, że powinno się edukować właśnie osoby w naszym wieku, żeby po prostu wiedziały, jak się zachować w takich sytuacjach.
9: A jest coś, czego wyjątkowo chcielibyście się nauczyć? Pierwsza pomoc?
7: A to już umiem, bo to już umiem. W podstawówce było uczone, także to już mi jest znane.
4: Mówili naszej reporterce Paulinie Niedźwiedzińskiej uczniowie 6 LO we Wrocławiu, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych faktach. A na koniec tych, wrocławskie MPK, które planuje największą w historii miasta inwestycję tramwajową. W ramach projektu Wrocław wybiera tramwaj przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami i radnymi, podczas których omawiano oczekiwania wobec nowego taboru. Miasto zamierza kupić nawet 160 nowoczesnych tramwajów o łącznej wartości około 3 miliardów złotych. W związku z planowanymi zakupami powstanie nowa zajezdnia na Nowych Żernikach, której budowa ma kosztować około 1 miliard.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie odnaleziono niezwykle rzadki gatunek grzyba – goździeniec fioletowy. Ten efemeryczny gatunek jest w Polsce niemal niespotykany, a jego obecność potwierdzono dotychczas zaledwie na 3 stanowiskach w kraju. Jak wygląda goździeniec fioletowy? No nie opiszę wam go, ale naprawdę zapewniam, absolutnie niesamowicie. A jeśli chcecie się przekonać jak, to zdjęcia tego grzyba mamy na rmf24.pl. Tam możecie go sobie obejrzeć. Do czego serdecznie zapraszam.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś Światowy Dzień Serca. I teraz porozmawiamy o lekarzach serc. Tak można określić kardiologów dziecięcych, którzy naprawiają małe serduszka, wszczepiając zastawki. Europejskie Centrum tego rodzaju zabiegów z wykorzystaniem wszystkich rodzajów zastawek serca jest w Łodzi, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziś, jak powiedziałem, Światowym Dniu Serca, medycy z tego szpitala, dr Wojciech Karolak i dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii opowiedzieli nam, jak obecnie nowocześnie leczy się wady wrodzone serc u maluchów.
1: Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający. Odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, z którą pacjent po prostu się źle czuje. Korzyści dla pacjenta oczywiście nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową, nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego i pacjent przychodzi, ma zabieg i po trzech dniach wychodzi do domu.
2: A po operacji kardiochirurgicznej jest pobyt na sali pooperacyjnej, to jest zwykle około tygodnia, no i potem rekonwalescencja w klinice kardiochirurgii, to jest też raczej kolejny tydzień.
1: Mając na stanie wszystkie trzy dostępne zastawki, tak naprawdę w trakcie jednej procedury jesteśmy pewni, że tak naprawdę możemy zaimplantować zastawkę w trakcie jednego zabiegu, a nie odsyłać pacjenta do innego środka. Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat i najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną.
3: Państwo naprawiacie serduszka takie maleńkie i to już zakrawa na pewnego rodzaju cud. I co się czuje wtedy, kiedy już ten pacjent stoi o własnych siłach, wychodzi ze szpitala, może normalnie funkcjonować?
2: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni, ale kiedy wraca pacjent i faktycznie poprawia mu się wydolność, jest też, ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
1: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów. Ja nie wiem, co będzie za parę lat. Jeszcze mniejsze systemy wprowadzające, ułatwiające leczenie dzieci o mniejszych masach ciała, na to liczę.
0: Co roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Z tej grupy 1/4 pacjentów wymaga interwencji medycznej już w okresie noworodkowym i właśnie takie interwencje przeprowadzają eksperci z Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziś przypominamy Dzień Światowy Dzień Serca.
4: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
23: Tomasz Terlikowski, mówiłam już do usłyszenia, do jutra. Fakty właśnie w samo południe się zaczynają. W nich Anna Wachowska, w studiu w Krakowie Bogdan Zalewski.
24: Dwie osoby trafiły do szpitala, poszkodowane są także dzieci. Na początek wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu. Na miejscu jest reporterka RMF FM. Pod lupą faktów państwowa kasa i wydatki na obronność. Niebezpieczne tatrzańskie szlaki i turystyczne Eldorado w Międzyzdrojach.
25: Mamy tutaj rybny paradajs.
24: To są fakty w południe. Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, przypominamy, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. W miejscu wypadku jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są dzieci?
1: 11 ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Przed chwilą autokar zabrał dzieci z powrotem do szkoły, skąd teraz odbiorą ich rodzice. Do wypadku doszło tutaj, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W sumie w autokarze jechało 37 osób, 32 uczniów, 4 opiekunki i kierowca. Na miejsce wezwano 3 zespoły ratownictwa medycznego i LPR. Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Z Osowca Magdalena Greinert.
24: Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu 3 samochodów na Krajowej 19 w Zagrodach Łukowieckich na Lubelszczyźnie. To odcinek Kock-Lubartów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
24: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, 4,5% PKB. To ile złotych?
3: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię, po przeliczeniu, niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
24: Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, przekazał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale to się nie udaje. Nie udaje jej się to wobec Ukrainy i nie udaje się jej to podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega śnieg.
7: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów. I tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
24: Po turystów trzeba było wysłać śmigłowiec ratunkowy, dodaje Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego. Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
18: Całkiem okej, okay. Sporo ludzi się kręci.
25: Co tutaj można dostać u pana?
18: Krewetki, oszczędniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru. Mamy tutaj rybny paradajs.
25: A co najchętniej ludzie kupują?
18: Węgorze, łososie, krewetki, ośmiorniczki. Nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
24: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Połamar. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zaniku naturalnej wiedzy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: AI.
4: Przed nami naprawdę przyjemne popołudnie we Wrocławiu. Będzie bardzo pogodnie, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 24 stopnie Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 25 minut przed godziną 20. Wieczorem wciąż będzie pogodnie i jak na koniec września dość ciepło.
5: Dzień dobry. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że zaczynamy wspólne popołudnie. O, my rozpoczynamy, a wrzesień, słuchajcie, powoli kończy swoje panowanie. Dziś wtorek, 29 września, więc już pojutrze ustąpi miejsca październikowi. Czas upływa, wydarzenie goni wydarzenie, więc tu w radiu musimy być szybcy i sprytni, żeby łapać umykające chwile. Tak będzie i dzisiaj. Śledzimy za was i dla was oczywiście bieżące wydarzenia. Wyłapujemy te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej przełomowe. Na gorąco istotne sprawy będą komentowali zaproszeni przez nas goście, tak od razu, bez zbędnej zwłoki, ale żeby nie popaść w zadyszkę, będziemy sobie od czasu do czasu z wami odpoczywać. Jak co dzień muzyka, najlepsza dla uszu i duszy, oraz nasze rozmowy. Rozmowy, dyskusje, pogawędki, pogaduszki i lekkie, i poważne. Jak sobie życzycie. Za chwilę, o, poważna sprawa, przeniesiemy się do Sejmu, posłuchacie rozmowy naszego dziennikarza Kaspra Wróblewskiego z posłanką Lewicy Joanną Wichą, a w oczekiwaniu na połączenie z Wiejską, tak żeby nie zasypiać gruszek w popiele, posłuchajcie muzyki The Black Keys i napiszcie. Gdybyście mogli teraz teleportować się w dowolne miejsce, to gdzie? Nad morze, w góry, do ulubionej kawiarni, do domu rodzinnego? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Bądźmy razem i dzisiaj.

0: To radio RMF 24. Mamy 9 minut po godzinie 12, a więc 9 minut po południu, ostatni wtorek września. Przypomnę wam, że słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMFON oraz w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. To co? Zapowiadana wizyta na Wiejskiej. Przenieśmy się teraz do parlamentu. W sejmowym studiu radia RMF FM i RMF 24 jest nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jego gość. Witamy państwa.
1: Z nami jest posłanka Nowej Lewicy, Joanna Wicha. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I co w końcu z tą ustawą antyalkoholową? No bo tak niespodziewanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu ta ustawa nie została przegłosowana, nie odbyło się głosowanie, była niemała burza w koalicji w tej sprawie, zbliża się kolejne posiedzenie. No i czy będzie głosowanie? Mieliście jakieś rozmowy z PSL-em na ten temat?
2: Ja z PSL-em nie rozmawiałam, nie mam wiedzy, czy panowie marszałkowie się spotkali.
1: Nie spotkali się.
2: Nie spotkali.
1: To już pani mówię zakulisowo, że wiem, że się nie spotkali.
2: Tak, bo wiedziałam, że takie spotkanie ma być, bo też rozmawiałam z panem marszałkiem naszym. Zresztą pan marszałek Zgorzelski też o tym mówił w którymś z radiów, że takie spotkanie
1: A po co to spotkanie, jeżeli już mamy trzecie czytanie? Były prace w komisjach, były głosowania w komisjach i nagle ma już być ten legislacyjny finał, mówiąc w cudzysłowie, i wszystko się posypało.
2: Panie redaktorze, no więc dla mnie jest to też dosyć duża niespodzianka, muszę powiedzieć, i spory zawód też, dlatego, że to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, naprawdę ponad podziałami. Ja wiem, że to brzmi trochę tak, jak na polski parlament, egzotycznie, ale myśmy się tam naprawdę świetnie dogadywali i z opozycją, więc trochę dziwi postawa koalicjanta, owszem, nie zaprzeczam. No ja staram się trzymać tej wersji, która została nam oficjalnie podana.
1: Czyli jaka?
2: Czyli, że PSL potrzebował tych 2 tygodni na to, żeby... Żeby się naradzić, to chyba jakoś tak zabrzmiało, jeśli dobrze pamiętam. Także też słyszałam pana Zgorzelskiego, pana marszałka, który mówił o tym, że są jakoby jakieś tam zapisy w tej ustawie, które nie są jeszcze notyfikowane.
1: To jeszcze... No marszałek Zgorzelski dzisiaj pytany przeze mnie na korytarzu tutaj w Sejmie mówi, że chcą jeszcze poprawek, tylko biorąc pod uwagę proces legislacyjny, na tym etapie sejmowy tych poprawek już się zgłosić nie da, więc...
2: No więc tak, przede wszystkim po pierwsze, ustawa ma pełną notyfikację, ma akceptację Biura Analiz Sejmowych, więc wszystkie te rzeczy dotyczące tego, czy ona jest pełnoprawna, to wszystko się jakby tutaj jest załatwione porządnie, bo gdyby nie było, to byśmy tej ustawy nie głosowali. A jeśli chodzi o poprawki, no myślę, że pan marszałek, tak mówi, bo mówi, natomiast bo jakoś trzeba wytłumaczyć te 2 tygodnie, ale myślę, że potrzebowali tych 2 tygodni na jakieś swoje wewnętrzne rozmowy czy działania. Natomiast jeśli chodzi o poprawek po drugim czytaniu nie można zgłaszać. Można je zgłosić, owszem, w Senacie.
1: I myśli pani, że PSL będzie zgłaszał w Senacie swoje poprawki?
2: Jakby ja nic tutaj nie mam do tego.
1: Bo często pojawia się argument wśród ludowców, że w ustawie powinny pojawić się zabezpieczenia dla branży winiarskiej, żeby nie była obciążona tym zakazem promocji.
2: Powtarzałam to już naprawdę dziesiątki razy i powiem jeszcze raz. W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską. Zostawiamy dokładnie wszystkie zapisy, które były w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i które dotyczyły wszystkich, podkreślam, wszystkich alkoholi, czyli na przykład to, że w przestrzeni publicznej nie można spożywać alkoholu. Jeśli chodzi natomiast o festiwale wina, od zawsze jest tak, że jak jest festiwal wina, to w tej przestrzeni, gdzie się ten festiwal odbywa, można degustować wino za tak zwanym biletem, w cudzysłowie, bo oczywiście tam nikt za to nie bierze pieniędzy, ale że jest się akurat uczestnikiem tego festiwalu, tego wydarzenia, wchodzi się na teren tego festiwalu i tam można degustować wino. I my tego nie zmieniamy. Nic się tu w tej kwestii nie zadziało. I absolutnie to, co jest, co będzie zakazane, jedynie to dotyczy akurat piwa.
1: Chodzi o te promocje?
2: Reklamy,
1: że kup X dostaniesz, tak, X gratis?
2: Tak, dokładnie tej promocji, że 12 plus 12. Mhm. Jak również zakaz całkowity reklamy alkoholu.
1: Tych też napojów bezalkoholowych?
2: Także, czyli piwa. Wina to nie dotyczy, bo zakaz reklamy wina już był. Więc niczego kompletnie tam nie zmieniamy.
1: To można jest w stanie pani śmiało zadeklarować, że to głosowanie odbędzie się w przyszłym tygodniu?
2: No, wie pan, ja deklarowałam już przed poprzednim głosowaniem, że będzie, bo byłam święcie o tym przekonana, więc teraz, nie chcę drugi raz połykać własnego języka, bo to może być szkodliwe dla mnie, więc powiem, że mam taką nadzieję, bo taką dostaliśmy obietnicę. To znaczy, pan marszałek, mówiąc o tym przełożeniu głosowania, powiedział, że jest to przełożenie głosowania. To nie jest tak, że odwołujemy całkowicie, nie wiem, chowamy tą ustawę nie wiadomo gdzie, dlatego że jest to ustawa, to by było naprawdę koszmarne, gdybyśmy to zrobili. Dla społeczeństwa, tak zwyczajnie, nie politycznie, dla społeczeństwa, 80% społeczeństwa deklaruje, że jest za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, za zakazem reklamy i promocji. Na jaki moment jeszcze lepszy czekamy, jeżeli mamy takie przyzwolenie społeczne, a wręcz oczekiwanie?
1: To teraz pozwólmy sobie zmienić temat, tak subtelnie przejdę, łącząc poniekąd. Szampanów nie otwieraliście w niedzielny wieczór w Krakowie?
2: Nie było mnie w Krakowie, bo akurat w niedzielę nie mogłam pojechać. Byłam dwa poprzednie dni, ojej, już mi się tak ten tydzień zlał, że... Ale dwa razy byłam w Krakowie w zeszłym tygodniu.
1: Czy Daria Gosek-Popiołek poprze Monikę Piątkowską, jeżeli chodzi o te wybory przed drugą turą?
2: Nie wiem tego. To jeszcze jest decyzja przed nami i tego nie powiem teraz w tej chwili.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję
2: za
1: rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Lewica, Kraków, korki od szampana, różne tematy. Rozmowa oczywiście potem do posłuchania w naszym podcaście na rmf24.pl. Zapraszamy serdecznie. A w Sejmie, był nasz reporter i gościni, jak to się mówi, feminatywami.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Jaka u was pogoda? SMS 3322 radio@rmf24.pl. No, ja spoglądam przez nasze okno. Wspaniały dzień, słuchajcie. Kolejny piękny wtorek. Wrzesień nam się kończy. Pogoda cudowna. Ale mam też inne okienko tutaj informacyjne, bo to oczywiście radio informacyjne, radio RMF24. Mamy nowe doniesienia dotyczące pożaru obiektu spółki zbrojeniowej Milrem w Tallinie w Estonii sprzed niespełna półtora miesiąca. Jak stwierdził estoński kontrwywiad oraz rząd Estonii, doszło tam do podpalenia, które było aktem dywersji. Dywersji, jak się pewnie domyślacie, zleconym przez służby specjalne Rosji. Estoński premier Kristen Michal powiedział tak. Dziś z pełną pewnością możemy powiedzieć, że podpalenie Milrem w nocy z 14 na 15 sierpnia było aktem dywersji zamówionym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Tak więc, jak widzicie, jak się możecie przekonać, trwa wojna. Wojna hybrydowa, wojna sabotażowa, dywersyjna. Cały czas, właściwie codziennie otrzymujemy nowe informacje, także z Polski, ale także z Europy Środkowej, tej takiej graniczącej z tą właśnie wrogą nam Rosją putinowską. Premier podał Estonii, że działanie to wpisuje się w szerszą kampanię Moskwy w Europie, której celem jest zastraszenie sojuszników Kijowa i zmuszenie ich do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. To też taki oczywisty cel ostatnio. Minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Tsahkna, poinformował o wezwaniu do resortu Charge d'Affaires Rosji. Zapewnił, że Tallin wraz z sojusznikami zaostrzy sankcje, wprowadzi dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocni wsparcie dla Ukrainy. A więc te rosyjskie działania przynoszą odwrotny efekt, jak widzicie. Chcą nam tutaj odciąć drogę do pomocy Kijowowi, a okazuje się, że po takich akcjach dywersyjnych, sabotażowych, ta pomoc rośnie. Coraz częstsze akty dywersji świadczą o rosnącej desperacji Moskwy. Tak twierdzą estońskie władze. Ja jeszcze dodam, że Milrem Robotics, ta firma, która została zaatakowana, to jest estoński producent zbrojeniowy. On dostarcza we współpracy z państwami Unii Europejskiej siłom zbrojnym Ukrainy bezzałogowe pojazdy lądowe, wykorzystywane m.in. do ewakuacji rannych z pola walki oraz transportu amunicji. A więc i cywilna pomoc, i militarna. No i jeszcze tak tutaj dla porządku, odpowiedź Moskwy. Rzecznik Kremla oczywiście odrzucił te oskarżenia Estonii. Tak podała agencja prasowa AFP.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: 22 minuty po godzinie 12, 22 minuty po południa. Jesteśmy razem w radiu RMF 24. Słuchajcie nas, warto. Informujemy, gramy. Muzyka dobra dla uszu i duszy.

0: Rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz?
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Po reklamie.
4: Mamy 13.30. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty. RMF 24 Wrocław. A zaczynamy ostrzeżeniem dla kierowców jadących S8 i wjeżdżających na autostradową obwodnicę Wrocławia od strony Oleśnicy. Noga z gazu na odcinku między węzłami Wrocław-Psie Pole a Wrocław Północ. W kierunku Kudowy prowadzone są roboty drogowe związane z naprawą dylatacji. Zablokowany jest prawy pas ruchu, więc można przejechać wyłącznie lewym. A teraz informacja dla kierowców parkujących na wrocławskim osiedlu Powstańców Śląskich, gdzie od najbliższego czwartku na 5 wybranych ulicach zostaną wprowadzone opłaty za parkowanie. Dotyczyć to będzie ulic Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej oraz placu Hirschfelda. Nowe zasady obejmą 14 podstrefę strefy płatnego parkowania. Opłaty będą obowiązywać w dni robocze od poniedziałku do piątku między 9 a 18. Płatności można będzie dokonywać w parkomatach, gotówką lub blikiem, przez dedykowane aplikacje mobilne, a także poprzez zakup abonamentu. Można to zrobić online oraz w biurze obsługi wrocławskiego Zdiumu. W przyszłym roku planowane jest objęcie całego osiedla strefą płatnego parkowania po przejęciu jej przez nowego operatora.
5: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
4: Ponad 3 miliardy tyle plastikowych butelek Polacy oddali przez ostatni rok w ramach systemu kaucyjnego. Wrocławscy ekolodzy chwalą ten wynik, ale jak zaznacza wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
6: Widzimy, że system działa tam, gdzie ten bodziec ekonomiczny zadziałał, tak? Jeżeli mamy butelki plastikowe, puszki aluminiowe, ta zachęta w postaci tej drobnej na dzisiejsze czasy i standardy ekonomiczne kaucji już wystarczy, żeby te opakowania w zasadzie w całości zniknęły z przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o szkło, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo niestety te szkło wciąż zalega i liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych, no bo to też z punktu widzenia takiego bilansu emisji potrzebnych do wyprodukowania nowych opakowań, no jest korzystne.
4: Dodał w rozmowie z RMF 24 Wrocław wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian. Kolejne lokalne fakty już za godzinę. W nich zgłoszona przez naszą słuchaczkę interwencja w sprawie rozpoczętych prac przy wymianie nawierzchni jezdni na Alei Halera i Klecińskiej. Do usłyszenia o 14.30.

0: Teraz, moi drodzy, o pieniążkach, ale czemu ja tak zdrabniam? To o dużych pieniądzach będzie mowa teraz. To jest popołudniowy program Radia RMF24. Mamy więcej informacji o tym, że rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, na 2027. Przed chwilą mówił o tym na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.
1: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów, wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Na naukę i szkolnictwo wyższe wydatki wyniosą 46 miliardów złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda złotych więcej niż w roku 2026. Z kolei na drogi i kolej przeznaczonych zostanie niemal 77 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo niemal 6 miliardów złotych w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o podstawowe dane makroekonomiczne, to w przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%.
0: Dynamika, wzrost, optymizm to oczywiście słowa klucze wypowiedzi ministra finansów. Nic dziwnego, że tak przedstawia sprawę Andrzej Domański, a mnie cały czas pulsuje w głowie tweet Leszka Balcerowicza. Jak tutaj widzę sprzed 20 godzin, mamy krytyczną sytuację w finansach publicznych, ale premier zajmuje się lalką, wyznając, że kocha tę powieść i podoba mu się serial. Ale zostawmy może literaturę i film. To oczywiście taka, no troszkę złośliwa opinia Leszka Balcerowicza, byłego wicepremiera, ministra finansów. Wróćmy do aktualnej sytuacji, bo na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, cytuję, przygotowujemy czwarty projekt ustawy o kryptowalutach. No i jak słyszymy, ma być ona bardzo podobna do tej, która była przygotowywana wcześniej.
2: Przepisy będą wzmocnione też o komponent związany z kontrolą służb wobec przepływów na rynku kryptowalut. Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadku aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany. Stąd dodatkowe przepisy dotyczące możliwości kontroli tych przepływów.
0: Ta rosyjska, że tak się wyrażę w cudzysłowie, argumentacja się powtarza. Mówił to dzisiaj Adam Szłapka. Powtarzał jakby te argumenty. No zobaczymy, czy przekonają one prezydenta Karola Nawrockiego, który jest przeciwny tego typu rozwiązaniom. Ciekawe, czy te korekty tutaj wpłyną na opinię głowy państwa. A ja czytam jeszcze jedną ciekawą informację. Jak podało Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. No i to jest przedstawione jako kolejny rekord. Ja tak dla porównania tylko podam, że w tempie od około 1 miliarda 200 milionów do 1 miliarda 600 milionów złotych dziennie przyrasta zadłużenie Skarbu Państwa w Polsce.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tak, wstępnie omówiliśmy finanse naszego państwa, mówiliśmy o projekcie budżetu na przyszły rok. No a teraz ekonomia, gospodarka. Trwa popołudniowy program w Radiu RMF24, 13.46, za 14 minut będzie 14, tak się symetrycznie złożyło, a my teraz zajmiemy się Jastrzębską Spółką Węglową. Spółka chce poprawić swoją trudną sytuację ekonomiczną, no i stąd przyjęcie specjalnego planu. Planu dotyczącego funkcjonowania firmy. Dotyczy on m.in., jak czytam, wydobycia, inwestycji, zatrudnienia, no i ma być realizowany przez 9 najbliższych lat. No, długa perspektywa, Marcinie. Marcin Buczek, w naszym studiu w Katowicach. Witamy serdecznie, znasz szczegóły tego planu. To po kolei, zacznijmy od wydobycia.
1: No tak, jeśli chodzi o całość, to oczywiście, skoro mówimy o planie, no to będzie trochę liczb. Zatem do tego wydobycia już przechodząc. No, tu mowa jest o zwiększeniu. W ciągu 4 lat wydobycie węgla w JSW ma się zwiększyć z 13 do około 14 milionów ton.
0: I w zwiększenia, już... dobrze słyszę? Tak, mimo tej polityki unijnej będzie zwiększane wydobycie węgla?
1: No, wszystko na to wskazuje, że takie są plany, jeśli chce się zarabiać, no to wydobycie trzeba zwiększać. No tak. I w następnym okresie, to już po roku 2030, dobrze słyszysz, ten ostatni poziom, czyli około 14 milionów ton ma być utrzymany. Natomiast jeszcze bardziej ma wzrosnąć wydobycie węgla koksowego, no ale jednocześnie spółka chce w ciągu 4 lat zmniejszyć koszty wydobywania.
0: Jest koks i jest koszt, prawda?
1: To są... Tak, to prawda. No i tu te liczby, o których mówiłem, za nieco ponad 3 lata koszt wydobycia tony węgla w JSW ma wynieść nieco ponad 550 zł, no i dla porównania teraz to niespełna 740 zł.
0: No, pomówmy jeszcze o tych planach. No, jedna rzecz to są inwestycje, no ale tak. Z drugiej strony ludzie, prawda, zatrudnienie, jak te sprawy będą się kształtowały?
1: No więc tak, na 3 najbliższe lata inwestycje mają być ograniczone, a ich koncentracja to z jednej strony utrzymanie i rozwój produkcji, to o czym mówiłem przed chwilą, no a z drugiej dbanie o bezpieczeństwo załogi, bo ono w kopalniach jest zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: No ludzki i według czynnik, tak.
1: Tak. Według założeń do 2029 roku roczne inwestycje mają wynosić w sumie około 2 miliardów złotych. Natomiast co do zatrudnienia, no to ma ono być zmniejszane w przeciwieństwie do wydobycia, o czym mówiłem przed chwilą. No i w tym na przykład roku z urlopów górniczych ma w JSW skorzystać około 3000 osób, a prawie 1200 kolejnych z jednorazowych odpraw. No, tym samym zatrudnienie w całej spółce zmniejszyłoby się z ponad 20 do niespełna 16 tysięcy pracowników. To duże oszczędności.
0: Tak, na ludziach, tak, 4000 osób mniej, no. Ciekawa sprawa. Plany JSW za nami, tak w skrócie dużym, taka synteza, no ale tak. Porównajmy to z innym może zakładem, bo swoją sytuację ekonomiczną chce też zmienić prywatna kopalnia, prawda, Silesia z Czechowic-Dziedzic. Jak to u nich będzie wyglądało?
1: No, tu jest nieco odmienna sytuacja, ponieważ zarząd tejże kopalni chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o, to też znacząca suma, ponad 5 miliardów złotych. No i pozew w tej sprawie trafił już do sądu. A jeśli chodzi o konkrety, no to tak, zdaniem właścicieli kopalni Silesia, tenże zakład miał ponieść straty związane z interwencyjnym importem węgla. I to była decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana ona była z ówczesnym kryzysem energetycznym.
0: Dwóm tak, wojną, spółkom skarbu... Wojną Rosja-Ukraina też wpłynęło na... Ten czynnik wpłynął bardzo na sytuację.
1: Tak, no? Tu chodziło o sprawy węglowe. I dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import właśnie węgla. Te spółki miały też mieć zapewnione państwowe gwarancje finansowe, to ważne, pokrycie kosztów, no oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. No i to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało wówczas doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. No i teraz domaganie się odszkodowania.
0: Bardzo dziękujemy. Marcin Buczek, prosto z tego zagłębia węglowego, można powiedzieć, Polski. Bardzo ci dziękujemy, Marcinie. Katowickie studio.
1: Dziękuję. U nas go dają jobłech na grubie.
0: Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Śląska gotka, bardzo cenna tutaj językowo sprawa. A ja też chcę rozwiązać wam język, słuchajcie, no bo nie tylko takimi bardzo konkretnymi sprawami ekonomicznymi się zajmujemy. U nas konkret i kontakt z wami. No i tak rzuciłem, żebyśmy nie byli tylko zanurzeni w tej szarej, burej rzeczywistości, bo jest wtorek, świeci słońce. No, tak żebyśmy wyobraźni troszkę użyli. Może właśnie jesteście w miejscu, w którym wcale nie chcecie być, na przykład gdybyście mogli teraz przynieść przenieść się gdziekolwiek na świecie, w Polsce, to dokąd? No i mamy taki SMS ciekawy. Bogdanie, teleportowałabym się nad morze, by poczuć, jak wiatr delikatnie muska moją skórę, a słońce opromienia okolice. Stanęłabym nad brzegiem morza, najpierw patrzyłabym w dal, a potem zamknęłabym oczy i słuchała szumu fal. Ach, jak przyjemnie i pięknie. Koniec SMS-a, SMS 3322, radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Bądźmy razem.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy Wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane

0: Radniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 14. Anna Wachowska przygotowała i przedstawi teraz jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, a więc Fakty RMF FM.
5: Rząd uchyla się od odpowiedzialności za porażkę przed unijnym Trybunałem. Chodzi o odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Są problemy na trasie S3. Przeniesiemy się do Ustki. Będzie o akcji sprzątania plaży z powodu podejrzanej substancji. Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił dziś polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Na konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki był reporter RMF FM Igor Skrzypek. Przed kancelarią premiera jest nasz wóz satelitarny. Witamy. Igorze, co usłyszałeś?
6: No, rzecznik rządu przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
7: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
6: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat. Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Sprzed kancelarii premiera Igor Skrzypek.
5: Ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest S3 na wysokości węzła Głogów Południe na Dolnym Śląsku. Chodzi o trasę w kierunku Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.
8: Taki jest świat. Takie są fakty.
5: Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W ruch poszły kamienie i butelki. Na linii faktów korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. Marku, co jest powodem tych zamieszek?
9: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane, kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania, tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od dwóch dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w Nicei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
5: Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda sytuacja?
10: Dzień dobry, w Ustce dziś piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, obok wyjaśnienie, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
11: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
10: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
11: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami, czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
10: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z ustki Stanisław Pawłowski.
5: Nowe fakty w RMF FM za niespełna godzinę. Będzie o sensacji ornitologicznej. Zapraszamy na 15.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Bogdan Zarewski kłania się ponownie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających radia RMF24. Za chwilę będą ważne informacje dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To będzie taki konkret, no ale nie wszystkie osoby prowadzą działalność gospodarczą, prawda? Dlatego dla innych robimy sobie taką małą ucieczkę od wtorku. Mamy taką specjalną machinę. Gdzie chcielibyście się teleportować w tym momencie? Choćby na godzinkę. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322. Gdzie chciałbym się teleportować? To takie moje pytanie do was. Troszkę odrywamy się od ziemi. Może do Krakowa, przed kopiec Kościuszki albo nad Wisłę, nieopodal smoka ziejącego ogniem, posiedzieć i poczuć chłodny wiatr od królowej polskich rzek. Pozdrowienia z Warszawy dla całej ekipy RMF24 w Krakowie. Michał, bardzo dziękujemy panie Michale. No jak powiedziałem, troszkę się odrywamy tutaj od bieżącej rzeczywistości, ale teraz będziemy, słuchajcie, twardo stąpać po ziemi. Mówiłem, że będziemy mieli ważne informacje dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. No właśnie, jak przypomina dzisiaj Gazeta Prawna, kończy się okres przejściowy dotyczący jednego z nowych obowiązków przedsiębiorców. Jak czytamy, jutro, 30 września, mija termin, po którego upływie zmienią się zasady odbierania części urzędowej korespondencji. Szczególnie uważać powinny osoby, które założyły firmę przed 2025 rokiem. No, trzeba o tym porozmawiać z ekspertem, z moim gościem, którym jest pan Piotr Rogowiecki. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w Organizacji Pracodawcy RP. Proszę pana, co dokładnie zmienia się od 1 października dla przedsiębiorców?
1: Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy przed tą datą, o której pan wspomniał, nie mieli założonej skrzynki do e-doręczeń, no teraz już muszą to zrobić. 30 września mija nam termin na dobrowolne założenie tejże skrzynki. No już od 1 października trzeba ją mieć i no nie ma wyjścia.
0: Tam no właśnie, nie ma wyjścia dla wszystkich? Czy są osoby, których nie obejmuje teraz ten obowiązek?
1: Teraz już dla wszystkich przedsiębiorców, dla JD-ów także, więc wcześniej to my mieliśmy okresy przejściowe, teraz ten okres przejściowy po prostu się kończy. Bo firmy, które już były zakładane po 1 stycznia 2025, zakładały to z tak zwanego defaultu, czyli domyślnie przy rejestracji działalności. Firmy, które były zarejestrowane przed tą datą, jeżeli aktualizowały swój wpis do CEIRG-u, także musiały dokonać założenia także tej skrzynki. Natomiast było szereg firm, które nic nie aktualizowało, a jednocześnie były założone przed 1 stycznia 2025 roku. I teraz one muszą tej czynności dokonać.
0: Mus to mus. Jesteśmy na musiku, przedsiębiorcy. Czym właściwie są te e-doręczenia i czym różnią się od zwykłego e-maila?
1: No, e-doręczenia to są taki system, powiedzmy, cyfrowy do wysyłania korespondencji oficjalnej urzędowej. No i już nikt nie powie, że mail nie doszedł, ponieważ mamy domyśl takie założenie, że jeżeli wiadomość została wysłana, to ona doszła i została odczytana, czyli pismo zostało odebrane przez adresata, przez przedsiębiorstwo, co rodzi odpowiednie konsekwencje administracyjne, procesowe, czyli pismo zostaje uznane za doręczone i biegną terminy administracyjne. Przede wszystkim to będzie tutaj, myślę, najważniejsze. No i oczywiście pojawiają się kontrowersje, prawda? No bo jeżeli ktoś prowadzi, nie wiem, malutki zakład szewski, to nie wiadomo, czy taki szew powszechnie korzysta z w skali kraju. Wszyscy używają komputera, są biegli w tych cyfrowych systemach i że sobie na pewno z tym poradzą.
0: Właśnie, czy ten jednoosobowy przedsiębiorca musi sam założyć taką skrzynkę?
1: On musi ją założyć, tak, w tym CEIRG-u jest taka odpowiednia ikonka, powiedzmy, musi to zrobić i to jest duża rola właśnie po stronie urzędów, po stronie administracji, żeby ta wiedza o tym była jednak bardziej powszechna niż jest.
0: Żeby pomóc, prawda?
1: Żeby pomóc, natomiast tutaj od razu powiem coś może niepopularnego. Polscy urzędnicy już od wielu, wielu lat są naprawdę bardzo pomocni. Tak w okienku, jak i na infolniach, to już nie są te czasy, że po drugiej stronie był opryskliwy urzędnik, nieskory do pomocy, absolutnie nie. Tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, biznesowym spotykam się z tym.
0: Czyli to jest taka maksyma jak z Beatlesów, with a little help from my friends, tak? Z niewielką pomocą przyjaciół można to uzyskać.
1: I właśnie ci nasi friendsi z administracji na pewno pomogą, bo tak jak mówię, polska administracja, możemy narzekać, to się jest tak już we krwi, mamy narzekanie na administrację, urzędnicy wstrętnie kawę piją, nic nie robią, no tak nie jest.
0: Proszę pana, a pan mówił już tak wstępnie o tych konsekwencjach. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca nie założy skrzynki e-doręczeń?
1: No to lepiej, żeby założył, bo na przykład dowie się, że miał coś zapłacić, nie dowie się, bo nie przeczyta, będzie miał czas na odwołanie się, bo się nie zgadza z tym, że ma zapłacić, nie wiem, domiar podatkowy, cokolwiek, tak? W terminie 14 dni będzie mógł się odwołać, ale nie odwoła się, bo on tego nie przeczytał.
0: Czas biegnie.
1: Czas biegnie, on o tym nie wie, a domyślnie, a domyślnie się zakłada, że on to odczytał, no bo dostał, więc jest doręczone. Więc po prostu trzeba to zrobić i tak jak mówię, jest duża rola państwa, żeby wiedzę o tym upowszechnić. Natomiast pamiętajmy, że to było wdrażane bodajże ta ustawa w 2020 roku, więc trochę czasu minęło.
0: Był czas, tak.
1: I był czas, żeby się dowiedzieć. Też nie oszukujmy się, proces cyfryzacji polskiej gospodarki i polskich, nie tylko gospodarki, także naszego życia prywatnego na styku z urzędami jest bardzo zaawansowany i naprawdę możemy być dumni względem naszych sąsiadów z innych krajów Europy jako takiej. I to jest po prostu kolejny etap. No i właśnie, bardzo dobrze, cyfryzacja jest potrzebna i dobrze, że idziemy w tym kierunku.
0: Właśnie, cyfryzacja to takie signum temporis, znak czasu, prawda? To jest coś, co jest koniecznością dzisiaj. A proszę pana, jeszcze tak, mam takie praktyczne pytanie. Czy wystarczy raz na jakiś czas sprawdzać tę skrzynkę, czy trzeba ją kontrolować regularnie?
1: Ja w ogóle w toku działalności biznesowej, no jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, żeby potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły. Bo i po co? No taki dobry odruch, no maila też przecież wszyscy sprawdzamy codziennie. Założenie tej skrzynki jest oczywiście bezpłatne, więc zajrzeć na tą skrzynkę, no to nie jest jakiś pracochłonny tutaj proces.
0: A co z tą snail mail, tą ślimaczą pocztą, taką tradycyjną? Czy nadal będziemy dostawać od urzędów papierowe listy, a wiza, nie wiem?
1: No ja rozumiem, że już tego nie będzie, takie jest chyba założenie.
0: Poza tym, nie będzie nawet okresu przejściowego, tak?
1: No okresy przejściowe się kończą.
0: Kończą się właśnie, tak.
1: Więc no to jest czas odejść od tego, no to już ani to ekologiczne, ani wygodne przecież, a przedsiębiorcy między sobą nadal mogą wysyłać maile, niki do tego korzystania z e-doręczeń między sobą na szczęście nie zmusza. Natomiast no nie oszukujmy się, poczta papierowa jest niewygodna, jest uciążliwa, ktoś to musi chociażby obsługiwać w firmach, a dużo łatwiej jest obsługiwać te listy w formie elektronicznej niż w formie papierowej. Też kwestia ekologii chociażby, bardzo dzisiaj ważnej, wchodzi w grę i idźmy jak najbardziej w tę stronę.
0: Panie dyrektorze, tak podsumujmy na koniec. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który do tej pory w ogóle nie korzystał z e-doręczeń?
1: Przedsiębiorca powinien założyć tę skrzynkę, najlepiej dziś, jutro, znajdzie na stronach rządowych poradniki, jak ją założyć, jak z niej korzystać i po prostu się w to wdrożyć. Nie oszukujmy się, polscy przedsiębiorcy są zdolni, nasz sukces gospodarczy jest wynikiem operatywności polskich przedsiębiorców, ale jednocześnie pracowitości polskich pracowników. Jeżeli polscy przedsiębiorcy poradzili sobie w latach 90., w latach 2000 i w kolejnych z naszą nadregulacją w wielu obszarach, na pewno poradzą sobie także z wdrożeniem tej, no jednak w ujęciu całościowym, nowinki jak e-doręczenia. Świat się na pewno nie zawali, tak jak się miał zawalić przy wielu innych procesach. Się nie zawalił, tutaj także się nie zawali.
0: Wszystko się zmienia. Pan użył takiej formuły, nie oszukujmy się, no to może być taka maksyma. Nie oszukujmy się. Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w Organizacji Pracodawcy RP, był gościem radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za tę poradę.
1: Dziękuję również.
0: Kłaniamy się nisko. Tu radio RMF24. Wasze internetowe radio, jak słyszycie, bardzo konkretne i przydatne informacje. Konkret i kontakt do nas. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: Radiu RMF 24. Najnowsze informacje, teraz sport, a konkretnie kort. No, słówko o trwającym w chińskim Chengdu turnieju tenisowym ATP 250. Tam od ponad godziny trwa mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Pierwszy set wygrał rywal Polaka, niestety 6-4, ale to się zmieniło, bo teraz trwa drugi set. Na razie jest 4-3 dla Hurkacza, a więc będziemy kibicować Hubiemu cały czas. Przypomnę, nasz zawodnik z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy i ma niekorzystny bilans 2-4. Miejmy nadzieję, że dzisiaj go zmieni na 3-4. Przegrał z nim dwa ostatnie spotkania. Do tego meczu jeszcze wrócimy oczywiście w naszym popołudniowym programie Radia RMF 24, bo wszystkie ważne informacje macie od razu, tak, na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 15 opowie o nim nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Paweł Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14.30, to już za 6 minut.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: szczęścia. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, Fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Kierowcy jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku Warszawy, uważajcie, jeszcze przed węzłem Wrocław Stadion zaczyna tworzyć się korek. Powodem najprawdopodobniej kolizja, do jakiej doszło na wysokości Tarczyńskiej Areny Wrocław. A z kolei z drugiej strony, wjeżdżając z S8 na AOW, przed węzłem Psiepole również spowalnia ruch, tam drogowcy naprawiają dylatację i w miejscu prowadzenia robót można przyjechać wyłącznie lewym pasem.
3: Fakty RMF 24 Wrocław. Interweniujemy.
2: Ruszył remont Alei Hallera, a wraz z nim nocny problem okolicznych mieszkańców. Drogowcy pracują po zmroku, by nie potęgować korków w ciągu dnia. Niestety to, co cieszy kierowców, dosłownie spędza sen z powiek wrocławianom, o czym opowiada nam nasza słuchaczka pani Paula.
4: No ja akurat mieszkam bardzo blisko tego miejsca, gdzie jest remont i niestety oznacza to dla mnie po 4-5 wybudzeń mojego dziecka w nocy. Jest dość głośno, zaczynali, około 20 zaczęło się i myślałam, że to jest sprzątanie ulicy. Po 22 dalej trwało, to sprawdziłam i patrzę, o rzesz. No nie jest to młot pneumatyczny, ale panowie zdzierają na wierzchnię i rzucają tym i cały czas słychać trzy wozy, które są z jakichś przyczyn na włączonym silniku. To trwało do 6 rano, niestety.
2: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zapewnia jednak, że hałaśliwe prace wkrótce się zakończą. Do sprawy i stanowiska urzędników wrócimy na pewno jeszcze w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.
3: Zaskakujące fakty z Wrocławia.
2: Słynne zielone trybuny na piłkarskim stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu przejdą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które dziś służy za bazę treningową dla piłkarskiego Śląska. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Jak mówi Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, dostaną nowe życie w młodzieżowych klubach sportowych.
5: No jesteśmy w miejscu legenda tak naprawdę. 64 rok, Śląsk awansuje do najwyższej klasy rozgrywek. 77, pierwsze mistrzostwo. No i legendarny mecz z Górnikiem Wałbrzych, 83, gdzie tutaj na stadionie było 27 tysięcy widzów. I myślę, że my dalej będziemy w ten stadion inwestować i będziemy go rozwijać. Zmieniliśmy dach, restaurujemy w środku siłownię, odnawiamy wszystkie pomieszczenia. Ta trybuna żelbetowa, która będzie rozbierana, ona się już nie nadawała do eksploatacji, to 3982 miejsca. Krzesełka będziemy przekazywać do klubów, dla dzieci, dla młodzieży, dla pamięci tak naprawdę.
2: A my do tematu rozbiórki słynnych zielonych trybun przy Oporowskiej będziemy jeszcze wracać w faktach RMF 24 Wrocław.

0: Ależ pogoda za oknami. Sztos, słuchajcie, to taka pogoda zobowiązuje. No, my trochę tutaj popuszczamy wodze wyobraźni. Zadałem wam takie pytanie, gdzie chcielibyście się teleportować, jeśli mielibyście taką możliwość, tak na godzinkę się przenieść do innego świata? Ania z Podlasia napisała: ja błądzę gdzieś myślami nad Bajkałem, mroźną zimą, zimowym świtem przed wschodem słońca w Puszczy Białowieskiej, kiedy róże i czerwienie powoli spływają na śnieżno-biały bezkres i październikową połoninę caryńską, mieniącą się od kolorów. O Krakowie też myślę. Bardzo dziękujemy. No u nas kontakt i konkret. To były marzenia, to były wizje, a teraz twarda rzeczywistość, słuchajcie. Przenosimy się nie do Rosji, ale do Francji, bo tam już ponad 300 liceów blokują strajkujący licealiści i skrajnie lewicowi aktywiści. W niektórych francuskich miastach mnożą się uliczne starcia z policją. Uczniowie i takie młodzieżowe grupy, no można powiedzieć nawet bandy, no tak można ich określić dosadnie, obrzucają policjantów kamieniami, obrzucają butelkami, celują w policjantów fajerwerkami. No i funkcjonariusze odpowiadają gazem łzawiącym, pałkami, miotaczami gumowych pocisków, a więc no bardzo gorąco, niemal jak wojna domowa. No nie wiem, czy może troszkę przesadzam, ale tutaj korektę złoży nasz korespondent we Francji, Marek Gładysz. Witamy, Marku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marku, liderzy skrajnej lewicy zaczęli wręcz zachęcać licealistów do atakowania policji, prawda?
1: Jak najbardziej. Skrajnie lewicowy mer miejscowości Saint-Denis, która znajduje się na imigranckich przedmieściach Paryża, Bali Bakayoko, który pochodzi z rodziny afrykańskich imigrantów, oświadczył, że przemoc wobec policjantów jest uzasadniona, bo najbardziej brutalni są jego zdaniem właśnie sami funkcjonariusze. Szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona wezwał działaczy tego ugrupowania do obrony, cytuję, dzieciaków przed rasistowską i brutalną policją. Oburzyło to wielu obserwatorów, których zdaniem z powodu rozpoczynającej się kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi skrajna lewica nie waha się dolewać oliwy do ognia i zachęcać licealistów, nastolatków do atakowania policjantów.
0: No skrajnie nieodpowiedzialne są te apele i działania, prawda?
1: No więc właśnie.
0: Kampania wyborcza nie wszystko tłumaczy.
1: Jest to w sumie dosyć oburzające, bo rannych zostało już co najmniej 12 czy 13 nastolatków, tyle samo policjantów. Rannych zostało też około 10 nauczycieli. Ci ostatni tłumaczą zresztą, że do akcji protestujących licealistów przyłączyły się młodzieżowe, właśnie tak jak wspominałeś, bandy z imigranckich przedmieść dużych miast. Słowo bandy jest jak najbardziej uzasadnione, bo ich członkowie są zamaskowani i uzbrojeni między innymi w metalowe pręty. I
0: to takie często terrorystyczne działania już niemal.
1: Takie bojówki po prostu, takie bojówki, i to oni często atakują nauczycieli, atakują też policjantów, między innymi podpalają również uliczne pojemniki ze śmieciami.
0: No właśnie, Marku, bo mówimy teraz o takich obrazkach, które widać we Francji, no ale powiedzmy też o powodach, co się dzieje w ogóle, bo akcje protestacyjne licealistów odbywają się w ramach fali protestów w całej Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym, czyli pieniądze tu odgrywają dużą rolę, tak?
1: To prawda, strajkuje dzisiaj duża część pracowników sektora publicznego. Demonstracje związkowców odbywają się w ponad 170 miastach Francji. Strajkuje część nauczycieli, pocztowców, strażaków, pracowników służby zdrowia, kolejarzy i urzędników państwowych. Ale francuski rząd najbardziej niepokoi właśnie fala protestów licealistów, bo to ona zaczyna się wymykać spod jakiejkolwiek kontroli.
0: Młoda Francja. No i opis naszego korespondenta Marka Gładysza prosto z Paryża. Bardzo ci, Marko, dziękujemy za tę informację. Co wy na ten temat sądzicie? Czy można tak, mówię tutaj pod adresem polityków, czy można tak radykalizować nastroje, czy rolą polityków jest raczej tonowanie tych nastrojów? Napiszcie do nas radio@rmf24.pl albo SMS 3322. A, jeszcze jedna rzecz. To jest taka dopowiedź naszej słuchaczki co do tej korespondencji, o której mówiliśmy przy okazji naszych firm. Nie trzeba sprawdzać skrzynki codziennie. Otrzymuje się powiadomienia na maila, jaki jest jakiś wpis, zauważa Magda. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Tu Radio RMF 24. Za 20 minut godzina 15, za 20 minut będą fakty RMF FM, ale jesteśmy cały czas na bieżąco.

0: po południowym programie Radia RMF 24. W przedostatnim dniu września wybierzemy się, jak w legendarnym filmie, w powrót do przeszłości. No, bliskiej wakacji. Dobra pogoda przyciągnęła turystów z całej Polski nad morze. Ostatnie dni września zapowiadają się ciepło i słonecznie. W Międzyzdrojach jest nasza reporterka Anna Pałamar. Turyści na plaży w Międzyzdrojach mówili, że są bardzo zadowoleni z tego, że przyjechali nad morze właśnie teraz pod koniec września. Dodają, że pogoda jest piękna, ceny są niższe, no i wreszcie można przyjemnie wypocząć, a nawet się opalić. Tak, tak, nawet o tej porze.
1: Dobry czas, pogodę mamy śliczną, zadowoleni jesteśmy. Pięknie tu jest. Spacery, jeszcze raz spacery. Wczoraj nawet żeśmy trochę posiedzieli na plaży, bo było takie słoneczko.
2: Fajna pogoda, sympatycznie, mało ludzi, to najważniejsze.
3: Bałtyk dzisiaj bardzo spokojny też jest.
2: Od kilku dni jest taki.
4: Też mi się podoba. Spokojnie, ładnie, ciepło.
2: Zregenerowane siły.
5: Byłem w lipcu nad Bałtykiem, no i nie miałem takiej pogody jak tutaj.
3: No pogoda piękna jest.
5: O, piękna jest pogoda, ma być 22 stopnie, zero wiatrów, no tylko leżeć.
3: I ludzi nie ma już.
5: I to jest przede wszystkim, nie ma takich tłumów. O, żona brodzi sobie w Pomorzu, jakby było morza, pewnie by się wykąpała. Nie? Naprawdę jest rewelacyjnie, naprawdę. Byliśmy w lipcu nad morzem, tydzień czasu i nie mieliśmy takiej pogody jak tutaj.
3: Woda ciepła jeszcze?
6: Super, można się kąpać.
3: Nogi moczy.
6: Na razie tak, ale nie wiem, czy się nie wykąpię.
5: Nasze morze coś w sobie ma. Nie wyobrażam sobie, żeby raz w roku nie być na naszym polskim morzu.
6: My we wrześniu pierwszy raz tak jesteśmy, ale zawsze byliśmy gdzieś tam w sierpniu czy coś i powiem, że wrzesień jest piękny. Naprawdę cieplutko, przyjemnie.
5: Pierwszy raz jesteśmy we wrześniu, no i chyba tak już na stałe będziemy sobie odhaczać ten wrzesień.
0: Morze, nasze morze, będziemy ciebie wiernie strzec, no ale też wypoczywać w twoich pięknych okolicznościach przyrody. Dobra pogoda, słuchajcie, ma się utrzymać do końca tygodnia. Tak, tak. Trzeba korzystać. Mamy wtorek, jest środa, jest czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak dalej. Oby jak najdłużej ze słońcem, albo jak najdłużej z pogodą w sercu. A także dzięki naszemu radiu, radiu RMF 24, to wasza stacja. Pamiętajcie o tym. A w Radiu 24 oprócz takich miłych chwil także konkret. Fakty o 15 już za 10 minut. Ale także muzyka przyjemna dla uszu i duszy.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika.

0: wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 15, trzecia po południu. Raz, dwa, trzy. Anna Wachowska, Nowe Fakty RMF FM. Prosimy.
4: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie nie działa system informatyczny, alarmują słuchacze RMF FM. Sygnał od Was sprawdziła nasza reporterka, jej ustalenia. Na początek faktów. Przekażemy także ważne informacje dla przedsiębiorców. Naukowcy znają już najgłośniejsze ptaki świata, potrafią zagłuszyć dźwięk pracującej piły łańcuchowej. Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O sprawie informujecie nas pisząc na adres fakty@rmf.fm. Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin. Taki mail od pana Adama wpadł do naszej radiowej skrzynki. Sprawą zajęła się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry. Magdo.
4: Na czym polega problem?
5: To awaria systemu, przez co lekarze nie mają dostępu do danych medycznych i nie mogą przyjmować pacjentów. Jak usłyszałam od rzeczniczki placówki, to nie atak hakerski, tylko problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy m.in. poradni. Zaplanowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają UCKW, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty.
4: Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub czasowo być niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W Krakowie podpisano akt erekcyjny Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się to nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu temu wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w sferze wojskowej i energetycznej, opisuje amerykański ambasador Thomas Rose, który uczestniczył w uroczystości. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
6: Ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach: kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
4: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku.
7: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
4: Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jaciński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
8: Dzień dobry, ponownie.
4: Co to za krzykacze?
8: Pierwszy to dzwonnik na goszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swego donośnego, metalicznego śpiewu. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. taka trochę jakby mewa. Okazało się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. Nie do końca przy tym wiadomo, do czego ostatecznie jest im to potrzebne. Możemy się tylko cieszyć, że to nie te ptaki śpiewają u nas o świcie.
4: Albo wieczorem.
8: To prawda.
4: Zobaczcie i posłuchajcie tych rekordzistów na naszej stronie rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W najbliższych godzinach we Wrocławiu wciąż będzie słonecznie i przyjemnie ciepło, bo temperatura wyniesie mniej więcej 22 stopnie Celsjusza. Wieczorem niebo pozostanie niemal całkowicie bezchmurne, a słupki rtęci wskażą okolice 14 kreski. Warunki biometeo na Dolnym Śląsku są dzisiaj naprawdę korzystne.
3: A my sobie dzisiaj troszkę marzymy. Czasem wystarczy godzina w dobrym miejscu, prawda? Gdybyście mogli ją sobie właśnie teraz podarować, to gdzie byście ją spędzili? SMS 3322 radio@rmf24.pl, a za chwilę konkretne miejsce. Bruksela.

0: Wyraźnie słyszycie sygnał waszej stacji ulubionej, to Radio RMF 24 i nasz popołudniowy program 8 minut po godzinie 15. Ja tylko tak przypomnę, możecie nas słuchać na kilka sposobów, w internecie na rmf24.pl i RMF.on, w systemie DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. No, u nas wiele nowych informacji, cały czas śledzimy je na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie, nic wam nie umknie dzięki nam. Słuchajcie, no ta wiadomość nie jest najlepsza. Polska przegrywa pierwszą batalię w sprawie Mercosuru. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Warszawy o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii z Mercosurem, a to oznacza, że na razie umowa nadal obowiązuje. Polska argumentowała, że porozumienie może zaszkodzić europejskim rolnikom, środowisku i bezpieczeństwu żywności, no ale te argumenty spaliły na panewce. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Witamy serdecznie, Kasiu.
1: Witam.
0: Właśnie, Mercosur, no ta nazwa już się tak utrwaliła w naszej tutaj codzienności, prawda? Ale tak dla przypomnienia, wyjaśnij dokładne uzasadnienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego odmówił Polsce zawieszenia tej umowy?
1: No, stwierdził, że po prostu Polska nie wykazała w sposób wystarczająco konkretny, że to tymczasowe stosowanie umowy z Mercosurem, a wiemy, że ta umowa jest stosowana już od maja, że może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Że po prostu on tam wprost mówi, że te polskie argumenty były zbyt ogólne, że były zbyt abstrakcyjne, że po prostu niewystarczająco Polska argumentowała. Można to rozumieć, że po prostu ten wniosek no nie był zbyt dobrze, solidnie przygotowany.
0: A co w tym wniosku było? No, przypomnijmy, Mercosur, kraje południowej Ameryki, prawda, umowa handlowa między Unią Europejską.
1: No nie, no Polska wnioskowała, żeby po prostu zawiesić, żeby nie stosować jej tymczasowo od maja.
0: Tak.
1: Mówiła, że będą właśnie, że Unia zostanie zalana niespełniającą norm żywnością z Mercosuru.
0: Co nie było abstrakcyjne. Innym argumentem, prawda? Biorąc pod uwagę także aferę, która wypłynęła. Tak.
1: No tak, ale on tutaj argumentuje w ten sposób, że sama umowa nie zmienia unijnych zasad, unijnych norm, że trzeba po prostu wykazać, trzeba było konkretnie wykazać dane pokazujące na przykład ilu rolników poniesie straty, jakie są konkretnie te straty, no jakieś choćby liczby, a tego wszystkiego nie było, no był tylko taki ogólny, że zostaniemy zalani. No na razie jeszcze nie zostaliśmy zalani, tym bardziej, że sytuacja aktualna jest taka, że w ogóle jest zakaz importu na przykład z Brazylii.
0: Tak, jest duży spór pomiędzy Brazylią a Unią, tak.
1: No właśnie, jest i mięsa wołowego, prawdopodobnie ono trafi dopiero na unijny rynek za 2 lata, a jeżeli chodzi o drób czy miód, no to rzeczywiście tutaj jest jakby taka pozytywna analiza unijnych kontrolerów, że są tam, jest postęp i tu będzie decyzja państw członkowskich w przyszłym miesiącu albo w listopadzie, ale no czegoś tam zabrakło, no na razie jest to taka decyzja, to nie oznacza, że to, czy to jakoś tam nie przesądza tej ostatecznej, ostatecznego wyroku.
0: Czy to jest przegrana Polski tylko na pewnym etapie, to jest ważne, tak?
1: Na pewnym etapie, jeżeli chodzi o stosowanie to tymczasowe, bo przypomnę, że Unia, znaczy no Komisja Europejska troszkę tak chciała obejść między innymi Polskę czy Francję i zastosowała podział tej umowy z Mercosurem na taką część polityczną i handlową. Ta handlowa, o tej części handlowej Komisja Europejska może sama decydować, bo to należy w jej kompetencjach i dlatego ta umowa, ta część handlowa weszła w życie i tutaj właśnie Polska to kwestionowała. Natomiast ta część polityczna musi być ratyfikowana przez państwa członkowskie i ona może być tam ratyfikowana, nie wiem, za 5-6 lat. Na przykład umowa z Kanadą do tej pory nie została ratyfikowana.
0: Więc... No to sprytne posunięcie, prawda? Bo polityka zawsze jest trudniejsza niż sprawy handlowe.
1: Tak, czysto, oczywiście, tak. Oczywiście, mhm. więc o to chodzi właśnie. Mhm.
0: Czyli to no, jeszcze nie to... jest koniec prawnej batalii w sprawie Mercosuru, prawda?
1: Nie, nie jest to koniec jeszcze, no ale to dopiero gdzieś za 2 lata będziemy prawdopodobnie, no 18 miesięcy do 24 miesięcy, kiedy Trybunał zajmie się tą polską skargą, tą właściwą, która właśnie mówi o tym, że to jest nielegalne, czy niezgodne z traktatami, właśnie ten podział na tą umowę handlową i polityczną, tym Trybunał zajmie się, no niestety później, no takie są tutaj procedury. Natomiast to jest taka konkretna odpowiedź na to stosowanie tymczasowe tej umowy.
0: No ty też będziesz miała dużo do roboty, też będziesz się tym zajmowała, prawda, więc będziemy mieli świeże informacje z Brukseli. Będziemy oczywiście pilotować tę sprawę, bardzo istotną z punktu widzenia także nie tylko naszych rolników, także klientów. Bardzo dziękujemy, Katarzyno.
1: Katarzyna
0: Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli, najlepsze źródło informacji. Pierwsza zwykle zdobywa te wieści, abyście byli jak najlepiej poinformowani w Radiu RMF24.

0: Tu Radio RMF24, jeszcze więcej informacji. No chciałbym, żeby było jeszcze więcej informacji dobrych. No ale nie będziemy cenzurować. Nie. Hubert Hurkacz przegrywa finał turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak uległ Hiszpanowi Alejandro Davidowicz Fokina. Wygrał ten mecz. A ten mecz obserwował Paweł Konieczny, redakcja sportowa RMF FM.
1: Witam się. Serdecznie. Dzień dobry.
0: No to taka relacja na gorąco. Jak do tego doszło?
1: No klasyk by powiedział, nie wiem, ale jeśli chodzi o tych, którzy interesują się tenisem, no to można powiedzieć, że po prostu Hubert popełnił zbyt dużo błędów, nie wykorzystał swoich możliwości, szczególnie serwisowych, i przekonaliśmy się o tym już w pierwszym secie tego spotkania. 11
0: minut. No Hiszpan przełamał Hurkacza.
1: Tak, prawda? Ale 11 minut. Tyle trwał pierwszy gem tego spotkania, gdzie Hubert serwował, no i tym serwisem nie był w stanie zrobić krzywdy rywalowi. Tak oto ten pierwszy set, no też kiedy Hubert nie był w stanie przełamać zawodnika z Hiszpanii, zakończył się wynikiem 6-4 dla Hiszpana. W drugim więcej emocji, szczególnie, że trzymaliśmy kciuki do samego końca.
0: No Hubert, bardzo wyrównany był,
1: tak,
0: prawda?
1: Hubert
0: i zakończył się tiebreakiem, więc
1: tak,
0: to też
1: tak, ale właśnie zanim dojdziemy do tiebreaka, warto zwrócić uwagę na to, że Hubert cały czas miał ten jeden gem przewagi. Od samego początku serwował, od samego początku, zatem 1-0, potem 2-1, 3-2, 4-3 i tak dalej, do momentu, kiedy miał to 6-5, i tak trzymaliśmy mocno kciuki, tak, za to, żeby Hubert już zakończył to spotkanie, no ale później znowu Fokina kapitalnie w polu serwisowym nie dał zbyt wiele naszemu zawodnikowi pokazać w tych zawodach.
0: No i Hurkacz miał 4 piłki setowe,
1: tak,
0: prawda? Żadnej
1: tak,
0: nie wykorzystał.
1: I jeszcze był ten tiebreak, kiedy no, bo wydawało się, że już nie da się tego prowadzenia stracić. 6-4 prowadził Hubert. Miał jeszcze jeden serwis w swoim zanadrzu i wydawało się, że no, nie będzie w stanie go nie wykorzystać, no, ale też katastrofalny błąd wręcz przy odpowiedzi, gdzie Fokina właściwie wyłożył mu piłkę i wydawało się, że Hubert tutaj jasno odpowie, a później i rywal, no już do końca, wykorzystywał wszystkie swoje możliwości i dzięki temu zwycięża. No,
0: wczoraj na twoim miejscu był Grzegorz Jasiński, mhm, i tak sobie żartowaliśmy, że Hubi to tiebreaki lubi.
1: Tak,
0: no,
1: lubi.
0: Okazuje się, że nie zawsze to,
1: no, ale właśnie jeszcze miał rywala, który wydawało się, że nie wie, co to znaczy wygrywać turnieje, bo w ubiegłych latach był 4 razy w finale, 4 razy przegrał i pierwszy swój turniej ATP dopiero wygrał w tym roku, więc wydawało się, że Hubert ma naprawdę kapitalnego rywala, żeby w końcu się przełamać i po ponad 2 latach wygrać turniej ATP, no ale nie udało się. Jest jednak drugie miejsce, myślę, że to też jest okazja do tego, żeby troszeczkę się cieszyć, no i coś dobrego z tego wszystkiego wynieść.
0: No właśnie, no w końcu to udany turniej, bo po finale awansował Hubi z 41, tak?
1: Mhm.
0: Na...
1: 39 chyba.
0: 39,
1: tak,
0: miejsce ATP.
1: Więc no, jest to ważny wynik, no i kolejne ważne punkty dla Polaka, być może też rozstawiającego w innych ważnych turniejach.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No cóż, będziemy dalej kibicować naszym zawodnikom. Paweł Konieczny zrelacjonował nam ważny mecz w Chengdu w Chinach. Państwo środka, my jesteśmy w samym środku wydarzeń, w samym środku faktów. Specjalnie dla was. Wszystko na bieżąco w RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Wow! W Aldi

0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A teraz zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
2: Dzień dobry, takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle, wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
3: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
2: Mówi premier, no i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki i za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 zł.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia na 91 FM. Zaczynamy od kolejnego celnego uderzenia służb w nielegalny handel. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli w jednym z wrocławskich magazynów e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Jak przekazał RMF 24 Wrocław Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, produkty pochodziły m.in. z Chin i miały trafić na polski rynek.
5: Służby zlikwidowały we Wrocławiu magazyn, w którym zabezpieczono prawie 4 tysiące litrów likwidów i ponad 134 tysiące e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć 25 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT.
4: Dodajmy, że w tej sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 obywateli Nepalu i obywatela Chin. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Wobec jednego z nich zastosowano tymczasowy areszt. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa we

W Radiu RMF24 przenosimy się teraz za ocean. Wiemy, jak was znaleźć. Tak amerykańskie Federalne Biuro Śledcze odpowiada hakerom z grupy Shiny Hunters. Chodzi o atak na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego FBI. Atak ten nastąpił między październikiem 25 a lipcem 26 roku. Jak zapewniają władze, po jego ujawnieniu usunięto luki w zabezpieczeniu baz danych. Brett Latterman, zastępca dyrektora Wydziału Cybernetycznego FBI, informuje dziś, że holenderska policja aresztowała jednego z domniemanych liderów grupy hakerskiej. Miała ona włamać się do ponad 140 organizacji i przyjąć co najmniej 70 milionów dolarów w ramach wymuszeń. Letterman wezwał pozostałych członków grupy do ujawnienia się. Jesteśmy przekonani, że widzieliście albo słyszeliście w ostatnich dniach rzeczy, o których opinia publiczna nie ma pojęcia. Inne grupy wierzyły, że anonimowość lub ich przyjaciele ich ochronią i myliły się. Wiecie, jak nas znaleźć, a my wiemy, jak znaleźć was. Radzę, żebyście pierwsi skontaktowali się z nami, oświadczył zastępca dyrektora Wydziału Cybernetycznego FBI. No i jeszcze jedna wiadomość. Holenderska policja potwierdziła, że aresztowała 24-latka powiązanego z Shiny Hunters. Radio RMF 24. Za chwilę przeniesiemy się do Zakopanego na Jazz Camping. Zostańcie z nami, jest 17:43.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą powiemy teraz o kultowym muzycznym wydarzeniu w Tatrach. Hotel Górski na Kalatówkach po raz kolejny stał się jazzową stolicą Polski. Ponad 30 jazzmenów zamieniło górskie schronisko w taką salę koncertową, w której od rana do nocy trwają jam session. Tegoroczna edycja jazz campingu Kalatówki jest jednak wyjątkowa, bo już 30, mówiła nam organizatorka tego wydarzenia, pani Marta Łukaszczyk, gospodyni hotelu. Posłuchajmy.
1: Przez 30 lat bardzo dużo się tu zmieniło. Rzeczywiście ten jazz jest bardzo tak ewoluował i to jest już taka impreza kultowa, która jest praktycznie taka bardzo rozpoznawalna na Kalatówkach.
2: No i wyjątkowy 30. jazz camping, bo jest wiele elementów, których do tej pory nie było, chociażby granie na zewnątrz.
1: To granie na zewnątrz to bywało, to wszystko zależało od pogody, jak są otwarte szeroko okna, to tutaj jazz się, że tak powiem, niesie po halach, natomiast rzeczywiście no, na zewnątrz nie gramy, no bo nie chcemy płoszyć zwierzyny, ani niedźwiedzi, ani jeleni, które mają teraz rykowisko, więc staramy się uszanować to miejsce również.
2: To jakie atrakcje w tym roku?
1: W tym roku bardzo dużo atrakcji, dlatego że jest to 30. jubileuszowy jazz, w związku z tym staramy się zrobić bardzo dużo. Zaczęliśmy od jazz kensu, czyli od takiego jazzu połączonego z bardzo fajnym poczęstunkiem dla wszystkich, którzy przyjechali w poniedziałek. Gościliśmy Teatr Witkacego, bardzo piękny był spektakl Niewinni czarodzieje. Dzisiaj gościmy Kapelę Góralską. Jutro jest Dzień Zbyszka Namysłowskiego, ale gościmy też dzieci ze szkoły muzycznej z Zakopanego, które wykonają też 3 utwory jazzowe. To będzie dla nich debiut. Czwartek to jest dzień, gdzie gości nas Teatr Witkacego. Piątek to jest Jazz Dance, czyli wieczór Janka Młynarskiego i dancing na Kalatówkach jazzowym. I sobotę kończymy koncertem finałowym o godzinie 20:00. I na Kalatówkach nastąpi cisza podjazzowa.
0: Z Martą Łukaszczyk, współorganizatorką, rozmawiał reporter Maciej Pałachicki. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 18:00. W nich m.in. o problemach z rejestracją do adresu e-doręczeń.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
5: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
6: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
3: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
3: Popołudniowa rozmowa. Za chwilę w radiu RMF24.

0: To już 18, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy.
2: Problemy z rejestracją adresu do e-doręczeń.
1: A wielu przedsiębiorców ma na to czas do jutra.
2: Z Gdańska mamy nową informację.
1: W sprawie wycieku na rondzie de la Salle.
3: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki.
2: Z ugrupowania Rozwój Plus. Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń.
1: Do jutra wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności.
2: Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować.
1: Na czym polega problem, Igorze?
4: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
5: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
4: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
2: Gaz już się nie rozprzestrzenia w pobliżu ronda de la Salle w Gdańsku.
1: Od wczesnych godzin popołudniowych, jak informowaliśmy, z powodu wycieku sparaliżowany jest ruch w tym miejscu.
3: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. Natomiast teraz wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, w których zgromadził się gaz. Cały czas tam stwierdzamy na razie dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby się koło nich przemieszczać, czy to samochodami, czy to osoby.
2: Mówił Romuald Pituła, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: To jest popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Joanna Górska i jej gość. Witamy.
7: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
7: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
8: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim
7: a panem.
8: A mną? Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
7: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
8: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy, czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny. Cieszę się, że możemy się nim chwalić.
7: Ale nie odpowiada mi pan na pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
8: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie, może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo, teraz staram się popularyzować zdrowy styl życia.
7: Wpływ prezydenta Karola Nawrockiego na pana styl życia?
8: Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków, poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
7: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
8: darzę sympatią, tak bym powiedział.
7: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
8: Teraz się zestresowałem,
7: wybory.
8: Panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
7: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
8: Krytycznie bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu
7: do PKB. Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
8: To prawda. I tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, panie redaktor, z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że nad tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
7: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy tak, w 2027 roku.
8: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej
7: służbie
8: zdrowia.
7: Nie ma sensu
8: zdrowia.
7: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
8: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować
7: to
8: nad...
7: To może być kosztowne wyborczo.
8: No, rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być, by być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
7: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
8: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
7: Nie,
8: służba
7: to chodzi
8: zdrowia.
7: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, no, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze.
8: I że
7: nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
8: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
8: Tak. Ja wiem, że panie redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no, prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, których rząd ma co niemiara.
7: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w CUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
8: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, niespełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności. No niestety, choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
7: została odpowiedź, że nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
8: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował. Jego tak, on to firmuje. To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
7: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
8: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj, będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
7: Dalsza część rozmowy, proszę państwa, już w rmf24.pl. Bardzo serdecznie zapraszam, a słuchaczom radia RMF FM życzę bardzo spokojnego, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i na YouTube.
8: Dziękuję.
7: Krzysztof Szczucki jest naszym gościem. O Trybunale będziemy kontynuować rozmowę. Premier Donald Tusk mówi tak, z chuliganami nie będziemy grać w szachy, grzeczny już byłem. Jak pan to czyta?
8: No, czytam to tak, że on chce nakarmić swój betonowy elektorat. Ludzi, którzy tam różnie są nazywani, czasami silni razem, czasami jeszcze inaczej, dawny kot, i potrzebuje mu udowodnić, że działa, że ta machina, prawda, rozliczeń ma miejsce. I Trybunał Konstytucyjny jest w tę logikę wpisany. To zresztą chyba jest jeden ze 100 konkretów.
7: Tak.
8: Tak wielu ich Donald Tusk nie zrealizował, że już trudno wszystkie spamiętać. Panie redaktor, ale co to, do czego on chce doprowadzić? Do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Ja wcale nie chcę bronić tego Trybunału, jaki on jest teraz. Wcale
7: to
8: nie
7: dlaczego?
8: Chcę. Bo uważam, że od lat postępuje degradacja Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęła się
7: przez
8: za Platformy.
7: Prezesa?
8: Później Prawo i Sprawiedliwość się do tego mocno dołożyło. Popełniono wiele błędów w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj Platforma te błędy powiela albo nawet multiplikuje. I Trybunał, proszę zobaczyć, on dzisiaj, niektórzy go postrzegają jako pisowski, po tym tak zwanym przejęciu będzie postrzegany jako Trybunał Donalda Tuska, dalej nie będzie miał autorytetu, który jest potrzebny w państwie demokratycznym, więc trzeba to załatwić zupełnie inaczej.
7: No ale może rzeczywiście trzeba pójść na ostro i przejąć Trybunał Konstytucyjny rękami ministra Żurka.
8: No tylko do czego to doprowadzi? Ktoś...
7: No może do początku.
8: Będzie to Trybunał połowy Polaków, albo nawet mniej niż połowy. Tak jak teraz nie wszyscy go uznają, później też nie będą go uznawać, tylko się grupy zmienią, uznających i nieuznających. I będzie pogłębiany chaos. I mimo, że nagle może wyroki zaczną się pojawiać w Dzienniku Ustaw, to wiele osób powie, że ten Trybunał nie jest właściwym Trybunałem, bo prawidłowy jest ten, który działał pod kierunkiem Święczkowskiego. No, panie redaktor, już się nikt w tym nie połapie, a straci na tym finalnie państwo polskie. Trzeba zbudować kompromis.
7: Trybunał Konstytucyjny nie ma pieniędzy. Nie ma budżetu od 1 stycznia. Ma nic, nie będzie.
8: Nie będzie miał, prawda? Nie będzie miał także na wypłaty dla sędziów w stanie spoczynku, bo mało kto może wie, że Trybunał ze swoich pieniędzy utrzymuje, takie są przepisy Konstytucji, także tych, którzy kiedyś w nim orzekali, dzisiaj są na czymś, co u przeciętnych ludzi nazywa się emeryturą, u sędziów nazywa się stanem spoczynku. Logika jest w jakimś sensie podobna i to Trybunał, a nie ZUS wypłaca ten stan spoczynku. Na to też nie będzie pieniędzy i na wiele innych rzeczy. No, nie tędy droga, panie redaktor. Ja myślę, że można, bo oczywiście logika medialna by wskazywała, że trzeba się emocjonalnie po jednej lub drugiej stronie opowiedzieć, a my w Rozwoju Plus i zachęcamy też inne środowiska. Stajemy z boku i mówimy, nie tędy droga, zbudujmy autorytet tej instytucji, wybierzmy sędziów większością kwalifikowaną, 3/5 w Sejmie od nowa, tak żeby oni też w różnym czasie kończyli kadencję, żeby kolejne Sejmy mogły te składy uzupełniać i żeby Trybunał był znowu takim ciałem, którym się media nie interesują, który robi po prostu swoją robotę.
7: Ministrowi Żurkowi mówi, że przede wszystkim wejdą sędziowie, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm. Będziemy obserwować sytuację, a teraz kwestia bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówi, że Polska powinna mieć setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Wy macie swój pomysł. Pan się czuje bezpiecznie w Polsce?
8: To my nawet w swoim programie mówimy o milionie rezerwistów. To Finlandia chociażby właśnie tak funkcjonuje. Armia oparta jest poza tym trzonem oficerskim o rezerwistów i my proponujemy podobny model. Czy ja się czuję bezpieczny? Panie redaktor, uczciwie powiem dosyć tak. Uważam, że Polska jest bezpiecznym państwem, ale niepokoi mnie bardzo to, że wciąż jesteśmy niedostatecznie przygotowani do kryzysu. Jeżeli ja rozmawiam z wysokimi oficerami, nieoficjalnie, bo oficjalnie wiadomo, może oni się do tego nie przyznają. I mi mówią, mój panie pośle, ja jako pułkownik, generał nawet, nie wiem, co się stanie z moją rodziną na wypadek wojny. To jak ja mam na froncie ze spokojną głową walczyć o swoją ojczyznę, jak ja nie wiem, czy moja żona i moje dzieci są odpowiednio zabezpieczone. To są takie podstawy, które mamy w tej chwili zaniedbane. I naprawdę nie chodzi mi o to, panie redaktor, może mi słuchacze nie uwierzą, żeby teraz na siłę krytykować rząd, bo w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy się martwić o Polskę ponad tym bieżącym sporem.
7: Powinno być mówione jednym głosem.
8: I musimy takie sprawy załatwić.
7: Fundamentalne sprawy. Ale 3-miesięczne szkolenie wojskowe, które proponujecie, to miałoby być tak, że nie wiem, ci, którzy by z tego skorzystali, to mieliby wypłatę, wynagrodzenie, czy to po prostu 3 miesiące w plecy?
8: Nie, tam są przewidziane wynagrodzenia dla tych osób i to są szkolenia, które mają być adresowane i do mężczyzn, i do kobiet.
7: A kto by miał to robić?
8: Przede wszystkim
7: mamy
8: oczywiście
7: taką kadrę, żeby wyszkolić?
8: Przede wszystkim resort obrony, ale nie tylko, bo tam dlatego mówię też, że i mężczyzn, i kobiet, bo nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, ale także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. My musimy sobie taki cel postawić i te kadry w tym zakresie, w jakim ich brakuje, do tego przygotować.
7: Z jasnym podziałem, że kobiety mają być łączniczkami, sanitariuszkami, a mężczyźni mają walczyć,
8: panie,
7: tak?
8: Są mile widziane także w tych działaniach frontowych. Przecież mamy kobiety na Wojsku Polskim.
7: Mamy. Ja
8: jesteśmy z nich dumni, ale jeżeli niektóre panie, a pewnie także niektórzy panowie.
7: A ile by to kosztowało?
8: Panie redaktor, szczerze mówiąc, tutaj w tej chwili kwot nie pamiętam, one są policzone.
7: Pan mówił, że budżet się nie spina.
8: One są policzone. Michał Dworczyk u nas w Rozwoju Plus tym zawiaduje, więc zachęcam, żeby jego o to pytać. No, budżet się nie spina, bo jest źle zarządzany. Trzeba zracjonalizować wydatki, trzeba poszukać nowych źródeł finansowania, trzeba mądrze uszczelnić. Mamy cały czas sporą lukę w VAT-ie. No niestety na bezpieczeństwie
7: może zrezygnować z 13 emerytury, 14.
8: To nie jest nasz postulat.
7: Też wszystkich programów socjalnych, żeby były pieniądze.
8: To nie jest nasz postulat. Pewnie nie ma przestrzeni
7: na nowe. Ale tam leżą pieniądze do wzięcia.
8: Nie ma pewnie przestrzeni na nowe programy socjalne, ale trzeba mądrze gospodarką.
7: No nie, prezentów już nie będzie, słyszeliśmy.
8: Trzeba mądrze gospodarką zarządzać, natomiast nie postulujemy rezygnowania z programów społecznych. Natomiast trzeba rzeczywiście tak budżetem zarządzić, żeby część środków przekierować na bezpieczeństwo. Ten udział w PKB chociaż w budżecie na 2027 trochę spada w stosunku do 2026, ale jest całkiem wysoki. Trzeba te pieniądze tylko dobrze wydawać, nie tylko na takie proste zakupy w supermarketach zagranicznych, oczywiście przysłowiowych supermarketach, ale przede wszystkim na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce, no i na szkolenie rezerwistów.
7: Proszę powiedzieć, czy od was z klubu Rozwój Plus będą kolejne odejścia, bo kandydat na premiera powiedział, że rozmawia z 4 posłami, którzy są zainteresowani, bo szli do zupełnie innej formacji niż to się okazało.
8: Kandydat na premiera...
7: I byli wystrychnięci na dudkę.
8: Kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości już różne rozmowy prowadził z różnymi ludźmi. Kiedyś słyszałem, że już
7: ale jedna skutecznie, Sławomir Skwarek przecież odszedł.
8: Miał kiedyś z PSL-em rozmawiać i jak widać, jak wiele z tych rozmów profesora Przemysława Czarnka wyszło. Panie redaktor, nie zanosi się moim zdaniem na żadne odejście. Oczywiście każdy jest wolny i podejmuje decyzje w swoim sumieniu, ale raczej tworzymy takie środowisko zwarte, zdeterminowane. Ostatnio sukces w Tomaszowie Mazowieckim, świetne forum samorządowe. Jesteśmy nowym środowiskiem politycznym, a udało się zgromadzić mnóstwo samorządowców z całej Polski. Mamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych. Dzisiaj w Warszawie powstał...
7: Idziecie prężnie sami czy z Konfederacją do wyborów?
8: Powstał klub w sejmiku województwa mazowieckiego. Idziemy sami. Ewentualne koalicje to po wyborach. Budujemy teraz swoje środowisko polityczne i chcemy jako Rozwój
7: Plus... Wynik liczycie w wyborach? No to za rok.
8: Panie redaktor, nie chciałbym jakichś tutaj liczb rzucać, bo to wyborcy zdecydują, a wyborcy nie lubią pychy u polityków, więc ciężko pracujemy. Chcemy znacznie przekroczyć próg wyborczy. Taki jest nasz cel.
7: Przemysław Czarnek zupełnie inaczej to widzi i mówi tak. Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3,4%, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ona jest przed nami za rok. I nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus. Chodzi o to, że ludzie poszli dokądś, gdzie do końca nie chcieli iść, zostali, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach, a ponieważ są ludźmi honorowymi, więc zostali tam, gdzie są. Natomiast widzą inny projekt, niż chcieli w nim uczestniczyć.
8: No, niech nie robi z dorosłych ludzi, z doświadczonych polityków, jakichś nieświadomych tego, co się wokół nich dzieje. Może tak funkcjonują niektórzy w partii Przemysława Czarnka. Z nami są ludzie, którzy wiedzą, co robią, a naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zachęcam, żeby nie zajmowało się nami, niech zajmie się sobą. W Krakowie nie pokazano tutaj jakichś dużych możliwości.
7: Jarosław Kaczyński mówi, że jest zadowolony, że to wynik większy niż w sondażach i powiedział, wynik jest zdecydowanie dobry, mamy więcej niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna. Tak powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji, więc Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone, że ich kandydat Michał Drwiński uzyskał 17,5%.
8: Moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć, ale to jest kwestia i sprawa Prawa i Sprawiedliwości. My zajmujemy się wynikiem Rozwoju Plus. Chcemy, żeby był jak najlepszy. Proszę dać nam jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że w sondażach znacząco ten wynik się poprawi. Naprawdę ciężko pracujemy. U nas ludzie nie boją się zaangażowania. Zbieramy
7: teraz
8: podpisy.
7: Przejdźmy do kolejnego tematu. Panie pośle, minister Żurek powołał zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy Zonda Krypto. Wy chcecie komisji śledczej w tej sprawie. Premier Donald Tusk umieścił takie nagranie, w którym mówi tak, mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko Żurek.
8: Chcemy komisji śledczej w tej sprawie, ale też oczywiście nie mamy nic przeciwko, żeby działała prokuratura. Ona przede wszystkim powinna działać w tej sprawie.
7: Problem, 314 spraw w toku.
8: Problem prokuratury jest tylko taki, że ona była i jest upolityczniona i działa zgodnie z wolą polityczną swojego przyłożonego, czyli Waldemara
7: Żurka.
8: Nie twierdzę, że było inaczej. Uważam, że błędem było połączenie prokuratury tych funkcji, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To się odbija czkawką. Prokuratura wielokrotnie źle działała przed 23 rokiem. Dzisiaj działa jeszcze gorzej, tak uważam. Jest niestety prokuraturą na telefon. Kiedy z prokuratorami tymi takimi liniowymi, uczciwymi się porozmawia nieoficjalnie, to też mają tego dosyć, że są traktowani jak taka taksówka, prawda? Żeby kogoś zatrzymać, bo akurat politycznie będzie to wygodne, no to prokurator wydaje polecenie zatrzymania. Dowozi się tych ludzi na przesłuchania, kiedy wystarczyłoby ich wezwać. Znowu wtedy nie ma czasu i siły środków na tych, których rzeczywiście należałoby pewnie zatrzymać, no bo zasoby państwa są ograniczone. No
7: mam
8: trzeba
7: wrażenie,
8: z tym kończyć.
7: Jakbym słuchała po prostu was 2-3 lata temu. Czy na panu robi wrażenie to, że jest 314 spraw w toku, 152 sprawy przedstawiono, tutaj zarzuty 678 podejrzanym, łącznie 1598 zarzutów i zabezpieczono majątek w wartości ponad 484 milionów.
8: Na mnie wrażenie, panie redaktor, to zrobiłyby prawomocne wyroki sądów.
7: Ale to nie jest na pstryknięcie. No, to tak nie działa.
8: Bogu dzięki, chociaż pewnie premier miałby takie życzenie, ale na szczęście wielu sędziów sędziów jednak na serio traktuje przysięgę, którą składali i łańcuch, który noszą na szyi i będą wnikliwie te wnioski analizowali. Postawienie dzisiaj komuś zarzutu, no to jest jedno polecenie ministra sprawiedliwości wydane prokuratorowi rejonowemu, okręgowemu czy regionalnemu, więc to samo w sobie wrażenia nie robi. Natomiast ja chciałbym, żeby prokuratura działała niezależnie od rządu i weryfikowała działania wszystkich polityków i opozycji, i koalicji tak samo. Czekam, kiedy zajmie się doktorem Kacprzykiem.
7: Dziękuję bardzo. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
9: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem.

Wieczorny program w Radiu RMF24. Teraz wracamy do sportu. Troje wyjątkowych sportowców, którzy sięgali na ziemi włoskiej po medale najważniejszych imprez, zostało wyróżnionych przez społeczność Val di Fiemme. Otrzymali oni wyróżnienie pieczęć Magnifique.

0: Komunita Die Firma, Justyna Kowalczyk, Tekieli, Adam Małysz i Kamil Stoch mają z tym regionem wyjątkowe wspomnienia. Adam Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata w 2003 roku, a 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii polskich skoków narciarskich. Val di Fiemme to również miejsce sukcesów Justyny Kowalczyk. Przypomnę, w 2013 roku wywalczyła ona tam srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Posłuchajmy.
1: Kurczę, no Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, no oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska, ale to jest, można powiedzieć, trochę sportowo. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie. A no życie to sport, więc głównie sportowo. Byłam na Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie w pracy, ale właśnie panowie tu obecni zaprosili mnie na kolację, jeden z ostatnich wieczorów, przed 50. I z największą przyjemnością spakowałam walizki i przyjechałam do Val di Fiemme, bo no, jest taki region i takie miejsce i takie właśnie, minęło już tyle czasu, że nawet z dużą dawką nostalgii to wspominam i doceniam. Na pewno bardziej niż wtedy.
2: A jak traktujesz tę nagrodę? Co ona dla ciebie znaczy?
1: Włosi, tak jak my, są bardzo tacy emocjonalni i to ja myślę, że to jest taka emocjonalna rzecz, że ja naprawdę jestem z Val di Fiemme mocno związana, bo i jak już gdzieś sobie wystartuję, to jestem w barwach klubu, znaczy teamu maratońskiego stamtąd, więc to jest takie fajne. Wiem, że zawsze mam tam otwarte drzwi, więc super być tak docenionym. Często jak tam biegałam długie biegi, to byłam bardzo, bardzo dopingowana przez lokalnych ludzi. Ba, nawet jak we Włoszech biegałam jakieś biegi górskie, to też mnie często kojarzono właśnie z Val di Fiemme, więc to takie fajne.
2: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i no jest to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe. A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z taką właśnie z takimi Włochami w pigułce, czyli to Predazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Justyna Kowalczyk-Tekieli oraz Kamil Stoch. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Wracamy już za chwilę, a teraz zostawiamy was ze znakomitą muzyką. Posłuchajmy razem.

wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie Radia RMF24. Teraz wiadomości ze świata. Fatima Zahra El Manzouri została pierwszą kobietą na stanowisku premiera Maroka. Kraj ten jest monarchią konstytucyjną. Król Mohamed VI właśnie Manzouri powierzył misję utworzenia rządu, po tym jak jej partia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 23 września. Manzouri jest prawniczką. Teraz jej rząd będzie nadzorować przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2030 roku, które Maroko współorganizuje z Portugalią i Hiszpanią. Warto wspomnieć, że nowa premier była w przeszłości burmistrzynią Marrakeszu, a w 2014 roku magazyn Forbes uplasował ją na pierwszym miejscu w swoim rankingu 20 młodych, najbardziej wpływowych kobiet w Afryce. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20. W nich powiemy o kolejnych poprawkach do ustawy antyalkoholowej.

0: Reklama.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
8: To już 20. Czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
9: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
10: Dla ojca Amelki przygniecionej przez betonowy płot w Lipnie na Kujawach.
9: Ustawa antyalkoholowa do poprawki.
10: Posłuchajcie, co nie podoba się ludowcom.
9: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
10: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy odpoczywają.
11: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech.
9: Na parkiecie jeszcze przed weekendem pojawią się panie.
10: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-latki.
9: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
10: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
9: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
10: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
9: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
10: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
12: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
13: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
14: Mogę.
12: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
15: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
12: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
9: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
10: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
9: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
16: Problemy z potencjalnym
0: odbieraniem dzieci, czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
10: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
10: Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej.
9: Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
14: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukacik.
16: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty. Tylko nie będzie to złoto.
14: Zrobiliśmy stop, który nazywa się mosiądza.
17: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
10: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu
9: oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej.
10: Katarzyna Podraza, nasza redakcyjna koleżanka, będzie prezentować fakty od 21.
9: Tak jest, a za chwilę pierwsze wieczorne doniesienia sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. W studiu już Paweł Konieczny.
20: Zgadza się. Dobry wieczór. Na początek odwiedzamy stolicę prowincji Sichuan. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 set boli. Powody do radości miał więc nieco wyżej notowany Hiszpan. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, a także że chłopcom i dziewczętom do podawania piłek, którzy okazywali tyle radości, gdy schodziłem z kortu, oraz całemu personelowi. Wszyscy byli dla mnie niezwykle życzliwi, mówił odbierając trofeum Davidowicz Fokina. Hubert Hurkacz dzięki dojściu do finału w Chengdu awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Po obronie tytułu mistrzowskiego na starym kontynencie kibice siatkówki oczekują na nowy sezon ligowy. W piątek zmagania rozpoczną panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku.
11: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech i powinny wystarczyć, żeby być gotowym, żeby mieć tą energię, bo jedno to jest takie zdrowie fizyczne, ale też ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją.
20: Przyznaje rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października. A w Superlidze piłkarzy ręcznych jutro nietypowo jedno spotkanie 7 serii. Industria Kielce podejmie WKS Śląsk Wrocław. Wojskowi ostatnio po karnych ulegli Gwardii Opole, na co zwraca uwagę Adam Morawski, bramkarz kieleckiej ekipy.
21: Śląsk to Benjamin ale tu już pokazał w tym sezonie, chociażby u siebie z Piotrkowem, czy ostatnim meczu z Opolem, że oni się nie poddadzą i będą walczyć do samego końca, więc my się przygotujemy jak najlepiej do tego spotkania i będziemy walczyć o 3 punkty.
20: Spotkanie Industrii ze Śląskiem jutro o 18.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa, mamy jeszcze więcej informacji. Amerykanie po blisko 20 latach opuszczają Irak. Nowe informacje w tej sprawie już za chwilę. Połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Wróci również temat deficytu budżetowego. No ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24 w naszym programie wieczornym, Amerykanie mają do jutra opuścić Irak. W Iraku świętowanie rozpoczynają grupy związane z Iranem. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co to może oznaczać?
1: Dzień dobry. Iran, który ma obecnie mocne wpływy w Iraku, uważa to za zwycięstwo. Wiadomo, że Iran pozostaje w konflikcie z USA. Stany Zjednoczone w lutym zaatakowały Iran. Teheran wykorzystuje sprawę propagandowo, choć wycofanie sił USA z Iranu zostało uzgodnione już kilka lat temu. Od jutra aż do soboty w Iraku mają być obchodzone Dni Suwerenności. Zdaniem komentatorów krok ten może zwiększyć możliwości operacyjne Iranu i jego sojuszników, ale są też i inne obawy, rozwój wrogich dla USA grup, jak choćby Państwo Islamskie czy Al-Kaida. Niektórzy przedstawiciele irackich służb bezpieczeństwa ostrzegają, że wycofanie sił USA niesie ze sobą ryzyko odrodzenia się Państwa Islamskiego, mimo że ich samozwańczy kalifat upadł niemal dekadę temu. Organizacja ta wciąż utrzymuje sieć uśpionych komórek. No i istnieje obawa, że teraz one po prostu rozpoczną funkcjonowanie i zagrożą obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale także obywatelom innych państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych.
0: Pawle, jak duże siły pozostają w Iraku?
1: W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie w rejonie kurdyjskiego Irbilu oraz w rejonie Bagdadu. W szczytowym momencie w 2007 roku było ich ponad 170 tysięcy. 30 września będziemy świętować zamknięcie czarnego rozdziału w historii Iraku i porażkę okupanta, który nie zdołał narzucić naszej ojczyźnie swojej woli, powiedział dowódca Islamskiego Ruchu Oporu w Iraku, organizacji zrzeszającej wspierane przez Iran frakcje zbrojne.
0: O czym z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Wracamy za chwilę. Jest 20:15.

W Radiu RMF 24 teraz informacja o odnalezionym po latach portrecie marszałka Józefa Piłsudskiego. Portret namalowany przez Józefa Mehofera zaginął na początku II wojny światowej. Znaleziono go 2 lata temu na strychu jednego z warszawskich domów. Był bardzo zniszczony. Na szczęście konserwatorzy zdołali naprawić uszkodzenia i ubytki w warstwie malarskiej i już wkrótce obraz będzie można oglądać na wystawie stałej w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Czekamy zatem na wyniki tej renowacji, na możliwość oglądnięcia tego obrazu. A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Wrócimy do tematu deficytu budżetowego.

I tak dla was gramy w Radiu RMF24 w naszym programie wieczornym. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji. I tutaj cytat. Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy i o to, że w Polsce będzie realizowany scenariusz grecki. Tak mówił w popołudniowej rozmowie w Radiu RMF FM i RMF24 Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. Przypomnę, rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Przewidywany deficyt sięgnie ponad 281 miliardów złotych. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB.

0: KB. Na ochronę zdrowia ma trafić 26 miliardów więcej niż rok temu. Rząd zakłada, że w przyszłym roku PKB wzrośnie realnie o 3%, a inflacja wyniesie 2,8%. Poseł Szczucki, pytany o projekt budżetu na rok 2027, mówił, że ocenia go bardzo krytycznie.
1: Z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że nad tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
2: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy tak, w 2027 roku.
1: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej służbie zdrowia.
2: Nie ma sensu
1: zdrowia.
2: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
1: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
2: To może być kosztowne wyborczo.
1: Rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
2: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
1: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
2: Nie,
1: służba
2: to chodzi
1: zdrowia.
2: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, no, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze. I że nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
1: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
1: Tak. Mhm. Ja wiem, że pani redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no, prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, których rząd ma co niemiara.
0: Mówił Joannie Górskiej i Krzysztof Szczucki. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. W serwisie RMF On i możecie ją również obejrzeć na naszym kanale na YouTubie.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: 18,47,2.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 mamy jeszcze doniesienia ukraińskich mediów. Piszą one, że Wołodymyr Żurawlow, którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie gazociągów Nord Stream, zwrócił się o azyl polityczny w Chorwacji. Mój klient w Niemczech nie może liczyć na uczciwy proces, przekazał ukraińskiemu portalowi Suspilne adwokat Żurawlowa. Według niemieckich śledczych Żurawlow był jednym z czterech ukraińskich nurków, który we wrześniu 2022 roku założyli materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2 i doprowadzili do eksplozji w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Nurek twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie eksplozji przebywał w Ukrainie. Żurawlow został zatrzymany w Polsce. Polski sąd odmówił wydania go Niemcom. Mężczyzna ponownie został ujęty w Chorwacji, gdzie pojechał jako konsultant filmu fabularnego o sabotażu na Nord Stream. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 21, a w nich powiemy o patriotach w Polsce, które niepokoją Rosję. Zostańcie z nami, jest 20:48.

0: Reklama. Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
6: Po reklamie.
9: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A teraz posłuchajmy faktów RMF FM. Jest 21. Zaprasza Katarzyna Podraza.
10: Dobry wieczór, zapraszam. Patrioty w Polsce niepokoją Rosję. Szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos. Brazylijski drób z szansą na powrót do Unii Europejskiej. Tymczasem polska branża pełna obaw. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia po wypadku w Gdańsku i na jutrzejsze problemy z jazdą po warmińsko-mazurskiem. Szef rosyjskiej dyplomacji straszy Polskę. Siergiej Ławrow oświadczył, że w związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, oświadczył Ławrow. Rosyjska doktryna zakłada możliwość użycia broni jądrowej nawet w sytuacji, gdy duża liczba systemów rakietowych i przeciwrakietowych rozmieszczana jest w pobliżu granic federacji. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu w Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, z czego wynika ta ostrożność?
11: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AVEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
12: Istotne informacje dla kierowców.
10: Wypadek w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Do szpitala trafiła kierująca motocyklem po zderzeniu z samochodem osobowym. Policjanci ustalają, co tam się dokładnie wydarzyło. Nitka prowadząca od trasy S7 w kierunku Letnicy jest teraz zablokowana. Jutro również na S7, niedaleko Ostródy w warmińsko-mazurskim, odbędą się ćwiczenia Zator. Na miejscu będą służby. Kierowcy jadące z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
13: Na trasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Grabin dojdzie do zatoru spowodowanego nagłą awarią samochodu ciężarowego, który zablokuje ruch w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą wyłączone z ruchu z tego powodu i to spowoduje konieczność reakcji służb i zarządu. zarządcy drogi w tym miejscu po to, aby ten zator jak najszybciej, jak najskuteczniej udrożnić. W tym miejscu policjanci będą kierować podróżujących na objazdy.
10: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Ćwiczenia będą prowadzone od 10 do 15. W Ustce turyści muszą zmienić swoje plany po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Plaże na czas sprzątania zostały zamknięte.
8: Miałem coś takiego na butach właśnie, nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu, nie wiem, czym to się wyszoruje właśnie.
14: A to szkoda, że zamknęli?
15: No, pewnie, że szkoda, no taka pogoda.
14: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
16: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża dzisiaj.
17: Tu jest przepięknie, już żeśmy wrócili po tygodniu drugi raz.
14: Do Ustki. Byliśmy,
17: tak.
14: Czyli dzisiaj nie na plaży, a na promenadzie.
17: Dzisiaj na promenadzie.
16: Też bardzo przyjemnie, no i dolatuje jednak ten wiew powietrza tam z nadmorza. Przyjemnie.
10: Usłyszał na usteckiej promenadzie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Próbki zostały wysłane do laboratorium na badania, a więcej o akcji oczyszczania tamtejszych plaż przeczytacie na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: A na wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
18: Dobry wieczór. W piłkarskiej Lidze Narodów UEFA dzisiaj dwa ciekawe spotkania w grupie A3. W Sewilli Hiszpania podejmuje Chorwację i od drugiej minuty gospodarze prowadzą dzięki trafieniu Jamala. Natomiast w 10 dzielnicy Pragi Czesi mierzą się z Anglikami. W tym wypadku 17 minuta i na razie bez bramek. Nieudany początek rajdu Maroka dla polskich załóg. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk na trasie od Agadiru do Zagory zajęli 14 miejsce w kategorii samochodów, tracąc ponad 8 minut do lidera Lukasa Moresa.
19: Jechaliśmy, myślę, że dobrym tempem. Wszystko było w porządku. W jednym miejscu gdzieś tam na chwilę się zakopaliśmy. Myślę, że tam trochę straciliśmy. A tak to jestem zadowolony. Zero kapci, zero przygód. Eryk świetnie dawał radę. W tym aucie jest dużo bardziej gorąco, więc na to się trzeba przygotować.
18: Podsumował Szymon Gospodarczyk. Druga załoga Energyland, Marek Goczał i Maciej Marton uplasowało się na 23 pozycji. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Adam Małysz oraz Kamil Stoch zostali wyróżnieni pieczęcią przyznawaną przez regionu Val di Fiemme. Włosi w ten sposób docenili polskich sportowców, którzy zdobywali tam medale mistrzowskich imprez.
20: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no, jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe.
18: Mówił Kamil Stoch, który w Val di Fiemme zdobył podczas Mistrzostw Świata w 2013 roku złoto i brąz. A skoro już do sportów zimowych dotarliśmy, zajrzyjmy jeszcze na taflę. Dziś rozegrano dwa spotkania ekstra Ligi Hokejowej. STS uległ Zagłębiu 1-5, a GKS Katowice przegrał z Krakowią 2-3.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
22: Radio RMF 24.

0: 27 września w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego obchodzimy święto Wojsk Obrony Terytorialnej. I właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiali w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, a naszym gościem jest dzisiaj pan pułkownik Edward Chyła, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór, panie pułkowniku.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Od powstania WOT-u minie za chwilę 11 lat, to było, o ile pamiętam dobrze, w grudniu, ale stereotypy o tych wojskach są ciągle powtarzane jak mantra, czasami zupełnie niemądrze. Zacznijmy od rozmowy od nich, żeby mieć to za sobą, proponuję. Jedna rzecz mnie intryguje i irytuje jednocześnie najbardziej. Często słyszę takie słowa, ciekawe jak WOT miałby nas bronić przed inwazją Rosjan. Pomijam fakt tego, czy i Rosjanie mieliby nas atakować, ale czy WOT jest stworzony po to, by stawić czoła regularnej armii? Rzeczywiście, bo to chyba nie o to chodzi.
1: Wojska Obrony Terytorialnej nigdy nie będą występowały samodzielnie w czasie konfliktu zbrojnego i realizowały zadań samodzielnie na kierunkach. Wszelkie zadania, jakie będą realizowane w ramach operacji obronnej, będą realizowane w powiązaniu z wojskami operacyjnymi i Wojska Obrony Terytorialnej będą służyły jako wsparcie dla wojsk operacyjnych, a nie jako remedium bądź zamiennik dla wojsk operacyjnych. My istniejemy w konglomeracie z wojskami operacyjnymi i realizujemy zadania na ich korzyść. Nigdy nie będziemy tego robić samodzielnie, więc takie stwierdzenie, że my sami mamy bronić kraju przed potencjalnym przeciwnikiem, jest zwyczajnym nadużyciem.
0: To jedno, że jest nadużyciem, ale przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej, z tego co pamiętam, z tego co nawet się oficjalnie wszędzie o tym mówiło, miały służyć do czego innego. Jesteśmy na tym terenie, znamy ten teren i właśnie jak pan powiedział, mamy służyć pomocą wojskom tym regularnym, po pierwsze, a po drugie też bronić swojego terenu, bo ten teren znamy najlepiej.
1: Tak, takie jest założenie doktrynalne użycia Wojsk Obrony Terytorialnej, dlatego też każde województwo ma swoją przynajmniej jedną brygadę obrony terytorialnej do realizacji tych zadań. Mamy być specjalistami w znajomości terenu, infrastruktury, możliwości pokonania, przejścia, rozmieszczenia pododdziałów, czy to wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czy też wojsk sojuszniczych NATO.
0: Czyli trochę macie być przewodnikami, trochę wojskiem takim łącznikowym też.
1: Można to tak określić, można to tak określić. To jest jedno z naszych zadań w ramach działań zbrojnych.
0: Kończąc jeszcze te stereotypy, które niezmiennie się pojawiają, choć minęło, jak powiedziałem, już 11 lat od chwili powstania WOT-u i realia polityczne mocno się zmieniły, o nich nie będziemy mówili. Powtarzane są takie frazy jak bojówki Macierewicza, niedzielna armia. Niech pan powie, czy po tych latach pana jeszcze irytują takie słowa? No przecież Antoni Macierewicz od dawna nie jest ministrem obrony narodowej, w ogóle zniknął ze sceny publicznej. WOT-u nikt dzisiaj nie chce likwidować, choć część polityków się tak odgrzeszała. No coś tu w takich sformułowaniach bardzo częstych, jak mówię raz jeszcze, nie gra.
1: Te sformułowania, o których pan redaktor wspomina, one pojawiły się na początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej i przylgnęły jak taka łatka, która funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni publicznej, jest powtarzana czasami jak mantra, bezwiednie przez ludzi, którzy albo nie mają swojej jakiejś własnej opinii, nie mają zdania, nie znają naszych realiów działania, albo po prostu robią to złośliwie. Natomiast nie irytuje mnie to. My nie zwykliśmy przywiązywać do tego wagi. Na początku na pewno było to krzywdzące. W tej chwili po prostu realizujemy swoje zadania, aby udowodnić to, że Wojska Obrony Terytorialnej to był pomysł trafiony w dziesiątkę, sformowanie tego rodzaju sił zbrojnych zarówno w czasie pokoju, w czasie działań kryzysowych, jak i potencjalnie w czasie działań zbrojnych będzie procentowało i będzie dawało korzyści, więc tutaj takich kierunków, których my się realizujemy, które są przydatne dla Rzeczypospolitej Polskiej, jest wiele i można by tu było o tym długo rozmawiać. Natomiast nie będziemy się przypinać do tych łatek, nie będziemy się tym irytować, denerwować, po prostu robimy swoje.
0: No, przede wszystkim kończąc ten wątek, to co 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej robi od lat, pojawiając się w sytuacjach kryzysowych, bo konfliktów zbrojnych, daj Boże, nie mieliśmy do tej pory i oby tak zostało. To co brygada zrobiła, to pokazuje, że była potrzebna. No chyba, że się mylę.
1: Nie, nie, zupełnie nie. To, co tutaj robimy, szczególnie jeżeli chodzi o powódź z 24 roku, oczywiście nie robiliśmy tego sami. Było z nami tutaj wiele innych jednostek, które nas wspierały przy realizacji tych zadań, bo i potrzeba była ogromna i sami byśmy tego nie dali rady zrobić, więc... Ale tak, Wojska Obrony Terytorialnej jako takie w działaniach kryzysowych, bo mamy takich przykładów wiele, czy z Podlasia, czy z Mazowsza, czy z zachodniego Pomorza, czy z Kujaw i Pomorza, czy tutaj u nas na Dolnym Śląsku, Śląsku czy Opolszczyźnie. Bezwzględnie widać potrzebę tego, aby były siły, które są w stanie wesprzeć administrację publiczną w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu 12-24 godzin od powstania potrzeby.
0: Naszym gościem, przypomnę, we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław jest pan pułkownik Edward Chyła, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Stereotypy, panie pułkowniku, zostawiamy, porozmawiamy o tym, co brygada robi, jakie są dalsze plany. Z tego, co wiem, już jest ukompletowana, albo tak powinno być, bo miało być około 2000 żołnierzy. Osiągnęliście już gotowość bojową, tak chyba to nazywa. I co to oznacza w praktyce?
1: Tutaj o pewnych rzeczach oczywiście liczbowych nie możemy rozmawiać, bo stanowią one tajemnice służby. Natomiast mogę powiedzieć z przekonaniem, że brygada osiągnęła gotowość do działania, zarówno tego działania kryzysowego, jak i do działania zgodnie z przeznaczeniem. Ukompletowanie spełnia wskaźniki narzucone przez przełożonego, utrzymujemy je praktycznie cały czas, nie schodzimy poniżej minimów, które zostały nam określone. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że brygada jest gotowa do realizacji zadań, które przed nią są stawiane.
0: Zanim do innych tych konkretnych rzeczy przejdę, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Kiedyś był taki plan, żeby powstał jeszcze jeden batalion w Legnicy. Z tego, co wiem, dowództwo zrezygnowało z tego, chyba że ktoś inny podjął taką decyzję, ale to generalnie chyba pomysł upadł, tak?
1: To znaczy, tworzenie czwartego batalionu to były inicjatywy lokalne, wynikające z pewnych uwarunkowań
0: politycznych?
1: Nie politycznych, bardziej takiego wydaje mi się, że to wynikało z spraw związanych z zagrożeniem klęskami żywiołowymi, kryzysami. To się nasiliło po okresie powodzi, natomiast w planie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej brygady czwartego etapu na chwilę obecną nie są planowane do tego, żeby posiadać więcej niż 3 bataliony, więc ten temat jakoby nie jest realny. Był pomysł, aby przedyslokować jedną z kompanii do Legnicy, ale na chwilę obecną rozmowy na ten temat utknęły w martwym punkcie ze względu na brak możliwości zdefiniowania odpowiedniej lokalizacji, która by spełniała wymagania do umiejscowienia tam pododdziału 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: Użył pan sformułowania brygady czwartego rzutu, chyba, jeżeli dobrze
1: pamiętam. Czwartego etapu formowania.
0: Brygady czwartego etapu formowania. Co to znaczy? Z ciekawości, bo jak rozumiem, 16 jest właśnie taką brygadą.
1: Brygady były formowane etapami. Jak pan dobrze pamięta, w pierwszym etapie powstały 3 pierwsze brygady na wschodniej części Rzeczpospolitej. Później powstawały brygady 4, 5 i 6. Następnie brygady od 7, jeżeli dobrze pamiętam, do 13 jako trzeci etap. I w czwartym etapie powstawała brygada zachodniopomorska i nasza dolnośląska.
0: Najbardziej odległa od wschodniej granicy, po prostu.
1: W ten sposób było formowanie ze wschodu na zachód.
0: Rozmawialiśmy o ukompletowaniu brygady. Ale choć mówi pan, że ona jest gotowa, cały czas nowych ludzi przyjmujecie i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale to jest normalna praktyka, zdaje się, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej szczególnie. Spora jest rotacja. U was pewnie też, tak samo jak w innych brygadach.
1: Czy spora? Myślę, że to jest rotacja naturalna, bo...
0: Część ludzi odchodzi, część zmienia plany po prostu.
1: Dokładnie. Żołnierze, którzy służą jako żołnierze terytorialnej służby wojskowej, jakby nie patrzeć, pełnią tą czynną służbę wojskową dobrowolnie i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować. Często rezygnują ze względu na zmianę planów życiowych, nie wiem, wyprowadzają się za granicę, znajdują pracę za granicą lub w innych rejonach Rzeczpospolitej i to powoduje, że dojazd do brygady, na przykład, nie wiem, z województwa podlaskiego, no, stanowiłby duży problem. Często się też przenoszą do innych brygad. Natomiast ci, którzy odchodzą do rezerwy, no, to jest właśnie jeden z tych plusów, to jest po prostu budowanie potencjału rezerwy pasywnej, więc...
0: Co to znaczy?
1: Rezerwistów przeszkolonych, którzy są gotowi do tego, w razie gdyby zaistniała taka potrzeba, aby uzupełnić jedno z jednostki mobilizowane.
0: Czyli tak naprawdę, mimo tego, że ci ludzie odeszli, to bardzo cenną jest sprawa taka, że oni zostali przeszkoleni pod względem wojskowym i w razie potrzeby nie trzeba już tego dokładać, łatwo ich wcielić na nowo.
1: Tak, to oni zasilają zasoby mobilizacyjne państwa polskiego, więc to jest coś, co po zawieszeniu zasadniczej służby wojskowej gdzieś tak troszeczkę, powiedzmy,
0: nadrabia te braki.
1: Może nie braki, tylko po prostu tworzyło się trochę wolniej, bo z tego względu, że żołnierze zawodowi odchodzą do rezerwy troszeczkę inaczej, w innym czasie, więc nie było takiego, powiedzmy, bieżącego, ciągłego zasilania, tylko takie skokowe. Natomiast teraz ta terytorialna służba wojskowa, podobnie zresztą jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, uzupełnia potencjał mobilizacyjny kraju.
0: Do rozmowy o Wojskach Obrony Terytorialnej, konkretnie o 16. ich Dolnośląskiej Brygadzie, wracamy za chwilę, bo dowiedzieć się będzie trzeba jeszcze o tym, jak, gdzie i z kim ćwiczą nasi żołnierze. Zostańcie z nami więc.
2: RMF 24 Wrocław.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Po reklamie.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Maciej Sas, słuchacie programu Wrocławski Wieczór w RMF24 Wrocław, a naszym gościem jest dzisiaj pan pułkownik Edward Chyła, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiamy o tym rodzaju wojsk przy okazji ich święta. Daliście się poznać, mówię tu o 16. Brygadzie, jako ci, na których można liczyć zawsze w trudnych sytuacjach, katastrofach naturalnych, sytuacjach kryzysowych. Jak dużo w tym, co ćwiczycie na co dzień, jest takich elementów właśnie związanych z sytuacjami kryzysowymi? Jest na to czas, czy po prostu działa się doraźnie?
1: Staramy się znaleźć na to czas. Są oczywiście przeznaczone bloki tematyczne, bloki szkoleniowe do szkolenia w ramach zarządzania kryzysowego, ale też realizujemy dużo przedsięwzięć dodatkowych z układem pozamilitarnym, czy to z Państwową Strażą Pożarną, z pogotowiem ratunkowym, z policją, też z administracją samorządową. Z zakresu zarządzania kryzysowego te szkolenia, ćwiczenia pomagają nam też po pierwsze poznać teren, rozpoznać miejsca, które są szczególnie zagrożone potencjalnym kryzysem, ale też pozwalają nam...
0: No znaleźć się w cywilnym świecie, który jest trochę inny od wojskowego.
1: Skonfrontować nasze procedury z procedurami, które obowiązują w innych służbach, czy też w jednostkach administracji samorządowej i pozwalają nam się dostosować do ich wymagań tak, żeby ta współpraca była zawsze skuteczna.
0: Znaczy to nie jest tak, proszę, teraz mi przyszło do głowy, że na mocy ustaw w razie jakiejś dużej sytuacji kryzysowej to zdaje się, że dowódca brygady WOT-u jest na tym terenie doradcą wojewody do spraw właśnie zarządzania.
1: Zgadza się, dowódca brygady zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym jest doradcą wojewody do spraw użycia sił zbrojnych na terenie zagrożonym klęską żywiołową i tutaj z pełną mocą pragnę podkreślić, że współpraca z naszą panią wojewodą układa się w tym zakresie bardzo dobrze.
0: Czyli jest łączność i takie sytuacje są analizowane i brane pod uwagę. Znaczy, gdyby coś się wydarzyło, jak pan powiedział wcześniej, w ciągu 12 godzin, bo takie są założenia prawne, możecie państwo ruszyć do akcji.
1: Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście tutaj wiadomo, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym są potrzebne odpowiednie wnioski, które muszą być przesłane do ministra obrony narodowej, ale dzięki temu właśnie, że pani wojewoda ma swojego doradcę, można, jakby to powiedzieć...
0: Trochę jest pan w tym przypadku oficerem łącznikowym, można powiedzieć.
1: Między wojewodą a moim przełożonym, który pełni funkcję dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej, więc tutaj jestem w stanie na szybko uzyskać ustną zgodę do rozpoczęcia przygotowania do realizacji zadania, które zostanie nam nałożone już w formie osobnej decyzji.
0: Czyli po prostu chodzi o to, żeby nie tracić czasu, działać.
1: Skracać czas reakcji.
0: Panie pułkowniku, tutaj mówimy o sytuacjach kryzysowych, o zarządzaniu kryzysowym, czyli czymś, co dzieje się w czasach pokoju. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, oczywiście nikt nie życzy sobie, żeby były te inne czasy, czasy konfliktu zbrojnego, no ale chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, wy to doskonale wiecie. Czy więc muszę o to zapytać, czy jest plan udziału 16. Brygady w jakichś dużych, poważnych ćwiczeniach wojskowych w najbliższym czasie, a może no właśnie tylko i wyłącznie na razie dotyczących zarządzania kryzysowego?
1: Udział w ćwiczeniach taktycznych jest realizowany praktycznie przez cały czas okres istnienia brygady. W tym roku na przykład dzisiaj wydzielone siły uczestniczą w Konfederacji Ćwiczeń Czarny Obrońca w 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Będziemy uczestniczyć w Brave Huzarze 26. Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniu Dowództwa Garnizonu Warszawa.
0: 16. Brygada w Warszawie?
1: Tak, ale to tutaj szczegółów niestety nie będę mógł podać. To nie w Warszawie, na terenie Dolnego Śląska, natomiast to wynika z planu kierownictwa ćwiczenia do realizacji zadań. To nie w Warszawie, na terenie Dolnego Śląska, natomiast to wynika z planu kierownictwa ćwiczenia do realizacji zadań.
0: Nie

0: W związku z czym może czuję jakiś pewien niedosyt. 3 lata minęły, to kawał czasu. Jak na żołnierza, który w takiej, można powiedzieć, no, w sumie liniowej jednostce działa, to dużo.
1: No jest sporo.
0: To
1: jest...
0: Uśmiecha się pan, czyli dobre rzeczy też będą.
1: Tak. Dla mnie osobiście, największym sukcesem była realizacja zadań, które wykonywaliśmy w czasie powodzi w 2024 roku i późniejszego wsparcia odbudowy regionu w roku 2025. Naprawdę byłem dumny z moich żołnierzy, z ich poświęcenia, z ich zaangażowania, z tego, jak bardzo angażowali się w działania kosztem również swojego czasu prywatnego, czasu wolnego, bo trzeba pamiętać, że 90% moich żołnierzy to są żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, którzy gdzieś tam zostawili swoją pracę, swój dom,
0: swój świat mały cywilny
1: i skupili się na pomocy tym, którzy jej bardziej potrzebowali niż oni sami. Byłem i jestem bardzo dumny z moich żołnierzy z tego, jak realizowali swoje zadania.
0: A ten niedosyt jest, zawsze jest niedosyt, bo człowiek ambitny czuje, że coś chciałby jeszcze zrobić, coś inaczej, coś lepiej, coś więcej.
1: Zawsze jest jakiś niedosyt. Zawsze można powiedzieć, że pomimo, że uważam, że pododdziały są wyszkolone w stopniu dobrym, zawsze chciałbym, żeby były wyszkolone w stopniu lepszym, więc...
0: Czyli szef zawsze uważa, że można coś lepiej zrobić.
1: Oczywiście, że tak. Nie może być takiej sytuacji, że usiądę na laurach, spocznę na laurach i powiem tak, teraz ta brygada jest idealna. Nie, nigdy tak nie będzie. Zawsze będę dążył do tego, żeby coś poprawić, coś zmodyfikować, coś zrobić lepiej. Być może inaczej, bo da się. Ta druga kadencja właśnie będzie poświęcona temu, żeby dopieścić, ulepszyć to, co już udało nam się zbudować.
0: Zwłaszcza, że wie pan, co nie zagrało i można to naprawić. Czyli korzystając z własnych błędów na przykład.
1: No najlepiej uczyć się na własnych błędach. Tylko uczyć się, a nie je powielać.
0: No wiadomo, że świat się zmienia, zmieniają się potrzeby, zmienia się pole walki, zmieniają się kryzysy, więc państwo też szkolicie w nowych dziedzinach swoich żołnierzy. Co najważniejszego, nowego planujecie państwo na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o działanie 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu?
1: Dla mnie najważniejsze na chwilę obecną jest rozwój potencjału wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, popularnie zwanych dronami, a w tej chwili jesteśmy po etapie przyjęcia kilkudziesięciu takich statków na wyposażenie brygady. Kończymy szkolenie operatorów. No i teraz będziemy chcieli operacjonalizować ich użycie w ramach kompanii czy też plutonów lekkiej piechoty.
0: Czyli tak naprawdę to, co się działo, co do was trafiło, teraz wprowadzić w pole, żeby tam, gdzie działacie, gdzie macie potencjalnie coś do roboty, czy będziecie mieli, żeby jak najlepiej to wykorzystać?
1: Tak, generalnie głównie będziemy rozwijać tutaj zdolności rozpoznania pola walki, ale też będziemy starali się implementować ten sprzęt do użycia także w ramach działalności w systemie zarządzania kryzysowego, tudzież w ramach grupy poszukiwawczo-ratowniczej K9, którą też posiadamy na etacie brygady w przypadku poszukiwania osób zaginionych, więc gdzieś tam pole zastosowania tego sprzętu jest dosyć szerokie. Wszystko zależy od nas. Nasze doświadczenia pozwolą nam zbudować pewien potencjał, który będziemy chcieli rozwijać.
0: Można powiedzieć, zawsze gotowi, zawsze blisko. Tym hasłem w Wojsku Obrony Terytorialnej kończymy rozmowę z panem pułkownikiem Edwardem Chyłą, dowódcą 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo i dobranoc.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dobranoc panu, dobranoc państwu.
0: Wypada życzyć powodzenia zarówno wam, czyli 16. Brygadzie, na pańskie ręce, ale też nam, bo jak wy będziecie skuteczni, no to nam będzie się żyło spokojniej. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego wieczoru w radiu RMF24 Wrocław. Chcemy teraz opowiedzieć, bo jest ze mną gość, zaraz wyjawię, kto to jest, ale chcemy opowiedzieć o czymś, co gdyby to określić prostym sformułowaniem, to jest coś takiego, co znacie. Chciałbyś podżezować? Zwykle nie kojarzy się to z wysoką kulturą. W tym przypadku to absolutnie jest wysoka kultura, co więcej bardzo ciekawa, dlatego że można zorganizować w swoim domu koncert jazzowy. Co więcej, będą to grali profesjonalni artyści znani ze scen jazzowych z całego świata czasami. Jak to można zrobić, kto może zrobić, gdzie i kiedy? O to wszystko zapytamy panią Patrycję Gbyl, koordynatorkę festiwalu Jazztopad z Narodowego Forum Muzyki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wie pani, z tym się wiąże cała masa wątpliwości, no bo kto i gdzie przede wszystkim może zorganizować? Czy jeżeli mieszkam sobie w domu z wielkiej płyty na 7 piętrze, to tam też mogę zaprosić gości takich, jak wspomniałem?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że koncerty w mieszkaniach prywatnych to jest już taka festiwalowa tradycja, którą mamy okazję przy okazji festiwalu organizować. My poszukujemy na ten moment 8 gospodarzy, którzy będą chcieli otworzyć swoje drzwi i zaprosić naszych artystów festiwalowych i wspólnie z nami zorganizować to wyjątkowe wydarzenie.
0: Co trzeba zapewnić, żeby móc na tej liście się znaleźć? Jest 8 miejsc, no dobrze, chciałbym zorganizować u siebie koncert jazzowy, świetna sprawa, ale jak?
1: Przede wszystkim nie szukamy przestrzeni idealnych, tylko szukamy miejsc, w których dobrze czują się ludzie, więc myślę...
0: Co to znaczy?
1: Oznacza to przede wszystkim to, że chcemy otworzyć swoje drzwi dla publiczności i dla naszych artystów.
0: Podstawowa sprawa, mówi pani otworzyć swoje drzwi dla publiczności. Jak duża ta publiczność, bo tu mogą być pewne ograniczenia.
1: Dobrze byłoby, gdyby w salonie zmieściło się około 25 osób. Szukamy miejsca w centrum Wrocławia bądź jego okolicy. Fajnie, gdyby był tam fortepian albo jakiś klawisz, ale nie jest to wymagane absolutnie. Myślę, że najważniejsze jest taka otwartość i chęć ugoszczenia i artystów, i publiczność festiwalową.
0: To są artyści, którzy normalnie na scenach u was w Narodowym Forum Muzyki też grają, a tutaj nagle trochę ideał sięgnął bruku. No może nie bruku, ale mojego prostego mieszkania na przykład.
1: Tak, my zapraszamy wszystkich artystów w taki dość nietypowy sposób, bo to nie jest sytuacja, gdzie oni przyjeżdżają tylko na swój koncert, po którym od razu jadą, tylko zostają z nami do końca weekendu właśnie po to, żeby móc uczestniczyć w koncertach domowych.
0: I nie do końca wszystko wiedzą, jak są zapraszani.
1: Dokładnie. Nie.
0: Czyli mają niespodziankę, przyjeżdżając do was na Jazztopad.
1: Tak, zdecydowanie. I to jest właśnie wydarzenie, które dla artystów też jest bardzo ciekawe, bo oni spotykają się z lokalnymi artystami tutaj we Wrocławiu i mają możliwość tworzenia improwizacji na naszych oczach. Bardzo często ten feedback po stronie artystów też jest taki przychylny, bo to dla nich jest nietypowa sytuacja, w której bardzo dobrze się odnajdują.
0: Chociaż jazz, no właściwie chyba z takich rzeczy się właśnie wziął.
1: No zdecydowanie, no improwizacja, na tym bazujemy.
0: 100% improwizacji. Improwizujemy, jeżeli chodzi o muzykę, improwizujemy, jeżeli chodzi o miejsce. Tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, liczy się chęć miejsca, dobra energia i to, że chcemy się tym wszystkim cieszyć, konsumować tę muzykę jazzową. Co trzeba zapewnić? Powiedziała pani, że nie musi być fortepianu. Trzeba mieć ten salon, który ma tych no, mniej więcej 20-25 miejsc. Okej, okay. No a na przykład kto sąsiadów powinien przekonać, że troszeczkę pohałasujemy, no bo taki koncert chyba, o ile pamiętam, ma około godziny trwać.
1: Tak, on trwa godzinę, natomiast jest w dobrym czasie, bo pierwszy koncert jest o godzinie 12, drugi jest o 14.30, więc jakby cisza nocna jeszcze nas nie obowiązuje. I zawsze tutaj bardzo często na tych koncertach pojawiają się właśnie też sąsiedzi, którzy są zapraszani, więc drzwi są otwarte dla wszystkich.
0: No dobrze, ale wie pani, powiedzieliśmy o tych 25 osobach, które będą zaproszone. Po pierwsze, kto sprzedaje bilety, po drugie, kto pilnuje, żeby za dużo ludzi nie przyszło.
1: Jeżeli chodzi już o samo zgłoszenie, to przed koncertami na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz. Można go wypełnić, w taki sposób się zgłosić, ale oczywiście właściciele również mają możliwość zaproszenia swoich gości.
0: Ale ta liczba tych 25 gości na przykład to jest to ograniczenie. Wie pani, pytam o to specjalnie, żeby nagle nie pojawiło się na przykład 200 osób. No i gdzie my ich pomieścimy wtedy?
1: Przed wydarzeniem nasza obsługa widowni weryfikuje zaproszenia. W związku z powyższym jest to wydarzenie otwarte, ale limitowane, jeżeli chodzi o ilość miejsc. I taką ciekawostkę zdradzę, że warto śledzić nasze social media, bo te wejściówki rozchodzą się dosłownie w kilka minut.
0: Błyskawicznie, tak?
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, to nie jest rzecz, która pierwszy raz się w tym roku pojawia. Takie koncerty państwo już organizowaliście w poprzednich latach przy okazji festiwalu. Podejrzewam, że tam sporo improwizacji, ciekawostek było też.
1: Bardzo.
0: Zachowań nietypowych, też reakcji ludzkich. No chociażby to, o co pytam. No przychodzą ludzie, oczywiście oni są zdeklarowani, jest tych 25 miejsc, ale założę się, że zdecydowanie więcej osób próbuje tam dosiąść się jakoś.
1: Nie zdarzały się takie sytuacje, żeby pojawił się ktoś spoza listy, ale takie rzeczy ciekawe, które się dzieją w ramach koncertów w mieszkaniach prywatnych, to to, że czasami ktoś z publiczności dołącza do naszych artystów.
0: To znaczy ktoś, kto zaprosił artystów, sam z nimi gra?
1: Publiczność na przykład zaczyna... Mieliśmy taką sytuację, że w ramach koncertu w mieszkaniu prywatnym ktoś z publiczności dołączył do artystów i zaczął śpiewać.
0: Jak zareagowali artyści?
1: Bardzo dobrze. Zresztą tam jest to na tyle spontaniczna sytuacja i na tyle nieprzewidywalna, że to są właśnie te momenty, które powodują, że to są wydarzenia, których naprawdę nie da się powtórzyć.
0: Tak sobie myślę. Czy ja mogę na przykład, zakładając, że to ja zgłosiłem się, mam takie mieszkanie odpowiednie, dobrze, wszyscy się zgadzają na to, czy mogę sobie wybrać termin, kiedy to się odbędzie, bo to są, jest kilka terminów zapewne, i to państwo decydujecie, czy ja?
1: Zawsze decydujemy w porozumieniu, ponieważ no, nie ukrywajmy, zorganizowanie dwóch koncertów w dwóch różnych lokalizacjach, w bardzo odległych od siebie, może być trudne, w związku z powyższym zawsze my weryfikujemy te zgłoszenia i staramy się tak zaplanować logistykę, żeby można było z jednego koncertu udać się na kolejny.
0: Sprawdzacie też, czy to ten, który się zgłosił, nie jest jakimś szaleńcem?
1: Mamy wizje lokalne, spotykamy się z właścicielami przed koncertami, po to, żeby trochę siebie poznać, zobaczyć też tą przestrzeń, bo oczywiście my dostajemy zdjęcia przestrzeni, krótki opis, ale nic tak nie oddaje charakteru miejsca, jak po prostu wizyta.
0: Czyli państwo tam idziecie, pewnie jakiś muzyk, który też jest w stanie ocenić na przykład akustykę tego, też jest.
1: Tak.
0: I to wszystko jest zweryfikowane. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pani Patrycja Gbyl, koordynator festiwalu Jazztopad z Narodowego Forum Muzyki. A rozmawiamy o czym? O tym, że można zorganizować w swoim domu profesjonalny koncert jazzowy. Trzeba się tylko zgłosić, spełnić kilka warunków, o których właśnie rozmawiamy. Jeszcze jedna sprawa. No, takie koncerty, nie sądzę, żeby tam była agresja, no ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych ludzi, którzy tam się znajdą? Wie pani, to są przyziemne pytania, zdaję sobie z tego sprawę, ale będzie 25-30 osób. Gdyby, nie daj Bóg, coś się stało, co wtedy?
1: Odpowiedzialni jesteśmy my jako organizatorzy, czyli Narodowe Forum Muzyki i Jazztopad Festival. Na miejscu oczywiście oprócz naszych artystów jest cała obsługa techniczna, są producenci, jest obsługa widowni, więc dbamy o to, żeby było miło, fajnie i przyjemnie.
0: Policji nie ma, z Narodowego Forum Muzyki nie macie swoich oddziałów.
1: Jeszcze nie.
0: Co będzie grane? To jest, mówimy o improwizacji, to jest założony repertuar, który już ustaliliście z artystami. Czy jak przystało właśnie na improwizację? Wielka niespodzianka, znowu kolejna.
1: Wielka niespodzianka składająca się z dwóch setów. Taki koncert trwa godzinę. Zawsze dopasowujemy instrumentalia, żeby było różnorodnie. Natomiast bardzo często też właśnie w trakcie takiego setu dochodzą inni artyści i biorą udział tak organicznie. Natomiast oczywiście w ramach takiego wydarzenia jest też czas i przestrzeń na rozmowę. Jest zapewniony poczęstunek, więc można z tymi artystami po prostu porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Więc oprócz samych walorów muzycznych są też takie społeczne.
0: A, widzi pani, teraz dotknęła pani bardzo delikatnego wątku. Jest poczęstunek, no to jako egoista muszę zapytać, kto organizuje poczęstunek? Ja mam go zorganizować, a jeżeli słabo gotuję, albo nie potrafię przygotować tego, albo zrobię coś, czego ludzie nie lubią?
1: Proszę się nie obawiać, za poczęstunek też odpowiadamy my jako organizatorzy.
0: Dużo tego odpowiadamy my. Państwo nie obawiacie się, że to jakieś kłopoty wam przyniesie? Nie, no, organizujecie to po raz kolejny. Ale w jaki sposób przekonujecie artystów, żeby oni poszli do kogoś do domu grać? Bo już o tym po części wspomnieliśmy, natomiast to nie jest łatwa sytuacja. Ludzie, którzy się kompletnie nie znają, to muszą być ludzie, którzy chcą słuchać muzyki, określonego typu muzyki, muszą ją troszeczkę znać i mieć otwarte głowy.
1: My mamy takich artystów, którzy są bardzo otwarci na nowe doświadczenie, więc zazwyczaj pokazujemy im, jak wyglądają takie koncerty w mieszkaniach prywatnych. Pokazujemy im zdjęcia i filmy z poprzednich edycji, bo dla nich to też jest często nowa sytuacja. Bo...
0: Trzeba otworzyć głowę.
1: Tak, trzeba otworzyć głowę. Natomiast oni są bardzo otwarci, bardzo chętni i dla nich to jest taki in plus dla naszego całego festiwalu, że właśnie mogą brać udział w tych wydarzeniach towarzyszących.
0: Gdzie i jak trzeba się zgłosić ze swoją propozycją? Mam takie mieszkanie, taki dom, nie wiem, cokolwiek innego pomieszczenie. Chcę, żeby u mnie odbył się taki koncert jazzowy.
1: Na zgłoszenie czekamy do 25 października. Wszelkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej i w naszych social mediach Jazztopad Festival. Tam jest podany adres mailowy oraz wszelkie szczegóły, jak się zgłosić, co warto do nas wysłać, jak opisać przestrzeń, żeby mogło się to odbyć.
0: No, brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. Jeżeli więc chcecie pierwszy raz w życiu, może nie, ale Generalnie, jeżeli ktoś chce pierwszy raz w życiu nie iść na koncert, jazzowy koncert albo jakikolwiek inny, ale zorganizować taki koncert u siebie w domu, nadarza się niepowtarzalna okazja. Wystarczy odezwać się do Narodowego Forum Muzyki i zdeklarować, że jeden z 8 koncertów Jazztopadu, taki domowy, może się odbyć u nas. Świetna sprawa. Przypomnę, że naszym gościem była pani Patrycja Kbyl, koordynator festiwalu Jazztopad z Narodowego Forum Muzyki. No, kto chętny, niech się zgłasza. Czekamy. Warto pojazzować w dobrym towarzystwie.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
8: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
9: Stałe bazy USA w Polsce. Pentagon analizuje taki scenariusz. Na początku połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Projekt reformy PIT przyjęty przez rząd. Posłuchajcie, co mogą przynieść zmiany. A w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Najpierw zajrzymy do Pragi. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Ze oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Ma odwołanie od decyzji wiceprezesa TSUE, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Chodzi o polski wniosek o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie jest uzasadnienie wiceprezesa TSUE?
11: Wiceprezes TSUE uzasadnia swoje postanowienie tym, że polski wniosek jest zbyt ogólny i abstrakcyjny. Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkoda. Odrzucony został argument, że Unia może zalać żywność z krajów Mercosuru niespełniająca unijnych norm. Wiceprezes TSUE wskazał, że sama umowa nie zmienia unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a Polska nie pokazała konkretnie, ilu rolników poniesie straty, ani jak bardzo umowa zaburzy unijny rynek. Dzisiejsze postanowienie nie przesądza o wyroku w głównej sprawie. Ten zapadnie prawdopodobnie dopiero za 2 lata.
12: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
9: Miała być szeroka obniżka podatków dla wszystkich. Będzie częściowa obniżka dla klasy średniej. Rząd przyjął projekt reformy PIT, który ma dać jej nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Razem z nami Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze kieszenie?
13: Żeby to lepiej zrozumieć, to przez chwilę pomyślmy o naszych zarobkach nie w skali miesięcznej, jak to zwykle robimy, tylko pomyślmy w skali całorocznej, czyli tak jak myśli skarbówka. No i teraz, za każdą złotówkę zarabianą od 0 do 30 tysięcy złotych, nie płacimy podatku wcale, no bo tu, jak zawsze, jest kwota wolna od podatku. Za to, co zarobimy od 30 do 130 tysięcy złotych rocznie, zapłacimy 12% podatków. Za każdą złotówkę zarobioną między pułapem 130 a 150 tysięcy złotych potrącone nam zostaną 24% podatku PIT, a za wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy złotych, zapłacimy 32% podatku. Tam dodatkowo będzie jeszcze lekki podatek dla tych, co zarabiają powyżej miliona, ale to już też stara historia.
9: O poranku zapraszamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Rafała Leśkiewicza, rzecznika prasowego prezydenta. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
15: Zapraszam. I najpierw spoglądamy do Pragi. Czesi mierzą się w osłabieniu z Anglikami w grupie A3 Ligi Narodów UEFA. W 25 minucie czerwoną kartkę ujrzał Paweł Schulz. Goście z Wysp zdołali wykorzystać to już po przerwie, gdy na prowadzenie wyprowadził ich Gordon. Sporo emocji i bramek w Sewilli. Hiszpanie w 59 minucie prowadzą z Chorwacją 2-1, ale przyjezdni wciąż pokazują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Polscy piłkarze U21, którzy mają na koncie komplet zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Europy, w środę zmierzą się w Katowicach ze Szwecją.
16: No myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik.
15: Zapowiadał Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszych młodzieżowców. Początek spotkania o 18:00, do końca eliminacji Polakom pozostały jeszcze 2 mecze. Siatkarskie Mistrzostwa Europy, najpierw kobiet, a później mężczyzn, wzbudził apetyty kibiców tej dyscypliny sportu. W piątek rozpoczyna zmagania Tauron Liga Kobiet. Będzie to historyczny występ m.in. dla zawodniczek Unii Opole. Przed rokiem wywalczyły pierwszy w historii medal dla klubu, który otwiera im drogę do Europy.
17: Wymaga się od nas więcej. Jesteśmy już teraz bardziej traktowane nawet w sparingach teraz przedsezonowych jako faworyt. Natomiast dla mnie to jest zawsze fajna presja. Fajnie być stawianym w takim świetle. Myślę, że ten sezon będzie dla nas bardzo, bardzo wymagający. Mamy też Ligę Mistrzyń.
15: Zapowiada kapitan Unii Opole Katarzyna Zarośnińska-Król. Nowy sezon otworzy piątkowe spotkanie MKS-u Kalisz z Budowlanymi Łódź jeszcze tego samego wieczoru. Opolanki zagrają z Chemikiem Police.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Przypomnijmy najważniejsze fakty, jakie przyniosł wtorek.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
0: Nawet 22,5 roku więzienia grozi Rozenowi H., który brutalnie zaatakował mężczyznę na wrocławskim rynku. Jest już akt oskarżenia w tej sprawie. Szczegóły poznała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
2: Do napadu doszło w lipcu w jednym z restauracyjnych ogródków. Jak ustalili śledczy, oskarżony zaatakował przypadkowego mężczyznę. Uderzył go pięścią w twarz i ukradł mu portfel. Napastnik został szybko ujęty dzięki nagraniom z monitoringu. Obywatel Bułgarii był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dlatego za ten rozbój odpowie w warunkach recydywy. Częściowo przyznał się już do winy. Od lipca przebywa w areszcie, a teraz jego sprawą zajmie się sąd.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli w jednym z wrocławskich magazynów nielegalne e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Jak przekazał nam we wtorek Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, produkty pochodziły m.in. z Chin i miały trafić na polski rynek.
3: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i CBŚP zadały kolejny cios w nielegalny handel wyrobami akcyzowymi. Służby zlikwidowały we Wrocławiu magazyn, w którym zabezpieczono prawie 4000 litrów likwidów i ponad 134 tysiące e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć 25 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT.
0: Dodajmy, że w tej sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 obywateli Nepalu i obywatela Chin. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Wobec jednego z podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Sprawę nadzoruje prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Kierowcy na stacjach benzynowych przeżywają coraz cięższe chwile. Ceny paliw cały czas idą w górę. We wtorek postanowiliśmy sprawdzić, ile ta podwyżka kosztuje MPK Wrocław. Zapytaliśmy o to Martę Ester z Biura Miejskiego Przewoźnika.
4: Nasze autobusy wykonują około 6 tysięcy kursów dziennie i mimo tego, że jesteśmy odbiorcą hurtowym, stale obserwujemy sytuację na stacjach paliw. Tam od początku roku cena ropy wzrosła około 2-3 zł i ta różnica cen oczywiście dotyczy również nas. Każdego dnia spalamy około 30 tysięcy litrów ropy, więc rachunek jest prosty. Nasze koszty wzrosły o blisko 100 tysięcy złotych każdego dnia. MPK Wrocław nie ustala cen biletów. Tą decyzyjność ma Rada Miasta Wrocławia i to właśnie władze miejskie podejmują te trudne decyzje. Warto jednak zaznaczyć, że ta cena komunikacji miejskiej, ta cena biletów jest to stała i nie jest ona zależna od tymczasowych wahań cen ropy czy prądu.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Na Alei Jana III Sobieskiego działa system odcinkowego pomiaru prędkości. Kamery zamontowane są nad obiema jezdniami, ale jak się okazuje, mandaty wystawione są tylko w jednym kierunku, mianowicie na trasie wylotowej. W kierunku centrum natomiast system nie działa z powodu zwężenia i zróżnicowanych limitów prędkości na estakadzie. Przypomnijmy, Zdium podpisał umowę na remont obu estakad za ponad 32 miliony złotych. Prace potrwają około 2 lat i będą prowadzone etapami. Po zakończeniu i ustaleniu jednolitego limitu prędkości, system pomiaru prędkości zacznie działać także dla kierowców wjeżdżających do miasta. Co zrobić, gdy zawyją syreny? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego wszystkiego dowiedzą się młodzi wrocławianie. Szkolenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław wchodzą do szkół podstawowych i po raz pierwszy obejmą uczniów 7 i 8 klas. Pilotażowe zajęcia odbędą się na razie w 15 placówkach.
5: Myślę, że to jest dobry pomysł, bo myślę, że dużo osób tutaj usłyszy i właśnie coś wyciągnie z tego i jak coś się stanie, to będzie wiedział, co zrobić.
6: Uważam, że jest to bardzo potrzebne, żeby uczyć młodych ludzi, jak mają się zachowywać w sytuacjach kryzysowych i właśnie, żeby wiedzieli, jak pomagać innym.
7: No jest to potrzebne, no myślę, że powinno się edukować właśnie osoby w naszym wieku, żeby po prostu wiedziały, jak się zachować w takich sytuacjach.
2: A jest coś, czego wyjątkowo chcielibyście się nauczyć? Pierwsza pomoc?
6: A to już umiem, bo to już umiem, w podstawówce było uczone. Także to już mi jest znane.
7: Na EDB też było uczone. Myślę, że wszystko mamy w miarę tam ogarnięte. No ale można się doszkolić, tak, w każdym momencie.
0: Mówili uczniowie 6 LO we Wrocławiu, a czego dokładnie nauczą się, wyjaśnił faktom Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
8: Przede wszystkim przygotowania i rozpoznawania zagrożeń, tego, w jaki sposób interpretować zagrożenia, w jaki sposób przygotować się do ewentualnej ewakuacji, do zareagowania w sytuacji powodziowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy, reagowania w takich sytuacjach.
0: Równolegle kontynuowane będą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych, gdzie do tej pory udało się przeszkolić ponad 2800 uczniów i nauczycieli. Trwa głosowanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do poniedziałku 12 października do północy. Do wyboru jest 106 projektów, a do rozdysponowania przeznaczono rekordową kwotę 39 milionów złotych. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku, narodowości czy zameldowania. Każdy wybiera jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. W tym roku wprowadzono obowiązek potwierdzania tożsamości. Można to zrobić online, stacjonarnie lub w mobilnych punktach. Dostępna jest także opcja mieszana, potwierdzenie tożsamości na miejscu i głosowanie online z domu. 421 uczniów wrocławskich szkół otrzymało w tym roku stypendia samorządu Wrocławia w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promovere Talenta. To rekordowa edycja zarówno ze względu na ilość stypendystów, jak również ze względu na kwotę, jaką na ten cel przeznaczyło miasto, a mówimy o ponad milionie złotych. Wśród laureatów 350 uczniów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżniono także 58 laureatów ogólnopolskich olimpiad i 13 zwycięzców szkolnego Nobla. Stypendia w wysokości od 200 do 450 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. I na tym kończymy pierwszą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz krótka przerwa i wracamy dosłownie za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Po krótkiej przerwie wracamy do podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zróbcie głośniej, zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Słynne zielone trybuny na piłkarskim stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które dziś służy za bazę treningową dla Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie w młodzieżowych klubach sportowych we Wrocławiu i okolicy. We wtorek na stadionie przy Oporowskiej odbyła się konferencja poświęcona modernizacji tego kultowego miejsca, o szczegółach której opowiadał w jej trakcie Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu.
2: Jesteśmy w miejscu legenda tak naprawdę. 64 rok, Śląsk awansuje do najwyższej klasy rozgrywek. 77, pierwsze mistrzostwo. No i legendarny mecz z Górnikiem Wałbrzych, 83, gdzie tutaj na stadionie było 27 tysięcy widzów. Więc nie lada gratka dla wszystkich to była. I myślę, że my dalej będziemy w ten stadion inwestować i będziemy go rozwijać. W tej chwili już trwają prace w budynku, zmieniliśmy dach, restaurujemy w środku siłownię, odnawiamy wszystkie pomieszczenia. To co na zewnątrz, to co teraz już widać i co będzie bardziej widać, to ta trybuna żelbetowa, która będzie rozbierana. Ona się już nie nadawała do eksploatacji. To 3982 miejsca, które rozbieramy, krzesełka przekazujemy, bo nie bez powodu są przedstawiciele klubów. Krzesełka będziemy przekazywać do klubów, dla dzieci, dla młodzieży, dla pamięci tak naprawdę. Trybunę rozbieramy, koszt rozbiórki to 3 400 000 zł. Rozbieramy oczywiście żelbet plus wał naziemny. Będziemy to wyrównywać. I teraz proszę Państwa, co powstanie? Bo ten teren będzie miał dalej funkcję sportową, dalej będzie służył piłkarzom, przede wszystkim WKS Śląsk Wrocław, Akademii Śląska, Dziewczynom Śląska. Chcemy to rozbudować, chcemy też to modernizować, ten obiekt, i on potrzebuje modernizacji, gdyż ma swoje już lata. Zdaje się, że ostatnio były tu robione te 4 maszty, które mamy naokoło, które mają wysokość 46 metrów, oświetleniowe i ogrzewanie trybuny. Zaczynamy od trybuny zewnętrznej, którą rozbieramy. Tutaj będziemy poszerzać to boisko. Chcemy też od ulicy Kluczej też to boisko, które jest, poszerzyć treningowe, żeby miało wymiary pełnowymiarowe boiska 105 na 68 metra. Plus jeszcze inne inwestycje. Na razie jesteśmy w rozmowach z prezesem WKS-u Śląsk Wrocław, z trenerem sportowym WKS-u. Wszystko to konsultujemy i na pewno to będzie dalej miało funkcję sportową. I oczywiście uspokajam też działkowców. Nie będziemy ingerować w teren działek. Działki zostają tam, gdzie były, po staremu.
0: Na konferencji nie zabrakło też prezesa piłkarskiego Śląska Wrocław, Remigiusza Jezierskiego, który wspominał swoje jeszcze piłkarskie doświadczenia na stadionie przy Oporowskiej.
3: Piękne dla wielu wrocławian i obywateli Dolnego Śląska, mieszkańców Dolnego Śląska. Jak wjeżdżałem, miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać, jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców, wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach, w wicemistrzostwie.

0: Więc tutaj w tej chwili kwot nie pamiętam, one są policzone.
1: Pan mówił, że budżet się nie spina.
0: One są policzone. Michał Dworczyk u nas w Rozwoju Plus tym zawiaduje, więc zachęcam, żeby jego o to pytać. No, budżet się nie spina, bo jest źle zarządzany. Trzeba zracjonalizować wydatki, trzeba poszukać nowych źródeł finansowania, trzeba mądrze uszczelnić. Mamy cały czas sporą lukę w VAT-ie. No niestety na bezpieczeństwie...
1: Może zrezygnować z 13 emerytury, 14.
0: To nie jest nasz postulat.
1: Też wszystkich programów socjalnych, żeby były pieniądze.
0: To nie jest nasz postulat. Pewnie nie ma przestrzeni
1: na nowe. Ale tam leżą pieniądze do wzięcia.
0: Nie ma pewnie przestrzeni na nowe programy socjalne, ale trzeba mądrze gospodarką...
1: No nie, prezentów już nie będzie, słyszeliśmy.
0: Trzeba mądrze gospodarką zarządzać, natomiast nie postulujemy rezygnowania z programów społecznych. Natomiast trzeba rzeczywiście tak budżetem zarządzić, żeby część środków przekierować na bezpieczeństwo. Ten udział w PKB chociaż w budżecie na 2027 trochę spada w stosunku do 2026, ale jest całkiem wysoki. Trzeba te pieniądze tylko dobrze wydawać, nie tylko na takie proste zakupy w supermarketach zagranicznych, oczywiście przysłowiowych supermarketach, ale przede wszystkim na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce, no i na szkolenie rezerwistów.
1: Proszę powiedzieć, czy od was z klubu Rozwój Plus będą kolejne odejścia, bo kandydat na premiera powiedział, że rozmawia z czterema posłami, którzy są zainteresowani, bo szli do zupełnie innej formacji niż to się okazało.
0: Kandydat na premiera...
1: I byli wystrychnięci na dudkę.
0: Kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości już różne rozmowy prowadził z różnymi ludźmi. Kiedyś słyszałem, że już
1: ale jedna skutecznie, Sławomir Skwarek przecież odszedł.
0: Miał kiedyś z PSL-em rozmawiać i jak widać, jak wiele z tych rozmów profesora Przemysława Czarnka wyszło. Panie redaktor, nie zanosi się moim zdaniem na żadne odejście. Oczywiście każdy jest wolny i podejmuje decyzje w swoim sumieniu, ale raczej tworzymy takie środowisko zwarte, zdeterminowane. Ostatnio sukces w Tomaszowie Mazowieckim, świetne forum samorządowe. Jesteśmy nowym środowiskiem politycznym, a udało się zgromadzić mnóstwo samorządowców z całej Polski. Mamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych. Dzisiaj w Warszawie powstał...
1: Idziecie prężnie sami czy z Konfederacją do wyborów?
0: Powstał klub w sejmiku województwa mazowieckiego. Idziemy sami. Ewentualne koalicje to po wyborach. Budujemy teraz swoje środowisko polityczne i chcemy jako Rozwój
1: wynik
0: Plus...
1: liczycie w wyborach? Bo to za rok.
0: Panie redaktor, nie chciałbym jakichś tutaj liczb rzucać, bo to wyborcy zdecydują, a wyborcy nie lubią pychy u polityków, więc ciężko pracujemy. Chcemy znacznie przekroczyć próg wyborczy. Taki jest nasz cel.
1: Przemysław Czarnek zupełnie inaczej to widzi i mówi tak. Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3,4%, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ona jest przed nami za rok. I nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus. Chodzi o to, że ludzie poszli dokądś, gdzie do końca nie chcieli iść, zostali, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach, a ponieważ są ludźmi honorowymi, więc zostali tam, gdzie są. Natomiast widzą inny projekt, niż chcieli w nim uczestniczyć.
0: No, niech nie robi z dorosłych ludzi, z doświadczonych polityków, jakichś nieświadomych tego, co się wokół nich dzieje. Może tak funkcjonują niektórzy w partii Przemysława Czarnka. Z nami są ludzie, którzy wiedzą, co robią, a naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zachęcam, żeby nie zajmowało się nami, niech zajmie się sobą. W Krakowie nie pokazano tutaj jakichś dużych możliwości.
1: Jarosław Kaczyński mówi, że jest zadowolony, że to wynik większy niż w sondażach i powiedział, wynik jest zdecydowanie dobry, mamy więcej niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna. Tak powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji, więc Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone, że ich kandydat Michał Drwiński uzyskał 17,5%.
0: Moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć, ale to jest kwestia i sprawa Prawa i Sprawiedliwości. My zajmujemy się wynikiem Rozwoju Plus. Chcemy, żeby był jak najlepszy. Proszę dać nam jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że w sondażach znacząco ten wynik się poprawi. Naprawdę ciężko pracujemy. U nas ludzie nie boją się zaangażowania. Zbieramy
1: teraz
0: podpisy.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Panie pośle, minister Żurek powołał zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy Zonda Krypto. Wy chcecie komisji śledczej w tej sprawie. Premier Donald Tusk umieścił takie nagranie, w którym mówi tak. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko Żurek.
0: Chcemy komisji śledczej w tej sprawie, ale też oczywiście nie mamy nic przeciwko, żeby działała prokuratura. Ona przede wszystkim powinna działać w tej sprawie.
1: Problem, 314 spraw w toku.
0: Problem prokuratury jest tylko taki, że ona

0: była i jest upolityczniona i działa zgodnie z wolą polityczną swojego przełożonego, no, czyli Waldemara Żurka.
1: Było inaczej, panie pośle.
0: Twierdzę, że było inaczej. Uważam, że błędem było połączenie prokuratury tych funkcji, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. I to się odbija czkawką. Prokuratura wielokrotnie źle działała przed 23 rokiem. Dzisiaj działa jeszcze gorzej, tak uważam. Jest niestety prokuraturą na telefon. Kiedy z prokuratorami tymi takimi liniowymi, uczciwymi się porozmawia nieoficjalnie, to też mają tego dosyć, że są traktowani jak taka taksówka, prawda? Żeby kogoś zatrzymać, bo akurat politycznie będzie to wygodne, no to prokurator wydaje polecenie zatrzymania, dowozi się tych ludzi na przesłuchania, kiedy wystarczyłoby ich wezwać. Znowu wtedy nie ma czasu i siły, środków na tych, których rzeczywiście należałoby pewnie zatrzymać, no bo zasoby państwa są ograniczone. No
1: mam
0: trzeba
1: wrażenie,
0: z tym kończyć.
1: Jakbym słuchała po prostu was 2-3 lata temu. Czy na panu robi wrażenie to, że jest 314 spraw w toku, 152 sprawy przedstawiono, tutaj zarzuty 678 podejrzanym, łącznie 1598 zarzutów i zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów.
0: Na mnie wrażenie, panie redaktor, to zrobiłyby prawomocne wyroki sądów.
1: Ale to nie jest na pstryknięcie. No, to tak nie działa.
0: Bogu dzięki, chociaż pewnie premier miałby takie życzenie, ale na szczęście wielu sędziów jednak na serio traktuje przysięgę, którą składali i łańcuch, który noszą na szyi i będą wnikliwie te wnioski analizowali. Postawienie dzisiaj komuś zarzutu, no to jest jedno polecenie ministra sprawiedliwości wydane prokuratorowi rejonowemu, okręgowemu czy regionalnemu, więc to samo w sobie wrażenia nie robi. Natomiast ja chciałbym, żeby prokuratura działała niezależnie od rządu i weryfikowała działania wszystkich polityków i opozycji, i koalicji tak samo. Czekam, kiedy zajmie się doktorem Kacprzykiem.
1: Dziękuję bardzo. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Radio LMF

0: Zbliża się północ, a to najnowsze fakty w RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek amerykański plan dla Rosji. Sankcje w zamian za wolność więźniów politycznych. Uwaga przedsiębiorcy, macie ostatni dzień na rejestrację adresu do e-doręczeń. W kalendarzu 29 września, a na sklepowych półkach Boże Narodzenie.
2: Syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
1: Administracja USA analizuje możliwość poluzowania sankcji nałożonych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych. Według ustaleń magazynu The Atlantic taki pomysł przedstawił kilka miesięcy temu Donaldowi Trumpowi i jego wysłannik John Cole, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. W wyniku negocjacji wolność odzyskało tam około 500 osób, w tym znani opozycjoniści i aktywiści, tacy jak Aleś Białacki czy Andrzej Poczobut. Magazyn twierdzi, że amerykański prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam przeczytacie więcej na ten temat.
3: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń. Jeszcze dzisiaj wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności. Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować. Posłuchajcie, na czym polega problem.
4: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
5: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
4: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
1: W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami, słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, wyjaśniła w radiu RMF24 profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: Specjaliści wyróżniają tak 6 podstawowych, a niektórzy nawet 10 grzechów greenwashingu, chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
1: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Posłuchajcie, co jeszcze i dlaczego wzrośnie.
7: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: W kalendarzu 29 wrzesień, Złota Polska Jesień, a w niektórych sklepach już pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje.
8: Pani już myśli o świętach?
9: Jeszcze niekoniecznie, jeszcze chciałabym się nacieszyć najpierw jesienią. No i jeszcze miesiąc, ale czas szybko leci.
8: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki
9: ale
8: ma?
9: Ale to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
8: Rozumiem.
9: Jesteśmy jeszcze w konwencji lata.
8: A kiedy pani zwykle zaczyna myśleć o świętach?
9: To tak naprawdę... na 2 tygodnie wcześniej?
10: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
1: Klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. No cóż, świąteczne dekoracje, bombki w zestawie ze zniczami. Chyba już nic nas nie zdziwi. Jedno jest pewne, nowe fakty pojawią się punktualnie o 1:00. Już teraz zapraszam. W nich zabierzemy Was na spacer do Międzystrojów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.